0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie

rękę ściśniętą i woła, czy coś panu podać? Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce, że serce kieszeni nie czuje. Więc ciągle nieznany przechodzę stragany, mam mrocząc, nie, nie, nic, dziękuję. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

nocy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

0: Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy.
1: Tu Radio Rodzina.

0: szkoła ma także trzecią, czwartą i piątą wadę. Samotność jest.
1: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie z serca Wrocławia.

0: Autopromocja.
1: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na tej Najświętszej Eucharystii w domu naszej Matki Maryi. Stajemy przy ołtarzu jej Syna Jezusa Chrystusa, aby sprawować Najświętszą Eucharystię. Witam drogich współbraci w kapłaństwie, koncelebrujących tę Najświętszą Eucharystię i wszystkich tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem środków społecznego przekazu, szczególnie osoby chore i cierpiące. W posłudze kapłańskiej modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Jerzy prosi o Boże błogosławieństwo, zdrowie, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty, Mariana i Łukasza. Ojciec Zbigniew w intencji Małgorzaty o znalezienie dobrego męża i założenie rodziny. Przez moją posługę modlimy się w intencji dziękczynno-błagalnej za Piotra z okazji imienin oraz w intencji Barbary, prosząc o błogosławieństwo Boże. Składamy na ołtarzu Jezusa Chrystusa wszystkie nasze osobiste intencje. Abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę, prośmy Boga o Jego miłosierdzie i przebaczenie wszystkich naszych słabości. Wołajmy ze skruszonym sercem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boski wsławiłeś niezwykłą czcią wierny. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje

0: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. W 9 roku panowania Sedecjasza, 10 miesiąca i 10 dnia miesiąca, wyruszył król babiloński Nabuchodonozor z całym swym wojskiem przeciw Jerozolimie. Oblegał ją, budując dookoła niej wały obleżnicze. Miasto było oblężone aż do 11 roku panowania króla Sedecjasza. W 4 zaś miesiącu, 9 dnia miesiąca, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludności kraju, uczyniono wyłom w murze miasta. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich. Chaldejczycy zaś znajdowali się dookoła miasta. Wyszli więc drogą prowadzącą ku Arabie. Lecz wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło go na stepie Jerycha. Całe zaś jego wojsko opuściło go i poszło w rozsypkę. Schwytali więc króla i zaprowadzili do króla babilońskiego, do Ribla, i wydali na niego wyrok. Synów Sedecjasza zabito na jego oczach, a król babiloński kazał wyłupić oczy Sedecjaszowi i zakuć go w podwójne kajdany z brązu. Potem uprowadził go do Babilonu. W 5 zaś miesiącu, 7 dnia miesiąca, był to 19 rok panowania króla babilońskiego Nabuchodonozora, wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, sługa króla babilońskiego. Spalił świątynię pańską, pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy. Wszystkie wielkie domy spalił. Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży przybocznej, zburzyło mur dookoła Jerozolimy. Resztę zaś ludności, która pozostała w mieście, i zbiegów, którzy przeszli do króla babilońskiego, oraz pozostały tłum Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, uprowadził na wygnanie. Lecz spośród ubogiej ludności kraju dowódca straży przybocznej pozostawił niektórych do uprawy winnic i roli. Oto słowo Boże.
1: O

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus szedł z góry, postępował za nim wielki tłum. A oto podszedł trędowaty i upadł przed nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Oto słowo Pańskie.

Umiłowanie Chrystusie Panu, siostry i bracia. W ostatnich dniach jesteśmy świadkami w liturgii słowa o klęsce świętego miasta Jeruzalem. Jest to około 6-7 wiek przed Chrystusem. I oto drugi już król na tronie jerozolimskim, Matatiasz, który został nazwany Sedecjaszem przez króla babilońskiego po prawie 10 latach czy 11 panowania, zostaje przez tego samego króla zdjęty z tronu. A dlaczego? Dlatego, że sprzeciwiał się tak samo jak jego poprzednik woli Pana Boga. Bóg posłużył się dłońmi króla babilońskiego, aby wymierzyć sprawiedliwość, ponieważ i władcy jerozolimscy, i lud odszedł od kultu jedynego Boga. A po drugie, Sedecjasz był bardzo pyszny i myślał, że sobie poradzi z potęgą Babilonii, z królem, że może wszystko jako król Jerozolimy. I tak się stało, że tylko na końcu słyszymy jedną rzecz ważną. Pan Bóg daje nadzieję, bo z niewielkiej, spośród ubogiej ludności kraju dowódca straży przybocznej pozostawi niektóry do uprawy winnic i roli. Jest nadzieja na to, że będzie odbudowana Jerozolima. A co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii? Pan Jezus, kiedy schodzi z góry błogosławieństw, podchodzi do Niego, wybiega do Niego trędowaty. Ludzie trędowaci, kiedy zbliżali się do ludzi zdrowych, musieli krzyczeć: nieczysty, nieczysty. A On podchodzi i woła: Panie. Inna narracja. Jezus, który głosi błogosławieństwa na górze, schodząc w dolinę, zaczyna działać, nie tylko mówi o potędze Boga, o Królestwie Bożym, ale zaczyna działać. Jego słowa przeradzają się w czyn. Trędowaty mówi: Panie, jeśli chcesz. Słyszeliśmy w Ewangelii nieraz słowa: Panie, jeżeli możesz. A on nie, on wie, że Jezus może, tylko: Panie, jeżeli chcesz. Czy Ty, Boże, chcesz, żebym był uzdrowiony? Chrystus dotyka się człowieka, który tak naprawdę był na marginesie społeczeństwa, można powiedzieć, na jego śmietniku. Ludzie trędowaci byli wyrzucani poza miejsca publiczne, poza miejsca życia wspólnoty, poza miejsca, gdzie tętniło życie, na śmietniska, gdzie była tylko śmierć i smród. Jezus pokazuje nam w Ewangelii, że właśnie chce wejść w te śmietniska ludzkie. Śmietniskiem ludzkim jest grzech, który bardzo nas rani. Wielu z tych, którzy zajmowali się, czy interpretowali Słowo Boże, czy mistyków, świętych, mówiło, że grzech po prostu śmierdzi. My tego nie czujemy, ale grzech ma swój duchowy zapach. I porównywali go właśnie do śmietnisk. Chrystus chce wejść w to nasze śmietnisko duchowe i mówi: chcę, abyś Ty był oczyszczony. Ale kochani, Panu Bogu zależy na jednym, żebyśmy wskazali Mu. On wie, gdzie jest nasza choroba,
Ale wskazanie to tak jak pójście do lekarza. Panie doktorze, tu mnie boli, tu mnie boli. A nie, że no, ogólnie źle się czuję, niech pan doktor znajdzie przyczynę mojego złego samopoczucia. Proces dłużej trwa odnajdowania przyczyny złego samopoczucia. A kiedy człowiek wskazuje miejsce bólu, lekarz może szybciej zacząć działać. I kiedy my otwieramy się przed Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, kiedy otwieramy się przed Bogiem na modlitwie, wskazujemy miejsce, grzech, konkretny grzech, zło, które się w nas dzieje, Bóg natychmiast zaczyna działać. Chcę, bądź oczyszczony. I druga rzecz, która jest ważna, to to, że Pan Jezus mówi do tego człowieka: uważaj i nie mów o tym nikomu, ale idź i pokaż się kapłanowi, złóż ofiarę, którą przypisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Wielu z nas to lubi bardzo się chwalić takimi duchowymi doznaniami, szczególnie we wspólnotach, o jakże mnie Pan Bóg dotknął i tak dalej. Ale czy Pan Bóg tego oczekuje? Pan Bóg znajdzie czas, kiedy to powinno być ujawnione. Zobaczcie, kiedy Maryja doznała zwiastowania, Bóg zwiastował jej tak wielkie rzeczy, ona nie latała po okolicy, po sąsiadach, znajomych czy po rodzinie, co ją dotknęło. I ona zachowała w tę sprawę w swoim sercu, rozważała je. A Pan Bóg znalazł i tak miejsce, i czas, i sposób na to, żebyśmy my, żyjący ponad 2000 lat później, o tym się dowiedzieli. Droga Ewangelii. I my dziś, będący, żyjący współcześnie, dowiadujemy się o rzeczach bardzo dawnych dla nas, ponad 2600 lat temu, co spotkało Jerozolimę. Dowiadujemy się dziś, po 2000 lat, jaką łaskę spotkała tego trędowatego, uzdrowienie. I kiedyś tu też byli ludzie, którzy doznali łaski. I wielu nie krzyczało o tym, tylko te wota na tej ścianie kaplicy Matki Bożej zawieszone świadczą o tych łaskach, które tutaj ludzie doznali, które są może spisane w kronikach klasztornych, a te wota są niemymi świadkami doznanych łask. Pan Bóg nie chce jakiegoś rozgłosu, ale świadectwa naszego, kochani. Świadectwa naszej wiary. Codzienne nasze życie, żeby było świadectwem pokazania tego, że ja jestem chrześcijaninem, ja jestem wierzący. Moje dobre życie ma o tym świadczyć. Może czasem ciche, skromne, pokorne życie więcej powie w tym rozwrzeszczanym świecie pragnącym sensacji, popularności, aniżeli cichości serca. To pokora pozwala człowiekowi na bycie blisko Boga. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Zachowajmy w naszym życiu tą cierpliwość, otwierając nasze serca, wskazując Bogu, gdzie nas boli, co trzeba nam uzdrowić, a On to uzdrowi w odpowiednim czasie. Niech nas wspiera w tym ta, która w cichości swego serca zachowała wielkie rzeczy, które jej Bóg uczynił. Amen. Thank you.

pełni wdzięczności uwielbiajmy naszego Boga za wielkie rzeczy, które uczynił dla nas. Panie Jezu, spraw, aby nie zabrakło odwagi i gorliwości tym, których powołujesz do wyłącznej służby. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby decydujący o losach i przyszłości naszych społeczności zadbali o różne formy wypoczynku wakacyjnego dla młodego pokolenia. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby ci, którzy wpadli w niewolę wszelkiego rodzaju nałogów i grzesznych przyzwyczajeń, odnaleźli siłę do wejścia na drogę wyzwolenia i nawrócenia. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby rozpoczynający się okres wakacji i urlopu był czasem bezpiecznym i pozwolił wszystkim nabrać sił do pracy i realizacji powołania do świętości. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby chorzy i cierpiący przez każdy życzliwy gest ludzi dobrej woli odczuwali, że jesteś blisko nich. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby nasi bliscy zmarli dostąpili łaski przebywania z Tobą na wieki. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby wszystkie intencje, które przedstawiamy Ci w tej Eucharystii, zostały przez Ciebie przyjęte i wysłuchane. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby towarzyszyła nam łaska pozwalająca wytrwale kroczyć drogą Twoich przykazań, ukazywać innym jej piękno oraz słuszność. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony i błogosławiony, Ojcze i Synu i Duchu Święty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na prośbę naszą.
0: Wszechmogący.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego żywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętymi patronami naszymi i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie,
1: Komunia Święta będzie udzielona przez środek kaplicy.

0: Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tutaj zgromadzonym. To jest grupa chyba zagraniczna, tak? A skąd jesteście? Mińska, Białoruś. Bardzo serdecznie Was witam i życzę obfitości łask Bożych. Ogłoszenia. Spowiedź trwa w wieczorniku do 19:30, adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 20:45 w Kaplicy Sakramentu Adoracji. Dziękujemy Wam za wszelkie ofiary składane na rzecz renowacji i utrzymania tego świętego miejsca. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy i wszyscy przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju z Chrystusem.
1: Amen.

0: Cześć, to Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina, Wrocław.
1: Swój order Ukraińcom odda także Jarosław Kaczyński. To gest solidarności. Organizacje pacjentów apelują do premiera o zmiany w systemie. Związek Nauczycielstwa Polskiego grozi zaostrzeniem protestu. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes Prawa i Sprawiedliwości, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu zrobili inni ukraińscy politycy.
2: Ja też zwrócę order. Order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
1: Prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi za to, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Następnie swoje odznaczenia do Polski odesłali także byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych ukraińskich polityków. Ponad 150 organizacji pacjenckich apeluje do premiera o pilne działania na rzecz stabilizacji systemu ochrony zdrowia. W apelu znalazły się postulaty przygotowania wieloletniego planu finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia, zwiększenia nakładów na zdrowie i profilaktykę oraz włączenia organizacji pacjenckich do prac nad reformami. Autorzy projektu podkreślają, że zdrowie powinno być traktowane jako jeden z filarów bezpieczeństwa państwa, mówi Joanna Frontczak Kazana z Prezydium Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
3: W tej chwili nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o tym, jakie nowe terapie wprowadzać, tylko żyjemy w takim trochę strachu, co wydarzy się za chwilę i jakie kolejne świadczenia będą cięte.
1: Organizacje pacjenckie domagają się działań na poziomie całego rządu, a nie tylko Ministerstwa Zdrowia. Dziś koniec roku szkolnego, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestu w sprawie podwyżek. To skutek środowego spotkania z resortem edukacji, bo zdaniem ZNP rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału Związku Marek Ćwiek.
4: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
1: Początkujący nauczyciele zarabialiby około 4000 zł, a dyplomowani około 5000 na rękę. Decyzję w sprawie ewentualnego rozszerzenia protestu ZNP ma podjąć do 30 czerwca.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Edukacja prawna, ochrona przed cyberprzestępczością oraz przeciwdziałanie oszustwom finansowym i telefonicznym to główne założenia ogólnopolskiego programu bezpieczeństwa dla osób starszych, którego inauguracja odbyła się w Katowicach. W Pałacu Młodzieży na spotkaniu pod hasłem Świadomy Senior, Bezpieczny Senior obecny był Sławomir Pałka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który wskazywał.
6: Osoby starsze często wykazują się dużą empatią i chęcią niesienia pomocy innym, szczególnie członkom swojej rodziny. Wobec tego bywają łatwym atakiem, łatwym celem ataku ze strony przestępców.
1: Aby do tego nie doszło, powstał specjalny poradnik dla seniorów. Ma między innymi uczyć, jak nie dać się oszukać.
7: Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. Zaledwie godzina 7 rano, a już 22 stopnie na termometrach. Dziś przed nami kolejny gorący dzień. We Wrocławiu do 33 stopni, pełnia słońca, zachmurzenie praktycznie minimalne. Na Dolnym Śląsku dziś do 34 stopni, a temperatury nie spadną poniżej 30 stopni. Także jeśli wychodzimy, pamiętajmy o tym, żeby wziąć coś na głowę, posmarować się kremem z filtrem.
8: Reklama.
9: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
12: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
13: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
14: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
15: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
16: Reklama.
17: Radio Rodzina.
18: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: 7:07 na zegarach, a przy mikrofonie Radia Rodzina Natalia Wójcik. Witam Was serdecznie w ostatnim dniu tygodnia. Mamy dziś oczywiście piątek, no i rozpoczynamy ten dzień z dużą dawką uśmiechu, ale też i słońca, które od samego rana nam dopisuje. No i słuchajcie, jak patrzę się na prognozy pogodowe, dziś będzie bardzo gorąco, tak samo jak i wczoraj. 33 stopnie maksymalnie, więc małe zachmurzenie, więc pamiętajcie o tym, by wychodząc z domu wziąć coś na głowę. Być może, to nie musi być nawet czapka czy cokolwiek takiego, ale nawet i sam parasol wystarczy. Okulary przeciwsłoneczne również się przydadzą, a myślę, że najbardziej przydatnym będzie butelka. Najlepiej dużo butelka wody, a także i krem z filtrem. Bez tego, no cóż, z domu ani rusz. To myślę taka dobra rada na poranek, a my już teraz rozpoczynamy muzycznie dzień z Radiem Rodzina i bardzo słonecznie go rozpoczniemy. Wiktor Dydła, kawałek Tam słońce, gdzie my już teraz na naszej antenie.

Jest przysłowie, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Także jeżeli wstaliście dziś wcześnie rano, to nie tylko mogliście obserwować wschód słońca, ale też zająć dobre miejsce w kolejce do pawilonu w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu, w którym już niebawem zakwitnie dziwidło olbrzymie. Zaznaczę, że ogród właśnie przez to, że roślina jest w trakcie kwitnienia, jest otwarty dziś od godziny 5 rano, a jak mijałam go około godziny 5:40, to już kolejka do dziwidła była ogromna. Ale no w sumie możemy zapytać, o co tyle szumu? A otóż chodzi o to, że dziwidło olbrzymie to niezwykła roślina, która w naturze występuje w wilgotnych lasach tropikalnych Sumatry, a gatunek został wpisany na czerwoną listę gatunków zagrożonych wymarciem z oznaczeniami endangered, czyli właśnie zagrożony. Roślina, co ciekawe, potrafi zwiększać temperaturę w kwiatostanie i śmierdzi jak padlina. A wszystko po to, by zwabić padlinożerne chrząszcze i błonówki, które zapylają kwiaty, bo dla nich to są najpiękniejsze perfumy. Dziwidło przechodzi charakterystyczne cykle od fazy liścia przez spoczynek do fazy kwitnienia. No i właśnie ta ostatnia, czyli faza kwitnienia, która w tym momencie dzieje się we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym, jest najbardziej spektakularna i, co również ciekawe, występuje co kilkanaście lat. Choć jest dopiero w tym momencie kilkanaście minut po siódmej, jak tak patrzę na zegarek, to ruch przy wrocławskim dziwidle jest już ogromny, więc jeżeli chcecie zobaczyć je na żywo, to radziłabym już teraz kierować swoje kroki do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Jeśli jesteście ciekawi, ale nie chce się wam wychodzić z domu przez chociażby te upały, to zostaje również transmisja na żywo z kwitnienia tej rośliny, którą oczywiście znajdziecie w internecie. Ja sama tutaj sobie co jakiś czas podglądam, czy ta roślina czasem już nie zakwitła.

My już w tym momencie zaglądamy na piłkarskie mundialowe boiska, bo tam dzisiejszej nocy wydarzyło się kilka ciekawych meczów. Między innymi Ekwador pokonał Niemcy 2-1, a Wybrzeże Kości Słoniowej 2-0 to malutkie Curaçao, które debiutuje na Mistrzostwach Świata. Ciekawy był mecz również pomiędzy Holandią a Tunezją 3-1. Natomiast Japonia, Szwecja, wynik tutaj bardzo prosty, remis 1-1. A tutaj możemy powiedzieć, nie wiem, czy możemy w sumie powiedzieć o sensacji, aczkolwiek na pewno wynik bardzo ciekawy. Turcja zwyciężyła z USA 3-2. Dziś kolejne mecze grupy I, a także i grupy H i G. To nas czeka dziś w nocy i dziś wieczorem i jeszcze jutro nad ranem. Między innymi ciekawy mecz Norwegia-Francja czy Senegal-Irak nas czekają dziś o godzinie 21. Jutro natomiast o godzinie 2 w nocy Republika Zielonego Przylądka zmierzy się z Arabią Saudyjską. No i tutaj mówię o Republice Zielonego Przylądka, bo ona od początku tego mundialu sprawia niemałą sensację. Ciekawy mecz zapowiada się również o 2 w nocy Urugwaj z Hiszpanią. Więcej meczów, no to już jutro rano, ale o tym myślę, że powiemy sobie jutro. No przyznam się szczerze, że warto śledzić ten mundial, choć nie ma tam polskiej drużyny, to wiele ciekawych rzeczy się na nim dzieje i co rusz, zadziwia sam mundial, samo wydarzenie, ale również i kolejne drużyny, które wychodzą na boisko, chociażby właśnie wspomniana Republika Zielonego Przylądka, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina, no i hiszpańskie rytmy przed nami, no bo skoro o Hiszpanii mówiliśmy, to też możemy jakiś kawałek zagrać.

0: 7:37 na zegarach, a ja już teraz zapraszam na kalendarium muzyczne w Radiu Rodzina.
1: Czerwca 1976 roku pochodzący z Liverpoolu zespół The Real Thing zdobył pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii piosenką You to Me Are Everything. Była to pierwsza grupa złożona z czarnoskórych muzyków, która umieściła swój singiel na szczycie brytyjskiego zestawienia. Był to jednak jedyny wielki hit tej formacji. W Stanach Zjednoczonych dotarł zaledwie do 64

W 1963 roku urodziła się Harriet Wheeler, wokalistka grupy Sundays. Brytyjska grupa powstała w 1987 roku.

26 czerwca 1956 roku w Kalifornii urodził się Chris Isaak, wokalista, kompozytor i aktor. Jego piosenka Wicked Game z 1990 roku dotarła do pierwszej dziesiątki hitów po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.

W 1972 roku urodził się Garou, kanadyjski piosenkarz i multiinstrumentalista. Jego mocny i pełen emocji głos znany jest z musicalu Dzwonek z Notre Dame, gdzie wcielił się w postać tytułową, oraz ze słynnego duetu z Céline Dion, którego

26 czerwca 1982 roku amerykańska wokalistka Charlene wprowadziła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy swój jedyny przebój I've Never Been To Me. Piosenka została nagrana 6 lat wcześniej i wydana ponownie przez wytwórnię Motown w 1982 roku. W tym czasie Charlene mieszkała już w Anglii, porzuciła show business i prowadziła cukiernię we wschodnim Londynie.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Autopromocja.
3: Już w ten weekend rozpocznij wakacje z Radiem Rodzina. Na dobry początek mamy dla słuchaczy weekendowy pobyt w Karpaczu, w willi Winterpol. Słuchaj nas w sobotę i w niedzielę i odkryj letnie uroki Perły Karkonoszy. Z Radiem Rodzina i Winterpol Karpacz.
2: Autopromocja.

7.50 już na zegarach, a my mamy najnowsze doniesienia z wrocławskich tras. Otóż na ulicy Leknickiej trwają roboty drogowe, przez co tworzą się tam korki, więc drodzy kierowcy, uważajcie, bo właśnie na Leknickiej nieco tempo zwolnimy, ale skoro 7.50 to również czas, by zapowiedzieć poranną rozmowę, audycję Poranny Gość. Dziś gościem księdza Rafała Kowalskiego będzie Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy wrocławskiego lotniska, a rozmowa, jak myślę, wskazuje już na to postać naszego gościa, będzie dotyczyła wakacji, urlopów, a więc zapytamy nie tylko o możliwości wakacyjnych wylotów, ale także o to, jak nie zepsuć sobie urlopu na samym jego początku. Brzmi tajemniczo i te tajemnice rozwiejemy już o godzinie 8.10 w audycji Poranny Gość, którą poprowadzi ksiądz Rafał Kowalski. Bardzo serdecznie już teraz zapraszam na godzinę 8.10 do Radia Rodzina. Ale oczywiście warto też być z nami cały czas.

Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Senat poparł ustawę o zbieraniu danych o zarobkach lekarzy. Fala upałów. Powiemy, w jakich miejscach w Polsce będzie nieco chłodniej. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani.

0: po tym, jak wczoraj wieczorem ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan trojga poszkodowanych jest poważny, ale stabilny. Jak informuje Robert Ostrowski, dyrektor jastrzębskiego szpitala, mężczyzna był agresywny i ignorował ochronę placówki.
1: Wszedł mężczyzna, który udał się na jeden z oddziałów i tam zaatakował zarówno personel, jak i pacjentów narzędziem niebezpiecznym. Został obezwładniony, została wezwana policja, na miejsce ordynator oddziału. Własnym ciałem, właśnie takim bohaterskim czynem, to on go obezwładnił ostatecznie i on go przytrzymał do przyjazdu policji.
0: Teraz już wiadomo, że napastnik użył noża, który miał kilkadziesiąt centymetrów. Zaatakowany personel ma rany kłute klatki piersiowej, a jedno z nich również rany szyi. Decyzja co do sposobu leczenia rannych zostanie podjęta po dzisiejszych badaniach diagnostycznych. Tymczasem policja ustala, czy mężczyzna był pod wpływem jakichś środków i dlaczego zaatakował. 11 osób zostało poszkodowanych, 3 po przebadaniu trafiły do szpitali. Po wczorajszym zderzeniu pociągu w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce pociągami PKP Intercity oraz Polregio podróżowało około 200 osób. Pociągi jechały w tym samym kierunku. Po otarciu składów wykoleiły się 3 wagony i człon składu Polregio oraz uszkodzona została infrastruktura kolejowa. Okoliczności zdarzenia zbada teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych i Urząd Transportu Kolejowego. Senat bez poprawek zagłosował za ustawą, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Ustawa czekać będzie teraz na podpis prezydenta. Przepisy pozwolą zbierać dane o zarobkach w połączeniu z numerem PESEL lekarza bądź numerem jego zawodowych uprawnień. To da ministerstwu możliwość zorientowania się, gdzie i w jaki sposób niektóre lekarskie pensje osiągają astronomiczne poziomy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
0: O zawetowanie ustawy do prezydenta zaapelował samorząd lekarski.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Afrykański upał dociera do Polski. W weekend i w poniedziałek temperatura może przekroczyć w niektórych miejscach nawet 40 stopni. Już dziś w całym kraju ma być ponad 30, ale są miejsca, gdzie będzie można się ochłodzić, mówi synoptyk IMGW Piotr Szuster.
4: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach, ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz, ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
0: Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia, głównie drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami.
5: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Słuchajcie, godzina 8 rano, a my mamy już 24 stopnie na termometrach. W odczuciu nawet więcej, w okolicach 25-26 stopni. Dziś dzień bardzo słoneczny, no i zachmurzenie praktycznie znikome będzie. Już teraz, jak patrzę się na niebo, to raczej nic nie widać. Dziś temperatury wzrosną nam do 33 stopni we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku maksymalnie 34-35.
6: Reklama.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
9: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
8: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
9: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 6 minut po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie już za chwileczkę, za 4 minuty na antenie Radia Rodzina, audycja Poranny Gość. A dziś gościem księdza Rafała Kowalskiego będzie Bartosz Wiśniewski z wrocławskiego lotniska. W rozmowie zapytamy m.in. o możliwości wakacyjnych wylotów, ale także o to, jak nie zepsuć sobie urlopu na samym jego początku, chociażby poprzez zapomnienie czegoś. Więcej szczegółów i cała rozmowa już o 8:10 na naszej antenie. A my już teraz rozpoczynamy tą godzinę muzycznym rytmem. Rafał Brzozowski i myślę dobrze znany nam kawałek Nie domykajmy drzwi już teraz na naszej antenie.

0: To Rafał Brzozowski, kawałek Nie domykajmy drzwi na naszej antenie, a na zegarach tymczasem wybiła 8:10. W studiu Radia Rodzina jest już ksiądz Rafał Kowalski i jego goście, tak więc zapraszam na poranną rozmowę.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A moim gościem jest dziś Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy wrocławskiego lotniska. Dzień dobry. Cześć Bartku, bo się znamy na...
3: Dzień dobry, cześć.
2: Czyżby wrocławskie lotnisko zaczęło działać już w branży filmowej?
3: Nie, natomiast czasami mam wrażenie, że z życia lotniska można byłoby nakręcić niezły film.
2: Ale chwaliliście się ostatnio, że dostaliście jakiegoś Oscara.
3: To też się zgadza. Poza tym, że jest na lotnisku niezwykle interesujące, jeżeli chodzi o pracę w tym miejscu i przebywanie na co dzień, to faktycznie w tym tygodniu Europejskie Zrzeszenie Lotnisk, które zrzesza w swoim stowarzyszeniu ponad 600 portów lotniczych na Starym Kontynencie, przyznało nam nagrodę najlepszego lotniska europejskiego obsługującego do 5 milionów pasażerów za zeszły rok. Bo to niezwykle istotne. Kapituła, która składa się z praktyków lotnictwa, i to też jest niezwykle ważne. To są ludzie, którzy doskonale znają się na zarządzaniu lotnictwem.
2: Czyli branża was ocenia, tak?
3: Dokładnie tak. I branża doceniła to, co się wydarzyło w zeszłym roku, bo ten zeszły rok był wyjątkowy pod wieloma względami. Z jednej strony cały czas dynamiczny rozwój siatki połączeń, a z drugiej strony rekordowa przebudowa, jeżeli chodzi o port lotniczy Wrocław. To wstrzymanie operacji na 40 dni, konieczność delikatnego przemodelowania tego, jak funkcjonujemy na co dzień i mimo wszystko, mimo tych wszystkich wyzwań i jeszcze na dokładkę obsłużyliśmy jeden z trzech najważniejszych zeszłorocznych eventów sportowych, a więc finał Ligi Konferencji UEFA. I to wszystko połączone z faktem, że pomimo tej rozbudowy części operacyjnej 98% połączeń było punktualnych o czasie, a żadne nie zostało odwołane, zostało docenione przez kapitułę. No i taki lotniczy Oscar faktycznie trafił na półkę naszego lotnictwa.
2: Rzeczywiście rzadko się zdarza tak, że o czasie tak dużo odlotów i lądowań.
3: Co ważne, to jest pierwsze polskie lotnisko, port lotniczy Wrocław jest pierwszym polskim lotniskiem, które takie nagrodę, który
2: ma
3: taką
2: Oscara.
3: Nagrodę dostało, dokładnie tak. Przez ponad 20 lat tego plebiscytu czy tego konkursu a ani razu polskie lotnisko nie znalazło się na tym najwyższym stopniu podium. Port lotniczy Wrocław to osiągnął i to jest niezwykle wielka zasługa tych wszystkich ludzi, którzy tam każdego dnia pracowali w zeszłym roku.
2: No ja tak patrzyłem na te lotniska, które zostały nagrodzone razem z wami. Tam jest Heathrow, tam jest Fiumicino rzymskie. To są lotniska już naprawdę z tradycjami i rzeczywiście...
3: To już taka Liga Mistrzów. Jakby
2: tak, Liga
3: zastanawialiśmy
2: mistrzów.
3: Się, jakiego porównania użyć w kontekście tej nagrody, tak żeby ludziom pokazać, jak ona jest ważna. No i tak dyskutowaliśmy o tym, czy to Liga Mistrzów, Liga Konferencji, bo wiadomo, że jeszcze jest ACI World, natomiast ten Oscar faktycznie oddaje ideę tego konkursu, bo jest tam kapituła, która zna się na rzeczy i ocenia po prostu to, jak lotnisko sobie poradziło w danym roku.
2: Mówiłeś o tej siatce połączeń, a chwaliliście się też, że w tym roku, w czasie wakacji, ona jest najbardziej okazała w historii portu lotniczego. Czuć już ten wzmożony ruch na wrocławskim lotnisku?
3: Nie tylko czuć, ale widać. Faktycznie teraz, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, jesteśmy w szczycie sezonu letniego i to jest ten moment, kiedy na lotnisku jest najbardziej tłoczno, najbardziej gwarno i tych samolotów lata najwięcej. To jest ponad 100 połączeń, łącząc połączenia czarterowe z regularnymi, z przewoźnikami tradycyjnymi do kilkudziesięciu krajów, właściwie już na całym świecie, na trzech kontynentach, tak na dobrą sprawę, bo mamy Europę, Azję i Afrykę. Te kontynenty można z Wrocławia polecieć. Ta siatka jest niezwykle okazała, bo też przewoźnicy i znowu, pomimo trwającego cały czas remontu i przebudowy części operacyjnej, bardzo chętnie zwiększają liczbę połączeń i oferują nowe, jeżeli chodzi o loty z Wrocławia. Dostawiają nowe samoloty, bo to jest niezwykle istotne. To, że lotnisko się rozwija i będziemy mieli teraz nowe stanowiska postojowe, też się przekłada bezpośrednio na to, że przewoźnicy mogą bazować u nas więcej maszyn, które później obsługują ten ruch bezpośrednio z Wrocławia. Ryanair dostawił nową maszynę, Wizz Air dostawił teraz w czerwcu kolejny trzeci samolot. Dodatkowo ci wszyscy przewoźnicy regularni, którzy od nas latają SAS, KLM, Lufthansa, LOT, to wszystko przekłada się na to, że tych połączeń jest rekordowo dużo. I co ważne z perspektywy pasażera, tak na dobrą sprawę ogranicza nas w kontekście planowania podróży z Wrocławia już tylko wyobraźnie, bo niekoniecznie musimy się skupiać na podróżach z miejsca na miejsce. tych najbardziej popularnych w sezonie letnim, ale też dzięki dostępowi bardzo szerokiemu do hubów przesiadkowych, takich jak Frankfurt, Monachium, Kopenhaga, Amsterdam, możemy tę podróż planować absolutnie, gdzie mamy tylko ochotę na całym świecie.
2: No dobrze, ty mówisz od strony tej płyty lotniskowej, a ja zapytam z tej drugiej strony, czy skoro jest tak dużo tych samolotów, to domyślam się, jest więcej ludzi, powinniśmy dzisiaj zaplanować przyjazd na lotnisko wcześniej niż na przykład poza sezonem?
3: To zależy też, gdzie się wybieramy i jaki mamy ze sobą bagaż, bo dla przykładu, jeżeli wybieramy się tylko z plecakiem, bo takie podróże, albo bagażem podręcznym, bo takie podróże są naprawdę bardzo popularne, to takie 2 godziny z małym hakiem przed wylotem, żeby znaleźć miejsce parkingowe, odnaleźć się w terminalu, przejść kontrolę bezpieczeństwa, a potem pod gate'em swobodnie czekać, bo przypominam, bramka jest zamykana 40 minut przed odlotem. To nie jest tak, że mamy 2 godziny do odlotu, więc godzinę 59, żeby do tego samolotu wsiąść. Najczęściej jest to 40-50 minut przed odlotem. Ta bramka jest zamykana po to właśnie, żeby pasażerowie weszli na pokład, żeby te wszystkie procedury przed odlotem zostały sprawdzone i żeby można było o czasie wystartować. Więc jeżeli podróżujemy z bagażem podręcznym, 2 godziny powinno być ok. Jeżeli chcemy nadać bagaż, to takie 2,5 godziny, myślę, będzie bezpiecznym momentem, żeby podróżować wewnątrz strefy Schengen. Tutaj lekkie ułatwienie dla pasażerów linii Ryanair. Od tygodnia mniej więcej mają możliwość samodzielnego nadania bagażu przy jednym z 4 stanowisk automatycznych, więc samodzielnie tylko z aplikacją Ryanaira podchodzimy do miejsca, tam jest pracownik portu lotniczego, on ze wszystkim pomoże, sami wrzucamy bagaż na taśmę i nie musimy stać w kolejce. Niezwykle fajna rzecz. Jeżeli lecimy z kolei poza strefę Schengen, to biorąc pod uwagę fakt, że poza nadaniem bagażu, kontrolą bezpieczeństwa, musimy przejść jeszcze kontrolę paszportową, a te ze względu na wprowadzenie nowych przepisów w tym sezonie letnim trochę dłużej trwają niż zazwyczaj, no takie 3 godziny będą bezpiecznym okładem czasu. 3 godziny z małym hakiem, jeżeli lecimy poza strefę Schengen lotem czarterowym, bo to też dodatkowo wydłuża, bo zanim dostaniemy kartę pokładową, stając przy stanowisku do nadania bagażu, to też dużo rzeczy się dzieje.
2: Ja rozumiem, że mówisz o plusach, no bo jesteś z lotniska, ale jak to mówił klasyk, żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów, więc ja zacznę teraz od tych minusów. Dużo ludzi na lotnisku to niestety coraz większe, że tak powiem, korki przy bramkach, przy kontroli odpraw. I ja nie ukrywam, że ja bardzo lubię wrocławskie lotnisko właśnie za tę jego kompaktowość, bo od stanowiska nadawania bagażu do kontroli bezpieczeństwa idę minutę, po przejściu kontroli bezpieczeństwa do bramki wyjściowej idę 2-3 minuty, tylko że teraz to, co było zaletą, staje się powoli wadą. Nie masz wrażenia, że zaczynamy się trochę dusić na tym lotnisku? Jest nas tam za dużo po prostu.
3: Matematyka jest bezwzględna, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób. W momencie oddawania do użytku terminalu, z którego teraz korzystamy, był on szacowany na niespełna 4 miliony pasażerów w skali roku. W tym roku obsłużymy tych pasażerów ponad 6 milionów. Takie mamy przewidywanie, jeżeli chodzi o cały 2026 rok. Więc zdajemy sobie sprawę z tego, że ta nowa przestrzeń jest potrzebna dla pasażerów, tak żeby do tego komfortu, do którego przywykli, można było cały czas nawiązywać i cały czas ten komfort pasażerom oferować. Jesteśmy w procedurze nie tylko przebudowy tej części operacyjnej, po której poruszają się samoloty, no ale także w procedurze rozbudowy i przebudowy terminalu. Wyłoniliśmy już projektanta, który od kilku miesięcy pracuje nad tym, żeby ten projekt i wszystkie pozwolenia na budowę pozyskać. Z nami oczywiście musi mnóstwo rzeczy ustalić i za około rok, pewnie z małym okładem, ogłosimy przetarg na wykonawcę, który rozbuduje ten terminal po 75 metrów w obie strony, jeżeli chodzi o taki główny budynek terminalu, i dobuduje także tak zwany pirs odlotowy. To jest takie coś, co znamy z większych lotnisk europejskich, czyli to nie jest taka integralna część terminalu, tylko takie miejsce, w którym pasażerowie oczekują już bezpośrednio na wejście na pokład.
2: Czyli jakby drugi terminal będziemy mieli.
3: Taki korytarz bardziej, bardzo szeroki, oczywiście w pełni dostosowany do tego, żeby tam czekać na lot, natomiast to też będzie dodatkowa przestrzeń. To oczywiście zajmie nam trochę czasu, dlatego też szukamy rozwiązań, które tu i teraz pomogą pasażerom w większym komforcie oczekiwać na swój lot. No i coś takiego powstało na takim poziomie pomiędzy 1 a 0 w hali odlotów. Przy gate 1 i 2 to też niezwykle ważne informacje dla tych wszystkich, którzy planują podróż w najbliższym czasie.
2: Czyli właściwie zaraz jak wchodzimy na lotnisko.
3: Zaraz jak wchodzimy na lotnisko, przy gate 1 i 2 jest zejście do takiej strefy, w której znajduje się 300 prawie 300 nowych miejsc do siedzenia. Te wszystkie miejsca do siedzenia mają dostęp do prądu, to też jest niezwykle istotne. To jest przestrzeń klimatyzowana, więc tam swobodnie, jeżeli mamy te kilkadziesiąt minut do lotu i nie chcemy tłoczyć się w tym głównym budynku terminalu, można podejść i swobodnie tam oczekiwać na lot. Są tablice przylotów, odlotów, więc będziemy mieli pewność, kiedy nasz boarding się zacznie i zdążymy właśnie dzięki tej kompaktowości terminalu podejść do naszego gate'u. Gorąco zachęcam do tego, żeby z tej przestrzeni korzystać, bo to jest coś nowego. Pasażerowie nie zawsze jeszcze o tym wiedzą, bo właśnie przez ten duży ruch nie wszystkie znaki są jasno widoczne, ale nad tym też pracujemy, żeby tam aktywnie pasażerów kierować.
2: Jakkolwiek to zabrzmi, zrobiliście taki nieformalny salonik VIP. No, ale...
3: Delikatnie tak to wygląda momentami, bo pasażerowie nie korzystają z tego jeszcze gromadnie, jakoś tak tłumnie, więc faktycznie w bardzo komfortowych warunkach można na ten swój lot na tym poziomie, nazwijmy go plus pół, czekać.
2: Myślicie tylko, znaczy nie tylko o pasażerach, o tych, którzy to lotnisko odwiedzają i którzy z niego korzystają, bo zauważyłem, że zaczęliście dbać także, no w jakimś sensie o wszystkich mieszkańców Wrocławia, ograniczając hałas, które generują samoloty. Chciałem zapytać o tą opłatę, którą wprowadziliście 1 maja dla linii lotniczych, jeżeli mają za głośne samoloty i chcą wylądować we Wrocławiu w godzinach nocnych. To jakoś zmieniło politykę linii lotniczych? Mają na przykład teraz, nie wiem, nowsze samoloty, żeby były bardziej ciche?
3: Core tych wszystkich przewoźników, którzy funkcjonują we Wrocławiu, którzy oferują swoje loty, funkcjonuje na naprawdę nowoczesnych, cichych maszynach. Ryanair, Wizz Air, LOT, Lufthansa, KLM, to są wszystko nowe maszyny, które generują relatywnie niewielki hałas i one w tej tabeli hałasowej, którą ogłosiliśmy, raczej są w tych górnych widełkach, gdzie te dopłaty są absolutnie minimalne za operacje nocne. Natomiast przewoźnicy czarterowi, którzy teraz ruszyli, nazwijmy to tak kolokwialnie, na łowy, jeżeli chodzi o całość.
2: Oni tak naprawdę to lądują
3: oni
2: bardzo
3: późno. Oni uwielbiają właśnie latanie w nocy i ci, którzy mają we flocie starsze maszyny, 15-20-letnie, faktycznie zaczynają się przyglądać. Czy faktycznie ta pierwsza w nocy na odlot i przylot to jest dobry czas, czy jednak nie zmienić tej godziny między 20 a 22, gdzie na lotnisku też takiego ruchu nie ma, więc pasażerów czarterowych możemy swobodnie obsłużyć. I te pierwsze ruchy, jeżeli chodzi o tych przewoźników, już się faktycznie pojawiają, że szukają nowych miejsc dla swoich połączeń i część już przeniosła na inne godziny, jeżeli chodzi o biura podróży. Natomiast te pieniądze, które potencjalnie przewoźnicy, ci głośniejsi, zostawią na lotnisku we Wrocławiu, będziemy przeznaczać na walkę z hałasem, tym takim bliżej lotniska, czyli na zielone nasadzenia, które odgrodzą nas od sąsiadów, czy różnego rodzaju inne sposoby wsparcia naszych sąsiadów, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że port lotniczy jest generatorem hałasu. Oczywiście to jest kwestia przepisów, które są bardzo mocno niejednoznaczne w kontekście tego, że port lotniczy nie ma własnych samolotów. Jakby płacimy za hałas emitowany przez przewoźników, natomiast w ogóle się od tego nie odżegnujemy. Jakby bardzo mocno stawiamy na dialog z mieszkańcami i osiedli, które są bezpośrednio przy lotnisku, jak i miejscowości, które są od strony zachodniej. No i też efekt tego jest taki, że nowe ścieżki odejścia z wrocławskiego lotniska też będą od nowego roku funkcjonować tak, że Oporów będzie omijany i ten samolot poleci nad halami magazynowymi i nad autostradę A4 i tam już na dość dużej wysokości jeszcze kontynuować będzie wznoszenie wzdłuż autostrady, więc to nie będzie nikomu przeszkadzać, jeżeli chodzi o start w kierunku wschodnim. Zachodni kierunek startu będzie tak skonstruowany, że ominie Lutynię i przez te tereny zielone również będzie kontynuował wznoszenie. To dzięki doskonałej współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej udało się w rekordowo szybkim czasie wypracować i biorąc pod uwagę czasochłonność procedur lotniczych, już od początku roku, może od końca bieżącego będzie wprowadzony.
2: Ostatnio prasa ekonomiczna właściwie uświadomiła mi, branżowa prasa ekonomiczna uświadomiła mi, że rozmowa na temat lotniska tak naprawdę nie powinna interesować tylko i wyłącznie tych, którzy z tego lotniska korzystają, bo wyczytałem, że tak właściwie to lotnisko wpływa wpływa na życie dokładnie wszystkich mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale polskie porty lotnicze wyliczyły, że wrocławskie lotnisko obsługuje 7,5% krajowego ruchu pasażerskiego. Podano, że łączna wartość dodana generowana przez wrocławski port lotniczy dla gospodarki Wrocławia i naszego regionu to jest 4,5 miliarda złotych rocznie. Ja zapytam tak kolokwialnie, to znaczy, czy można powiedzieć, że dzięki temu, że my tutaj mamy to lotnisko, że ono się rozbudowuje, że jest coraz więcej pasażerów spoza Wrocławia, no bo obsługujecie już i Czechy, i Słowację, i pasażerów z Niemiec. Czy to sprawia, że na przykład na przysłowiowym jakimś wrocławskim osiedlu jest wyremontowany chodnik, że wy generujecie wpływy do budżetu miasta?
3: Myślę, że nie tylko do budżetu miasta, ale do budżetu wszystkich gmin, które znajdują się i w bezpośredniej okolicy tego, nazwijmy to kolokwialnie, obwarzanka wrocławskiego, jak i nieco dalej, bo port lotniczy to nie tylko, tak jak wspominaliśmy, jest brama dla tych, którzy chcą podróżować, ale także dla biznesu i to jest niezwykle istotne. Jestem bardzo mocno przekonany, że gdyby nie mocna pozycja portu lotniczego i jakby stały jego rozwój, to ta inwestycja, która na początku tego tygodnia w Miękini tajwańska, jakby nie miałaby prawa się udać, bo lotnisko będzie niezwykle istotnym elementem tego całego biznesu. Te wszystkie firmy, które się tu pojawiają globalne, czy w Biskupicach Podgórnych, czy wszędzie indziej w specjalnych strefach ekonomicznych, korzystają z lotniska, jeżeli chodzi o przyloty kadry, jeżeli chodzi o transfer wiedzy, jeżeli chodzi o chociażby przesyłanie ładunku cargo. To jest wszystko niezwykle istotne dla regionu, bo te firmy płacą podatki, zatrudniają ludzi, ludzie płacą podatki. W związku z tym to wszystko napędza jedno drugie i faktycznie te 4,5 miliarda może w pewnym momencie brzmieć abstrakcyjnie. Natomiast jeżeli byśmy to wszystko podliczyli, to jest, myślę, bardzo adekwatna kwota i ona będzie tylko rosła wraz ze wzrostem portu lotniczego Wrocław, bo to jest brama nie tylko dla podróży, ale także dla biznesu i dla przepływu gotówki.
2: Zapowiadając naszą rozmowę, powiedziałem, że powiemy także, jak nie popsuć sobie urlopu na samym starcie. To może brzmi tajemniczo, ale już wyjaśnię, o co mi chodzi. Temat nie jest nowy, ale on powraca chyba częściej w czasie wakacji, być może dlatego, że wtedy na lotnisku pojawiają się tacy pasażerowie, którzy korzystają z niego raz w roku albo nigdy w życiu jeszcze z tego lotniska nie korzystali. Kupili wycieczkę z biurem podróży, dostali voucher na lot, przyjeżdżają, są w wakacyjnym nastroju, nadają bagaż i wtedy jak nadają ten bagaż, słyszą standardowe pytania. Czy w walizce nie ma elektroniki, czy nie ma tam żadnych baterii i czy nie ma żadnych niebezpiecznych przedmiotów. I są tacy żartownisie, którzy pozwalają sobie na tekst, mam w walizce bombę albo mam broń, nie zdając sobie sprawy, że to słowo jak czerwony przycisk uruchamia całą procedurę, która może im całkowicie popsuć nastrój.
3: Powiem więcej, na pewno im popsuje nastrój, bo teraz co się dzieje w momencie, kiedy taki żart sobie myślimy przy nadawaniu bagażu. Każdy pracownik portu lotniczego, kiedy usłyszy tego typu żart, jest zobligowany. Jakby to nie ma dowolności w tym zakresie. Jest absolutne obligo do tego, żeby poinformować swojego przełożonego. Przełożony informuje Straż Graniczną i wtedy taki pasażer jest odseparowywany od pozostałych uczestników kolejki, w której ten żart padł i pojawiają się panowie ze Straży Granicznej. I to są naprawdę poważni panowie, poważnie wyglądający. Ja nie jestem specjalnie drobnym człowiekiem, natomiast ja przy nich wyglądam jak przedszkolak. Więc przychodzą tacy panowie i zaczyna się cała procedura. Zaczyna się wtedy już przekonywanie pasażera najczęściej, że to był tylko żart, ale nie ma odstępstwa. Ten pasażer w towarzystwie Straży Granicznej otwiera swój bagaż i ten bagaż jest sprawdzany, czy tam faktycznie nie ma żadnych niebezpiecznych przedmiotów, czy przedmiotów zakazanych. A potem znowu obligatoryjnie informowany o tym zdarzeniu jest kapitan statku powietrznego, którym ten pasażer chciał się wybrać na wycieczkę. I w 99 na 100 przypadków kapitan decyduje o wycofaniu takiej osoby z lotu. To dotyczy jednej osoby, ale najczęściej ta sytuacja dotyka całej rodziny, która się wybierała z takim pasażerem na lot. Więc zamiast czterech osób na rodzinny wypad nie leci nikt, no bo przecież nie zostawią taty, mamy czy dorosłego brata, który sobie w ten sposób zażartował na lotnisku.
2: Czy rozumiem, że wtedy kapitan samolotu, ten, który pilotuje ten samolot, może powiedzieć, my takiego pasażera nie chcemy?
3: I tak mówi najczęściej, zdecydowanie. I to mandat karny to jest jedna rzecz, którą Straż Graniczna nam może przekazać. Natomiast naprawdę kapitanowie decydują zazwyczaj o wycofaniu takiej osoby z lotu i co ważne, nie przysługuje wtedy takiej osobie żadne odszkodowanie, żadna rekompensata. Wszystko, co wpłaciliśmy na bilet, na ten lot przepada i tak nie mamy żadnych praw do roszczeń.
2: Możemy popsuć sobie urlop na samym starcie. Tak jak jesteśmy już przy tych zachowaniach na lotnisku. Co zrobić, kiedy zauważamy pozostawiony bagaż, torbę, torebkę? Bo znam taką sytuację, kiedy osoba z dobroci serca zobaczyła torebkę i pomyślała sobie, ojej, ktoś zgubił, na pewno się martwi, to wezmę tę torebkę i zaniosę do jakiegoś biura, do informacji. Tymczasem okazuje się, że absolutnie nie wolno nam takiego bagażu ruszyć.
3: W ogóle nie wolno takich bagaży dotykać, bo każdy pozostawiony bagaż na lotnisku, stąd te komunikaty co kilkanaście minut, żeby nie zostawiać bagażu bez opieki. Każdy bagaż jest traktowany jako potencjalne zagrożenie i tu znów rusza cała procedura, która jest doskonale zaplanowana, czyli najpierw ten bagaż jest ogradzany od pozostałych uczestników tego ruchu, w którym ten bagaż został pozostawiony. Wzywany jest patrol saperski, znowu Straży Granicznej, który podejmuje decyzję, czy należy ewakuować terminal, bo takie sytuacje też się zdarzały. Mieliśmy takiego człowieka o wielkiej fantazji, który cały wózek bagażu wypakowany elektroniką, jakimiś elektronarzędziami zapakował, przyszedł do terminalu z zewnątrz, zostawił niedaleko jednego z punktów usługowych i pojechał do miasta. Straż Graniczna podczas przyjazdu i sprawdzenia tego bagażu po prześwietleniu zobaczyła, że tam jest mnóstwo kabli, jakieś baterie, jakieś dziwne urządzenia i cały terminal od strony odlotowej musiał być ewakuowany. I to implikuje mnóstwo sytuacji negatywnych, bo czasami zdarza się tak, że kapitan nie czeka na tych pasażerów, którzy zostali ewakuowani, bo jak on będzie czekał 2-3 godziny, to cała siatka przewoźnika na kolejnych punktach się posypie i wtedy lecimy następnego dnia, za 2 dni, za 3 dni, to różnie może być, więc absolutnie nie dotykamy bagażu, czekamy aż to zostanie zaopiekowane przez pracowników lotniska i Straż Graniczną. Natomiast niezwykle istotne, żeby taka sytuacja nas nie dotknęła i innych pasażerów, to zarówno po przelocie, jak i przed odlotem nie zostawiamy bagażu bez opieki. To jest bardzo istotne, nie tylko dla naszego bezpieczeństwa i portfela, bo pozostawienie i wszczęcie procedury też może skutkować mandatem karnym nałożonym przez Straż Graniczną, ale jeżeli chodzi o podróżowanie, bo my możemy sobie siedzieć w kawiarni 200 metrów dalej, a ten nasz bagaż spowoduje ewakuację terminalu i my się nawet z tego możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, że nie polecieliśmy przez własne roztargnienie.
2: A wszystko to, co mówimy, to po to, żebyśmy właśnie nie popsuli sobie urlopu na samym starcie. Pan już zaplanował wakacyjny wyjazd?
3: Ja w tym roku stawiam na pełną spontaniczność. Jest to spowodowane rekrutacją syna do liceum, więc nie wiemy, kiedy dokładnie ten proces się skończy. Druga połowa sierpnia to jest to, co celuję. Ale jest kilka takich kierunków, które można jako takie, nie chcę powiedzieć awaryjne, bo one są fantastyczne same w sobie, ale jako takie, które są pewniakami, czyli Chorwacja, Włochy, może Hiszpania, zobaczę gdzie i co będzie dostępne. Wszystkie te rejony mam już sprawdzone, więc wiem, że doskonale będziemy się tam
2: bawić. No to synowi życzymy udanej rekrutacji, a tobie i naszym słuchaczom dobrego urlopu i dobrej wakacji. Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Wrocławskiego Lotniska, był dziś gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
3: Dzięki wzajemnie.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

Mówiliśmy już troszeczkę o przyrodzie, a konkretniej to o dziwidle olbrzymim z Wrocławia, które jest w fazie kwitnienia. Teraz powiemy sobie o takiej być może bardziej codziennej, bliższej nam przyrodzie, a mianowicie o drzewach, bo słuchajcie, ostatni tydzień głosowania w konkursie Drzewo Roku 2026 trwa. Na prowadzeniu jest obecnie Lipa Sobieskiego z Przeworska, ale walka o to zwycięstwo wciąż trwa. Naszym dolnośląskim kandydatom, a mamy dwóch, na razie jeszcze trochę głosów brakuje, żeby dołączyć do tej ścisłej czołówki, no ale właśnie teraz wszystko może się zmienić, bo w konkursie nasz region reprezentują dąb Lubiech ze Świerzawy i dąb Folwarczny z Głogowa, czyli dwa wyjątkowe drzewa z pięknymi historiami. Jeżeli chcecie pomóc im awansować w tym rankingu, to możemy zagłosować do 30 czerwca jeszcze na stronie drzeworoku.pl właśnie na tych kandydatów. No jest to tylko chwila, a każdy głos może przybliżyć naszych kandydatów do zwycięstwa i dać im też szansę na reprezentowanie Polski w europejskim konkursie Drzewo Roku. A w tym konkursie, dodam, Drzewo Roku Klubu Gaja nie chodzi o to, żeby znaleźć najstarsze, najwyższe, czy najgrubsze, najpiękniejsze albo najrzadsze drzewo, a chodzi o znalezienie drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, które pobudza wyobraźnię i jednocześnie jednoczy ludzi. Przypomnę, drzeworoku.pl, tam głosujemy na dąb Folwarczny z Głogowa albo na dąb Lubiech ze Świerzawy.

To była Sanach i Kwiat Jabłoni w kawałku Szary Świat, a już teraz zmieniamy nieco muzyczny klimat. Zespół ABBA i kawałek SOS już teraz na naszej antenie. Na zegarach 8:54, a więc 6 minut pozostało nam do godziny 9:00.

0: Wracamy do ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Będzie też Warszawa i ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Na razie nie wiadomo, co było motywem 19-letniego nożownika, który wczoraj pod wieczór zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. To ordynator gastroskopii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna pielęgniarka wróciła już do domu, mówi ordynator oddziału chirurgii w Jastrzębskim Szpitalu Artur Ploch.
1: 3 osoby mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna osoba również rany szyi. Jedna osoba była za

0: zaopatrywana w warunkach bloku operacyjnego. Stan wszystkich pacjentów jest poważny, mówię o tej trójce, ale obecnie stabilny.
1: Lekarz własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Pacjenci zabarykadowali się w salach. Nieoficjalnie mówi się, że na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika, ale jego motyw póki co jest nieznany. 188 osób zginęło, a ponad 1500 zostało rannych. To najnowszy bilans podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Cały czas trwa tam wyścig z czasem, by uratować ocalałych spod gruzów. Akcje ratunkowe i poszukiwawcze są w toku, ale według ekspertów liczba ofiar może być znacznie wyższa. Za zaginione uznaje się 157 osób, a ponad 200 uwięzionych jest pod gruzami w ponad 250 zawalonych lub częściowo uszkodzonych budynkach.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Po 2 tygodniach od pojawienia się informacji o nieprawidłowościach w warszawskim szpitalu południowym oficjalny głos w sprawie po raz pierwszy zajęła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Minister mówi o kontrolach przeprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i planowanych zmianach systemowych. Nie są jednak znane nawet częściowe wyniki przeprowadzonych kontroli, donosi Ben O'Connor.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia kontrolę w szpitalu południowym miał zacząć zaraz po pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach, mówi prezes funduszu Filip Nowak.
4: Już 15 czerwca rozpoczęliśmy postępowanie kontrolne w tym szpitalu.
3: Choć ministra zdrowia mówiła o zdecydowanej reakcji resortu, nie znamy dotąd ani dokładnej daty publikacji wyników kontroli w szpitalu południowym, ani szczegółów zmian na poziomie legislacyjnym.
5: Naszym obowiązkiem oczywiście jest wyciągnąć wnioski z tego, co będziemy mieli na stole i przygotować pakiet legislacyjny i zmian systemowych.
3: W początkach lipca Ministerstwo Zdrowia ma po raz pierwszy zyskać realny wgląd w wysokość wynagrodzenia lekarzy po numerze PESEL.
1: Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało projekt ustawy w sprawie powołania apolitycznej komisji zaufania publicznego, która wyjaśni, co działo się w szpitalu południowym. O sytuacji w tej placówce mówił też szef partii Jarosław Kaczyński.
6: To jest sprawa skandaliczna sama przejścia. Z tego, co w tej chwili wiemy, oczywiście to trzeba zweryfikować, ale z tego, co w tej chwili wiemy, to już mamy potężny skandal. Natomiast no, jest pytanie, czy ten skandal to jest przypadek jednostkowy, zarówno w Warszawie, jak i w szerszej skali. Czy to nie jest tak, że Platforma Obywatelska no tak bardzo jest pewna swojej władzy, że chce sobie zbudować, czy już sobie nawet zbudowała swego rodzaju infrastrukturę dla uprzywilejowanych?
1: Szpital Południowy w Warszawie znalazł się w centrum uwagi po doniesieniach portalu Zero, z których wynika, że Dawid Kacprzyk, były radny i były koordynator SOR-u, tylko w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 złotych.
7: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Robi się nam coraz cieplej i to coraz szybciej robi się coraz cieplej. 26 stopni już na termometrach we Wrocławiu. W odczuciu nieco więcej, już w okolicach 30 stopni mamy. Jest dość duszno na dworze, jak sprawdzam, i tak nieprzyjemnie, a dziś zrobi się jeszcze goręcej, nawet do 33-34 stopni, więc pamiętajmy o odpowiednim nawadnianiu się i o czymś na głowę.
8: Reklama.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
8: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
11: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
12: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
13: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście. Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 9 i 9.06 właściwie na zegarach, a przy mikrofonie Radia Rodzina niezmiennie Natalia Wójcik. Jestem dziś z Wami do godziny 12 i bardzo serdecznie Was witam już niebawem na naszej antenie przegląd prasy, ale zanim on nastąpi, no to kilku dobrze znanych nam wykonawców dla nas zaśpiewa. Rozpoczniemy z Whitney Houston, potem Bon Jovi, no i zespół One Republic również nas czeka, ale czy przed przeglądem prasy to się dopiero okaże. Tymczasem powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

0: Kwadrans po godzinie 9, a ze mną w studiu jest już Ilona Baran. Witam cię serdecznie o poranku.
1: Cześć Natalia, dzień dobry, witam. Zaczynamy od sąsiadów.
0: Oczywiście, czyli zaczynamy przegląd prasy.
1: A tak, przegląd prasy, tak, ale od sąsiadów, od ogrodu botanicznego, gdzie zakwitło właśnie dziwidło olbrzymie. Roślina ta pochodzi z wilgotnego lasu równikowego na Sumatrze. To roślina z pięknym, rozłożystym kwiatostanem, która może osiągać 3 metry wysokości, mieć 1,5 metra szerokości. Jest jednak znana każdemu miłośnikowi kwiatów, nie ze względu na swój spektakularny wygląd, ale raczej zapach, który przypomina padlinę. Jakby tego było mało, roślina sama potrafi się nagrzewać, by jeszcze szerzej roznosić swoją woń i przyciągać do siebie owady. Co ciekawe, dziwidło nie jest mięsożerne, celem przyciągania owadów jest zapylenie. Dzięki tej strategii roślina zwiększa swoje szanse na rozprzestrzenienie pyłku. Jak mówiła Karolina Sokołowska, spodziewamy się, że nasze dziwidło będzie wyglądało najbardziej spektakularnie właśnie wczoraj wieczorem, ale zacznie przekwitać już dzisiaj. Tak było w ubiegłym roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Roślina zakwitła w nocy, a następnego dnia już przekwitła. Trudno to jednak na 100% przewidzieć, bo natura bywa zaskakująca. Dziś do ogrodu można wchodzić od 5.
0: Od 5, dokładnie tak. Ja szłam do radia około 5:40. Kolejka już była na około godzinę czekania. Mam też osoby, które już były i właśnie mówiły o tym, że jak wychodziły koło 6, no z godzinkę trzeba było liczyć, żeby czekać. Ja też podglądam cały czas, jak tam się ma
1: tak,
0: to dziwidło.
1: Tak, bo można podglądać,
0: można,
1: właśnie.
0: Oczywiście.
1: Wiele osób ten streaming
0: i cały
1: ogląda.
0: Czas kolejki są, słuchajcie.
1: Organizatorzy, znaczy Ogród Botaniczny, takim apelem do wszystkich, którzy chcą oglądać, pamiętajcie, by zabrać ze sobą wodę.
0: Oj tak, bo te kolejki mogą się przeciągnąć. Lecimy dalej.
1: Lecimy dalej. Troszkę będzie o wodzie, żeby się ochłodzić w ten upał. Oto królowa nadbałtyckich plaż. Lider zdeklasowany po 12 latach. Tegoroczny plebiscyt przyniósł przełom, ponieważ właśnie to Ustka zdobyła tytuł plaży roku po raz pierwszy w historii rankingu polskich plaż. Zwycięski kurort zebrał ponad 15% wszystkich oddanych głosów, ucinając trwającą kilkanaście lat passę Świnoujście. Co więcej, Ustka triumfuje też w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. O tym wyróżnieniu zdecydowali sami urlopowicze, a jak brzmi oficjalne uzasadnienie? O sukcesie miasta zdecydowało połączenie rozwiniętej infrastruktury oraz walorów przyrodniczych od tętniącej wakacyjnym życiem wschodniej plaży z promenadą, której historia sięga XIX wieku, po spokojniejsze fragmenty zachodniej części kurortu, chętnie wybierane przez osoby szukające odpoczynku bliżej natury. I na koniec przenosimy się do Wrocławia, a dokładnie na Bastion Sakwowy, gdzie już jutro odbędzie się śniadanie. Zasiądą do wielkiego wrocławskiego śniadania i na uczestników czeka 1700 degustacyjnych porcji przygotowanych przez 6 wrocławskich restauracji, regionalni producenci, muzyka na żywo i oczywiście wyjątkowa atmosfera wspólnego śniadania pod gołym niebem.
0: I to wszystko już jutro. Od której godziny?
1: Od godziny 11.
0: Tak więc zapraszamy na Bastion Sakwowy, ale też pamiętajcie, bo jutro rano również może być dość gorąco, więc jak będziecie się wybierać, weźcie coś ze sobą do picia. Ja przypomnę, Ilona Baran z nami dzisiaj na przeglądzie prasy. Bardzo ci serdecznie, Ilona, dziękuję.
1: Dziękuję i pamiętajmy o filtrze, o piciu wody i nakryciach.

0: A już teraz na antenie Radia Rodzina kalendarium historyczne, które przedstawi Ilona Baran.
1: Dzień dobry, dziś jest 26 czerwca. Do końca roku pozostaje 188 dni. W 1424 roku przez teren Polski przechodził pas całkowitego zaćmienia słońca. 48 lat temu fabryka samochodów osobowych rozpoczęła produkcję modelu Syrena 105. Papież Paweł VI w 1972 roku ustanowił nowe diecezje i metropolie na ziemiach odzyskanych. Archidiecezja wrocławska jest jedną z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim kościele katolickim. Papież Pius XI 90 lat temu podniósł ją do rangi archidiecezji. Metropolitą archidiecezji wrocławskiej od 2013 roku jest ksiądz arcybiskup Józef Kupny. W 2000 roku Brytyjczyk Adrian Nicholas oddał udany skok na spadochronie zbudowanym na podstawie projektu Leonarda da Vinci. A także w tym samym roku papież Jan Paweł II ujawnił treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. Była w niej mowa m.in. o białym kapłanie ginącym od kul z broni palnej i strzał z łuków, co część osób odnosi do nieudanego zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 roku.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

tym momencie chciałabym Was zabrać do 1140 roku i opowiedzieć Wam jedną z najsłynniejszych średniowiecznych legend. Ta legenda dotyczy najsprytniejszych kobiet tego właśnie okresu w historii. Otóż w 1140 roku król Konrad III zdobył zamek Weinsberg. Pozwolił kobietom wyjść, zabierając tylko to, co zdołają unieść na plecach. A one, no cóż, zagłębimy się trochę bardziej w tą historię. Wojska króla Niemiec Konrada III zdobyły twierdzę, która należała do stronnictwa Welfów i przygotowały się do jej zniszczenia oraz uwięzienia obrońców. Po negocjacjach król zgodził się oszczędzić kobiety i pozwolić im opuścić ten zamek, ale właśnie tak jak powiedziałam, z tym, co zdołają unieść na swoich barkach. Władca, jak to władca, zakładał, że zabiorą kosztowności, jedzenie albo najcenniejsze dobra, jednak kobiety postanowiły wykorzystać jego słowa dosłownie. Na plecach wyniosły swoich mężów. Dzięki temu uratowały im życie, nie łamiąc królewskiej umowy. Gdy część dowódców sprzeciwiła się takiej interpretacji, Konrad III uznał spryt kobiet i podkreślił, że nie cofnie raz danego słowa. Zamek Weinsberg od tamtej pory nosi nazwę Weibertrau, czyli wierna żona, a historia stała się symbolem kobiecej lojalności, inteligencji i pomysłowości, ale też do dziś pojawia się w literaturze, sztuce oraz kulturze jako jeden z najpiękniejszych motywów średniowiecznej wierności.

0: Dziś drugi dzień konferencji o odbudowie Ukrainy. Wrócimy do miejsca wypadku kolejowego w Białośliwiu. Kopalnia węgla kamiennego Bielszowice zakończyła wydobycie. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Międzynarodowa pomoc gospodarcza, obrona dla Ukrainy to główne tematy konferencji odbudowy Ukrainy, która już drugi dzień trwa w Gdańsku. Najwyższe unijne władze, delegacje z około 70 państw i przedstawiciele 30 organizacji międzynarodowych zastanawiają się, jak zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość. O tym, jaka jest teraźniejszość, przypominać ma ustawiony obok sceny specjalny artefakt, mówi minister Paweł Kowal.
1: To jest efekt ostatnich bombardowań, Stary Krzyż Sławy Peczerskiej, który symbolizuje uderzenie Rosjan w cywilizację, w kulturę. Celowo go pokazujemy, żeby pamiętać, że pierwszym zadaniem zachodniego świata jest powstrzymać rosyjskie barbarzyństwo. To jest dzisiaj cel, na który jesteśmy wszyscy ukierunkowani.
0: W Gdańsku odbył się także szczyt wschodniej flanki NATO. Po jednym torze i z prędkością około 50 km na godzinę, niewykluczone, że po południu lub wczesnym wieczorem wróci z ograniczeniem ruch kolejowy w Białośliwiu w Wielkopolsce. To fragment trasy Piła Bydgoszcz, gdzie wczoraj bokiem zderzyły się dwa pociągi, którym jechało około 200 osób. Poszkodowanych zostało 11 osób. W nocy zakończono oględziny miejsca wypadku. Teraz trzeba z trasy usunąć wykolejone pociągi i naprawić tor.
2: To, co najważniejsze w kraju.

0: I na świecie.
1: Od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu oddane zostało ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zdecydowanie zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome ilości butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
2: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
1: Według nowych danych 80% Polaków albo planuje zacząć, albo już korzysta z systemu kaucyjnego. Ostatnią tonę węgla wydobyto w kopalni węgla kamiennego Bielszowice. Rudzki zakład sięga historią 1904 roku, a od 1 lipca łączenie ruchu Bielszowice i Halęba w jednoruchową kopalnię Ruda Śląska stanie się faktem. Symboliczną uroczystość z dotychczasowymi pracownikami kopalni przeżywali także ich szefowie, każdy z dużym sentymentem i smutkiem.
3: Bardzo trudne były czasy czasami, ale pamięta się te lepsze czasy i jakoś to tak no, z żalem, że naprawdę żal.
4: No szkoda, no jedna z ostatnich kopalni tu, nie? Całe życie spędził tutaj, nie? Mój drugi dom.
5: Widzę no, Bielszowice raczej czarno. Nie ma przyszłości, nie ma zakładów w pobliżu Halęba, na pół Gwizdka. Będzie tutaj noclegownia, nic więcej.
1: Inaczej sprawę widzą przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej i władze miasta. Jak zgodnie podkreślają, teren znajduje się w atrakcyjnym miejscu w pobliżu autostrady i linii kolejowej, co w ich ocenie może sprawić, że po procesach likwidacyjnych pojawi się atrakcyjny inwestor.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. 25 stopni na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu 29, więc temperatury nam coraz szybciej rosną, dziś do 33 stopni. A jeżeli chodzi o weekend, również możemy spodziewać się upałów. Do 39 stopni nawet będzie dochodziła temperatura w sobotę, a w niedzielę, słuchajcie, już powyżej 40 stopni praktycznie w większości Dolnego Śląska.
7: Reklama.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
10: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
9: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
10: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
11: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
12: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
13: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
14: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
15: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
7: Reklama.
0: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 10.13 już na zegarach. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi zbliża się również czwarta edycja festiwalu Wrocław Summer Classics. I tak się składa, że ze mną w studiu Radia Rodzina są koordynatorzy tego cyklu z Filharmonii Uniwersyteckiej, Marcin Ostrowski i Wiktor Kuzniecow. Miło was widzieć ponownie w studiu.
1: Również się cieszymy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mamy też jeszcze jednego gościa, ale z nim usłyszymy się za chwilkę. Przejdźmy najpierw ogólnie do samego festiwalu, bo myślę, że nazwa Wrocław Summer Classics już coś mówi naszym słuchaczom. Brzmi znajomo. Jednak dla tych, którzy jeszcze jej nie słyszeli na naszej antenie, przypomnijmy, co to jest za festiwal.
1: To jest festiwal letni odbywający się we wspaniałych barokowych salach Uniwersytetu Wrocławskiego. Muzycy Filharmonii Uniwersyteckiej oraz zaproszeni goście grają tam we wszystkie wtorki, piątki przez całe wakacje, w tym roku z jednym wyjątkiem, jedna sobota. No, ideą jest zapewnienie kompleksowego repertuaru dla melomanów, ale także dla osób odwiedzających w lecie nasze miasto.
0: No właśnie chciałam pytać o ten pomysł. Czy to właśnie ta pustka wśród wydarzeń kulturalnych sprawiła, że wpadliście na pomysł, zróbmy coś takiego?
1: Są dwa główne czynniki. Po pierwsze właśnie pustka w kalendarzach instytucji kultury, bo wtedy jest okres urlopowy, a drugie to jest po części z tym związane. My też pracujemy w instytucjach kultury, a w lecie mamy okazję pograć w składach, które sami sobie wymyślamy, sami sobie tworzymy z wielu różnych instytucji, z wielu różnych filharmonii, soliści, koncertmistrzowie grają w naszych zespołach, grają razem, grają to, co chcą, także to też
0: czy
1: jest ten...
0: inaczej się gra, jak samemu organizuje się taki festiwal, a inaczej, gdy pracuje się w takiej instytucji kultury?
2: Tak, inaczej się pracuje, bo trzeba odpowiadać, za to się robi. Wiadomo, z kogo, do kogo się przyjść, jakby, jak są jakieś pretensje. Także tutaj to jest właśnie taka sytuacja, kiedy muzycy robią festiwal sami i sami jakby też promują go i też przy nim pracują, więc starają się to zrobić jak najlepiej, a też ponieważ pracują w instytucjach kultury i jakby zagrali wiele koncertów, też wiedzą już, jak to nie powinno być na przykład, nie? I czasami wiedzą, co już ludzie potrzebują. I jakby nie ma tego takiego troszkę skostniałego, może to jest dobrze, a może niedobrze, aparatu, który zajmuje się jednym, I wykonawcy mają tylko to wykonać. Tutaj jest dużo, dużo swobody i też dużo swobody w planowaniu tego. Dużo swobody, jeżeli chodzi o poszukiwanie takich form, prawda, przekazu, ponieważ ludzie przychodzą bardzo różnie, jest bardzo dużo turystów, więc to nie tylko ludzie z Wrocławia, prawda, tylko to ludzie, którzy przyzwyczajeni są zupełnie do innych... innych form przekazów, które były w innych miastach, były w innych krajach, oni mogą to porównać. Więc dla nas jest ciekawe dać taką ofertę, która by trafiała do wielu różnych jakby grup, ale jednocześnie starają się robić to na najwyższym poziomie. To jest nie takie proste, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę to, jak to się robi, to się metodą gospodarczą, bo nie mamy żadnych dotacji, nie mamy sponsorów, po prostu nasza publiczność nas jakby tutaj podtrzymuje i daje nam takie skrzydło do działania. Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, bo to jest już czwarty z kolei jakby
0: tak,
2: festiwal.
0: To jest czwarty festiwal.
2: Co jest ciekawe, że dużo rzeczy jakby zostało już jakby...
0: wypracowane,
2: bo ponieważ koncertów jest dużo, jest takich dużo wątków, które jakby ciągniemy i staramy się, żeby w każdym kolejnym odsłonie festiwalu, który z tych wątków był jakby zawsze kontynuowany. No na przykład, to są recitali, prawda, co jest dosyć rzadkim zjawiskiem. Teraz mało się gra generalnie recitaliów. U nas to są koncerty kameralne, prawda.
0: Czyli
2: tak, stricte pod publiczność taką bardzo zaawansowaną. Są koncerty...
0: Czyli w tym momencie już przechodzimy do tego, co będzie się działo podczas czwartej edycji
2: festiwalu. A, czyli wlazłem na cudzy... To może pan Marcin lepiej o tym opowie.
0: Nie. Chciałam tylko zaznaczyć, że będziemy właśnie o tym mówić, co przygotowaliście na tą edycję, czwartą edycję festiwalu Wrocław Summer Classics.
2: No to w takim razie, jakby jeżeli chodzi o wstęp, to ja już jakby przekazuję tutaj Marcinowi, to on przedstawi całą ofertę, która tutaj jest.
1: Tak, w tym roku Wrocław Summer Classics to, tak jak wspomniał profesor, recitale, także scena młodych. Jednym z głównych pomysłów IDFX naszego festiwalu jest promocja młodych wrocławskich talentów, ale w tym roku wyjątkowo dużo miejsca zajmują zagraniczni goście. Myślę, że atrakcyjne nazwiska. Będzie dwóch wspaniałych pianistów z dwóch pokoleń. Szwedzka młoda gwiazda Alice Power niedawno ukończyła z wyróżnieniem paryskie konserwatorium. Martin Kasik to czeski wirtuoz fortepianu, znany chopinista, który wykona niezwykle wymagający program 24 etiud Chopina. Mamy gości również z Ukrainy, z Białorusi, no i oczywiście polskich wykonawców. I nowością też na festiwalu jest mały ukłon w stronę mniej wyedukowanej muzycznie publiczności, to znaczy koncerty z pogranicza muzyki popularnej. Klasyka to nie tylko muzyka klasyczna, ale również klasyki różnych gatunków, jeśli weźmiemy musical czy muzykę filmową. Jest to również muzyka, której nie unikamy. W tym roku będą takie koncerty, będą też koncerty przebojów muzyki popularnej.
0: Pan Wiktor wspomniał o kontynuacji, że co roku staracie się, by jakiś wątek był kontynuowany. Co w tym roku będzie tym wątkiem?
2: To już mówię. Generalnie tak już się złożyło i my też jakby idziemy za to. Nawet idąc w ślad tego, co po koncertach nam ludzie mówią, na przykład, a kiedy będzie to, a kiedy będzie to. My też widzimy jakiś odzew na różne te jakby nasze działanie. Więc co jest kontynuacja? No, tak się złożyło, że początek inauguracji to jest zawsze jest któryś z koncertów chopinowskich z akompaniamentem jakby zespołu, prawda, w Filharmonii Uniwersyteckiej. Więc jak już tak się złożyło i tego to staramy się po prostu przedstawić coraz, no,
0: w innych
2: odsłonach. Tak, ten wariant, biorąc pod uwagę, że to zawsze jest koncert, który wykonywany jest z małą grupą, czyli tak naprawdę troszkę historyczne wykonanie, bo on kiedyś był po raz pierwszy pokazany w Towarzyszeniu Kwartetu w ogóle ten koncert. Także nie ma tu orkiestry symfonicznej, ona po prostu nie występuje. Ze względu na salę, prawda, ze względu w ogóle na ideę tego, to wszystkie. Więc w ten sposób. Te wszystkie recitale, kiedy muzycy mogą naprawdę prezentować swoje umiejętności, wtedy wybierając sobie programy i jakby, no, działać na własne odpowiedzialności, że tak powiem, już na swoje nazwisko, to też staramy się ciągnąć. W tym roku też takie są koncerty. Pan Martin będzie miał recital, razem z nimi zagramy też recital podwójny. No, jeżeli chodzi o promocję młodych, to jest nasze, jak pan Martin powiedział, IDFX, ponieważ, no,
0: taka, o promocji młodych jeszcze powiemy za chwileczkę.
2: On sam był kiedyś promowanym młodym i teraz widać, że to ten system, który zdaje jednak egzamin, ponieważ to systematycznie robienie tego to jest ważne. Nie okazjonalne się tego, to musi być robione systematycznie. Taka młodzieżówka, tak zwana, tak, ona występuje zawsze w jakichś tam poważnych przedsięwzięciach.
0: Powiedzmy jeszcze kilka słów o utworach, jakie może o kompozytorach, których będziemy mogli usłyszeć podczas festiwalu.
1: Nierozwiązalne jest to, nierozwiązalnie powiązane z gatunkami, które będziemy prezentować, czyli właśnie w tym roku od muzyki popularnej aż po muzykę dawną, od baroku po współczesność. Będą dzieła oczywiście polskich kompozytorów, w tym również premiery nowych utworów specjalnie przygotowanych na festiwal, ale też będą arcydzieła Bacha, Vivaldiego, Chopina, to co podoba się szerokiej publiczności, ma już swoją ugruntowaną pozycję. Będą arcydzieła muzyki operowej, operetkowej, no i kilka na pewno muzycznych niespodzianek.
0: My już teraz na chwileczkę powrócimy do muzycznej odsłony Radia Rodzina, a za chwileczkę powrócimy tym razem z trzecim naszym dzisiejszym gościem.

0: Powracamy do naszych gości. Z nami w studiu w dalszym ciągu jest Wiktor Kuzniecow, ale zmieniła nam się druga osoba przy mikrofonie. Jest to młoda artystka Diana Wiktoria Cel, którą również będziemy mogli usłyszeć podczas tegorocznej edycji festiwalu Wrocław Summer Classics i to nieraz. Witam cię.
1: Dzień dobry.
0: Teraz powiemy sobie właśnie o tym, jak Filharmonia Uniwersytecka i ten festiwal promują młodych artystów. Już wiemy, że jest to jedno z głównych założeń tego festiwalu.
2: No, mogę powiedzieć tak, że to zawsze wydawało mi się na przykład bardzo ważnym tego typu jakby działalność. I od 2012 roku no, próbujemy to prowadzić systematycznie, czyli jest trochę czas. Nawet specjalnie powstał program, on się nazywał Europejska Sieć Kultury Młodych, powstał portal na te potrzeby. I wtedy grupa młodzieży została wyselekcjonowana po to, żeby przez koncerty, przez takie praktyki dać im możliwość jakby no, wejść w ten profesjonalny jakby świat. I trzeba powiedzieć, że to się niezwykle dobrze jakby sprawiło, ponieważ te ludzie teraz między innymi przygotowują ten festiwal i tutaj obecny tutaj pan Marcin Ostrowski, który wtedy był młodym wykonawcą, teraz jest koncertmistrzem w dwóch orkiestrach, nagrał płytę solową, występuje, że tak powiem, koncertuje i ma coraz mniej czasu dla nas, ponieważ wszędzie jest rozrywany. Jest jeszcze szereg osób. Pani tam na przykład Guzek Szymańska jest koncertmistrzem w Dreźnie, ktoś jeszcze, wszyscy jakby, którzy przeszli przez to, zrobili karierę muzyczną jakby w tym stopniu. Dlatego i na tych ludziach też opiera się ten festiwal. Oni się tak by zawsze chętnie wracają do takiego muzykowania jakby. Poza nawet swoim miejscem jakby pracy, więc Taka forma jest, po pierwsze, ona bardzo skuteczna, bo wychowuje muzyków bardzo, bardzo dobrze, a po drugim, no daje, to jest zawsze atrakcyjne, jak ta młodzież, która gra profesjonalnie, ludzie to też jakby lubią obserwować, jak ten talent jakby wyrasta, jak skrzydła mu jakby wyrastają. I w tym zakresie ta pianistka na przykład, która u nas gra, szwedzka, ona po raz pierwszy wystąpiła u nas, mając 14 lat, dokładnie w tym programie naszym i koncertowała w takich małych ośrodkach. Już wtedy było widać, że coś ona ma, że to jest jakby nietuzinkowy talent. I okazało się, że poszła wysoko, wygrała konkurs ostatnio w Paryżu. Jest na swojej stronie, promuje i swoje wydarzenie, zresztą też nasz festiwal. I no teraz ona już jest jakby szanowana artystka, ma aż całe chyba 20 parę lat, także tutaj no, cieszymy się, że jakby dobrze typujemy jakby te talenty. Następnym naszym, że tak powiem, takim kandydatką, która pracuje w tym jest właśnie Diana Wiktoria Cel, która...
0: No właśnie, chciałam powiedzieć, że my tu mamy również w studiu wielki talent.
2: Dokładnie.
0: Diana, ty jesteś skrzypaczką. Opowiedz nam trochę o tym, jak zaczęła się twoja przygoda ze skrzypcami.
1: Moja przygoda zaczęła się jeszcze w dzieciństwie, jak miałam 4 lata i uczyli mnie, właśnie moja mama mnie zaczęła uczyć. Potem jeździłam na różne warsztaty muzyczne, na różne właśnie zajęcia i mnie to tak trochę ukształtowało właśnie w tym dzieciństwie. Więc ogólnie z tą muzyką, właśnie ze skrzypcami zaczęło się to wszystko w domu, a potem poszłam do szkoły muzycznej i w sumie tak...
0: A do Filharmonii Uniwersyteckiej jak trafiłaś?
2: Przez zaproszenie.
0: Przez zaproszenie, tak? Tutaj pan Wiktor.
2: Wychodziliśmy tą młodą skrzypaczkę i pomyśleliśmy, że dobrze jakby tutaj mieć ją u siebie.
0: No dobrze, to powiedz nam, jak to jest grać przed tą lokalną tutaj naszą widownią we Wrocławiu?
1: Jest to na pewno fajne doświadczenie, takie można się pokazać właśnie. Można pokazać, co się zrobiło przez ten cały okres nauki. I uważam, że jest to bardzo fajna forma właśnie pokazania tego.
0: Kiedy będziemy mogli cię usłyszeć? W jakich koncertach?
1: 10 lipca.
2: Z recitalem wirtuozowskim. A później 4 pory roku, czyli nie trzeba specjalnie mówić, co to za utwór Vivaldiego.
0: I tu już patrzę się na ściągę. 4 pory roku, koncert w wykonaniu właśnie Diany Wiktorii Cel 21 lipca, ale jest to też koncert familijny. O co tutaj chodzi?
2: Chodzi o to, że nie mówimy, że to jest koncert edukacyjny. Tam zachęcamy, żeby przychodzić po prostu, żeby ludzie rodzinami przychodzili, brali dzieci do sali. Tam są duże zniżki specjalnie jakby zrobione przez organizatorów na te potrzeby, żeby po prostu nie obciążało tak kieszeń, jeżeli ktoś chciałby pójść w większym gronie, prawda, na te wszystkie koncerty.
0: A czy podczas tego koncertu również będzie można lepiej poznać to dzieło Antoniego Vivaldiego?
2: No oczywiście, zawsze jest jakaś, nie nazwijmy to prelekcja, ale parę słów o tym będzie mówione. Też, że tak powiem, niektórzy z naszych muzyków mają jeszcze niezwykły talent, jeżeli chodzi o mówienie, i robią to w sposób dowcipny i inteligentny. Na przykład jak pan Marcin lubi to robić, on tutaj siedzi skromnie, nie odzywa się. Także nie wykluczono, że właśnie on poprowadzi ten koncert, ale zobaczymy, trzeba go będzie poprosić specjalnie.
0: Ja jeszcze mam pytanie do ciebie, Diana. Tutaj pierwszy koncert, który będzie miał miejsce 10 lipca, tutaj będziesz grała również przy akompaniamencie fortepianu. Jak to wygląda, tak zgranie skrzypiec z fortepianem? Długo się nad tym pracuje?
1: Znaczy z moim akompaniatorem właśnie, z którym będę grała, już gram bardzo długo, już 7 lat i jest to na pewno, wymaga to czasu, właśnie takie zgranie się, jak już właśnie minie ten czas, to na pewno to czuć, kiedy się z kimś gra długo, a kiedy nie.
0: Więc taki duet będziemy mogli usłyszeć już 10 lipca, ale właśnie, powiedzmy sobie, no za oknem, jak teraz patrzymy się, temperatury bardzo wysokie, no a wydaje się, że na takie koncerty, gdzie możemy usłyszeć utwory właśnie takie klasyczne, no to trzeba się ładnie ubrać. Jak to tutaj jest w przypadku dress code'u?
2: Muszę powiedzieć, że to jest jeden, no można powiedzieć, minusów festiwalu letniego, dlatego że no czasami te temperatury są wręcz ekstremalne, więc nie można. Tutaj, jeżeli chodzi o dress code, to takie, żeby nie umrzeć w tym ubraniu, czyli jest duża dowolność w tym, powiedziałbym. Oczywiście w granicach jakiegoś rozsądku. Organizatorzy też będą starać się i robią tak, jak robili poprzednio, zapewnić sytuację na sali, jakby, którą da się wytrzymać, czyli jakieś urządzenie chodzące, wentylatory i tak dalej, to wszystko jest. Także to oczywiście to przenośnie wszystko, żeby można było postawić i zabrać, ale to samo muzycy wyczuwają, to jednak czuć. Jeżeli chcę mówić o też organizacji, to też uważam, że naszym plusem jest to, że w naszym systemie biletowym opracowaliśmy sale jakby z miejscami, czyli ludzie nie muszą przechodzić 2 godziny, bo to generalnie oratorium Marianum nie ma jakby rzędów, miejsc i tak dalej. To myśmy zrobili specjalnie jakby na potrzeby naszych koncertów i to działa. Przez już to spokojnie ludzie kupują sobie bilety z miejscem. To znaczy, że oni nie muszą przechodzić godziny czy półtorej przed tym, żeby zająć te miejsca, żeby nie ma tam tłoku i tak dalej. Jest zawsze przerwa. Organizatorzy też zapewnią jakieś napoje chodzące i coś będzie tam, powiedzmy, dla wszystkich, coś będzie dla tej jakby troszkę tej droższej kategorii, jakby już takie darmowe włączone, ale generalnie to jest dla nas, ten element jest bardzo ważny, ponieważ muzyka to muzyka, a w ogóle ludzie przychodzą się normalnie spotkać, czas spędzić ze sobą, więc na ile to jest możliwe, bo to jest jakby ograniczone nasze możliwości w tym momencie, prawda, jeżeli z nieba leje się 35 ili 100, ale powtarzam, dla nas jest tak samo ważne, ponieważ muzycy na scenie grając, to mają dokładnie tą sytuację, jak nie gorszą, jak ludzie na sali. Także to jest to, co będziemy naprawdę mocno nad tym się skupimy.
0: Skoro rozpoczął pan już temat biletów, no to ja go pociągnę. Gdzie możemy szukać właśnie informacji o koncertach, ale też i dostać bilety?
2: Znaczy, to jest dosyć dobrze opracowane, ponieważ tradycyjnie na tych różnych portalach typu Facebook czy coś są jakby, jak to, rolki, jakieś ogłoszenie, wszędzie jest ten link jakby na to. Na portale kulturne też jest taki link. Na wszystkich afiszach, na plakatach i na ulotkach są QR-kody, wystarczy to wejść i wchodzi się konkretnie na biletownię. System bardzo prosty, bardzo jakby intuicyjny. Także na razie wszystko działa, nie było jakichś tam problemów. jeżeli chodzi o samą technologię tego, a jeżeli chodzi o...
3: Można też dostać bilety przed samym koncertem, w kasie przed wejściem, na godzinę przed koncertem. Bilety na festiwal w tym roku zaczynają się już od 40 zł na niektóre wyróżnione koncerty, natomiast regularnie od 60 zł. Strony, na których można łatwo znaleźć dostęp do biletów, to filharmoniauniwersytecka.pl i culturenet.art, czyli culturenet.art.
0: I jeżeli chodzi o cały festiwal, ja tutaj na Ściądze mam do 31 lipca. Czy to nie jest jakiś błąd?
3: Nie jest to błąd. W tym roku planujemy tak naprawdę aż 17 wydarzeń muzycznych, ale w lipcu mamy ich 9. Ogromna ilość sprawia, że nasz team składający się z muzyków ma troszeczkę ograniczone moce przerobowe. Musimy najpierw domknąć fajnie lipiec. W tym czasie przygotowujemy muzyczne niespodzianki na sierpień, ale tak, festiwal nie skończy się z koncertem 31 lipca. Na pewno w sierpniu czekają nas kolejne ciekawe wydarzenia.
0: I na ten moment jeszcze nie zdradzimy, co czeka nas w sierpniu, więc zostawiamy Państwa z taką nutką takiej ekscytacji, takiej tajemniczości i zapraszamy do śledzenia właśnie kanałów festiwalu Wrocław Summer Classics. My również zapraszamy na ten festiwal, bo jest to, myślę, taka przyjemna forma na spędzenie letnich wieczorów, a ja przypomnę, ze mną w studiu byli dziś Marcin Ostrowski i Wiktor Kuzniecow, koordynatorzy festiwalu Wrocław Summer Classics z Filharmonii Uniwersyteckiej. Bardzo dziękuję za spotkanie.
3: Dziękujemy bardzo.
0: A z nami była też Diana Wiktoriacel, skrzypaczka, którą również będziemy mogli zobaczyć na koncertach. Również bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: My już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

Już 8 minut pozostało do godziny 11, ale zanim ta 11 wybije, no to słuchajcie, ja mam dla was dziś zaproszenie, wyjątkowe zaproszenie na noc w zoo. Noc z wilkiem we wrocławskim zoo. Słuchajcie, to jest taka noc, gdzie będziecie mogli przenocować pod namiotem właśnie na terenie ogrodu zoologicznego. No i to jest taki rodzinny bilet. Więc, jeżeli chcielibyście powalczyć, ja tylko dodam, że to nocowanie odbywa się właśnie już w ten weekend, w sobotę 27 czerwca. Więc jeżeli chcielibyście dostać taki bilet na takie nocowanie we wrocławskim zoo, już teraz możecie się do nas zgłaszać. Piszcie, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać to zaproszenie i dlaczego chcielibyście przenocować we wrocławskim zoo. 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w konkursie. Ja przypomnę, że dlaczego chcielibyście przenocować we wrocławskim zoo. 7148 rodzina i właśnie odpowiadamy na to pytanie, a nagrodą jest rodzinny bilet na nocowanie we wrocławskim zoo już teraz na naszej antenie Budka Suflera.

0: 19-letni nożownik z Jastrzębia był pod wpływem narkotyków. Ponad 230 śmiertelnych ofiar to najnowsze dane o trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Idą rekordowe upały, ostrzega IMGW. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Był pod wpływem narkotyków 19-letni nożownik, który zaatakował wczoraj wieczorem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Takie są wyniki wstępnych badań, które przekazała właśnie policja, mówi Halina Semik, rzecznik komendy w Jastrzębiu.
1: Jest to obywatel polski, 19-letni jastrzębianin. Mężczyzna został zatrzymany, przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych naszej jednostki. Są zabezpieczone wszystkie ślady, jest zabezpieczony nóż, którym posłużył się agresywny mężczyzna.
0: W ataku poszkodowane zostały 4 osoby, lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Pielęgniarka doznała tylko urazu ręki. Pozostałe osoby mają rany kłute, głównie klatki piersiowej. Ich stan jest ciężki, ale jak określają lekarze, stabilny. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych zostało nie mniej niż 4300 osób, o czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
2: Akcje ratunkowe trwają. W Caracas i nadmorskim La Guaira, jak donosi BBC, wciąż słychać ludzi wołających o pomoc spod gruzów zawalonych budynków. Pomoc do Wenezueli płynie z całego świata. Gotowość wsparcia wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przejęliśmy Wenezuelę w niespełna jeden dzień. Ropa płynie, świetnie się z nimi dogadujemy. Swoją drogą zamierzamy im pomóc w związku z tym potężnym trzęsieniem ziemi. Wstrząsy w Wenezueli nastąpiły w środę wieczorem. Pierwsze trzęsienie miało magnitudę ponad 7. Kilkadziesiąt sekund później nastąpił jeszcze silniejszy wstrząs.
0: Ojciec Święty Leon XIV przekazał 100 tysięcy euro na pomoc ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Środki przekazane za pośrednictwem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej trafią do kościoła wenezuelskiego, który od pierwszych chwil po katastrofie niesie pomoc poszkodowanym. Caritas Polska też ruszyła z pilną pomocą humanitarną. Teraz najbardziej potrzebne są leki, materiały opatrunkowe. Ważne jest ponadto zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody pitnej oraz racji żywnościowych.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Upał w ten

0: Weekend może być rekordowy w historii pomiarów. Tak wysokie temperatury w Polsce to efekt napływającego nad Europę powietrza znad Afryki. Dzisiejsze aktualizacje modeli matematycznych przynoszą nowe, dość niepokojące dane dla zachodniej, centralnej i południowej Polski, mówi Piotr Szuster z IMGW.
1: Wczorajsze realizacje modeli numerycznej prognozy pogody określały te przeciętne temperatury na około 37 stopni. Natomiast dzisiaj przeciętnej maksymalnej temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. To jeszcze może podlegać zmianom, te wyliczenia, natomiast jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
0: Lekarze przypominają, że upał jest groźny, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób cierpiących na choroby układu krążenia.
2: A my już teraz sprawdzamy, jak będzie wyglądała pogoda w najbliższych dniach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. W tym momencie 27 stopni na termometrach, ale w odczuciu, słuchajcie, 32 stopnie. Dziś jeszcze do 33. Noc również gorąca się nam zapowiada, bo temperatury powyżej 15 stopni będą. Jeżeli chodzi o sobotę, do 39, nawet niedziela, to już upały powyżej 40 stopni. Także pamiętajmy, żeby o siebie zadbać.
3: Reklama.
4: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
6: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
8: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
3: Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: 7 minut po godzinie 11. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie i ponownie już za chwileczkę na naszej antenie kolejny odcinek Czy Tadełka

0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w ten gorący piątek, w pierwszy dzień wakacji. Ada
1: i Lucja.
0: Mama
2: i córka.
0: O czym dzisiaj będziemy opowiadać?
2: O zielniczku.
0: I co to takiego?
2: Taka książka o roślinach.
0: Czy to jest ciekawa książka?
2: Bardzo.
0: Ja się bardzo zdziwiłam, że to jest taka ciekawa książka, bo ja nie jestem jakąś wielką fanką roślin, ziołolecznictwa i w ogóle kiepsko się znam na ogrodzie. Ale ta książka mi się bardzo spodobała. A co tobie się w niej spodobało?
2: No, że tam są różne przepisy na nalewki różnych roślin. A jeśli nie umiecie rozpoznać roślin, to możecie się wykąpać w płatkach róży.
0: To jest nasz pomysł chyba, który wpiszemy na wakacyjną listę marzeń do spełnienia.
2: No.
0: Ale w tej książce są przepisy nie tylko na nalewki, bo nalewki to są dla dorosłych, prawda?
2: No.
0: Są też na różne syropy, na maści różne i na takie rzeczy z ziół, które mogą nam pomóc. No dobrze, a jakie my mamy bohaterki w tej książce?
2: Adelkę, babcię Prymulkę i powiedz te trudne imię tej jeszcze innej najstarszej dziewczynki.
0: Ta dziewczynka ma na imię Katka. Ciężko pewnie ci zapamiętać to imię, dlatego że to jest czeska książka. No i nie znasz nikogo, kto miałby na imię Katka, ale Adelka to już łatwiej.
2: No.
0: A ten zielniczek to nie jest taki zielnik, który może się kojarzyć Państwu z takimi pracami, jakie się robiło na przyrodę albo na biologię, że mamy liść albo coś więcej niż liść, podpis i ewentualnie jakiś opis danej rośliny, tylko tutaj mamy taką międzypokoleniową, piękną opowieść. Lucja, co Ci się najbardziej podobało w tej opowieści? Już nie tylko chodzi mi o same rośliny, ale w ogóle powiedziałaś dzisiaj, że mogłabyś mieć taką mamę albo babcię, jak ta babcia Prymulka. To dlaczego tak myślisz?
2: No bo oni mają taki magiczny ogród i moja mama się tak nie zna na roślinach, a ja bardzo lubię rośliny i no tak, po prostu mi się podoba, że chciałabym zrobić te różne napary z roślin i w ogóle super książka.
0: Taką płukankę do włosów z pokrzywy też byś chciała zrobić?
2: Tak. Tylko muszę się zastanowić nad tym, bo muszę pomyśleć, czy nie szczypię.
0: Trzeba mieć odpowiednie rękawiczki, żeby się nie poparzyć pokrzywami, prawda? Nie. Ale powiem ci, że po przeczytaniu tej książki, tu z nami jest też Łucji młodsza siostrzyczka, która też bardzo chce opowiadać, że po przeczytaniu tej książki tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście chciałabym te rośliny trochę bardziej poznać. No pewnie się nie stanę taką Prymulką i nie będę miała aż takiej wiedzy, ale myślę, że może w naszym ogrodzie też się jakieś magiczne rośliny pojawią.
2: A chyba wiem, dlaczego ta Prymulka się tak nazywa, ta babcia. Bo w tym była roślina, która nazywała się Prymulka i tak sobie myślę, że ta babcia też była trochę jak ta Prymulka.
0: Czyli jaka?
2: No już nie pamiętam, ale no było tam trochę roślina Prymulka.
0: Bo to nie jest tak łatwo wszystko zapamiętać, bo tych roślin jest tutaj sporo, ale co zapamiętałaś? Jakie właściwości jakichś roślin albo co ci najbardziej po prostu zapadło w pamięć?
2: Na przykład, że czosnek niedźwiedzi jest taką rośliną, co jak niedźwiedzie wybudzą się z zimowania, to szukają czosnku niedźwiedziego, a jak już ją znajdą, to się nią napychają.
0: A pamiętasz, które kwiatki na łące można zjeść?
2: Stokrotka.
0: Okej, a czy tutaj znajdziemy tylko informacje o tych roślinach i o ich właściwościach, czyli na przykład na co nam pomagają? Czy też się dowiemy, kiedy i jak je zbierać?
2: No. I też, tu jest też ta dziewczynka, co o tym opowiada, jest też, ona mówi, no, że nie tylko o tym, że na przykład co można ugotować i wszystko.
0: Czy można zrywać tych roślin tyle, ile się chce, czy są jakieś zasady, których powinniśmy przestrzegać?
2: Tak, są zasady, bo nie można zrywać korzenia, ale o ile one nie przyszły właśnie po korzeń.
0: Bo czasami jest potrzebny korzeń. A, no ale czemu nie można zrywać tyle, ile się chce?
2: Bo te rośliny mogą być czasem trujące.
0: Ale też chodzi o to, żeby szanować naturę i nie zabierać więcej niż wykorzystamy, prawda? Że trzeba mieć umiar.
2: No, a nie, że się myśli, że po prostu nigdy nie wiadomo, ile się może przydać.
0: Tak. A myślisz, że te przepisy, które są podane w tej książce, właśnie na przykład na jakieś napary, maści, nalewki, syropy, na jakieś krople, to są raczej proste przepisy czy trudne?
2: Czasem proste, czasem trudne.
0: Lepiej je robić z rodzicami albo z babcią lub dziadkiem?
2: No.
0: Ale ja muszę jeszcze tutaj powiedzieć, że ta książka była konsultowana z doktorem Pawłem Kubicą, który jest farmaceutą, więc wszystkie te informacje, które są tutaj zawarte i właśnie te przepisy, to właśnie spojrzał też na nie takim naukowym okiem. To, co mi się tutaj spodobało, to jest to, że ta książka jest podzielona na pory roku i te zioła są dopasowane właśnie do różnych pór roku i to jest właśnie taka opowieść, przez którą sobie idziemy przez te wszystkie miesiące. No i ma przepiękne...
2: ilustracje.
0: Dlaczego one są takie przepiękne?
2: Bo są bardzo kolorowe, a te dziewczyny to są trochę dziwne.
0: Dlaczego są dziwne?
2: Bo w tych wielkich przyrodzie to one wydają się takie malutkie jak wróżki.
0: A, to prawda, są tak przedstawione jako takie maleńkie postaci. No, ilustracje są rzeczywiście przepiękne, takie bajkowe, magiczne, rzeczywiście jak z jakiegoś tajemniczego ogrodu. Fajne też jest to, że mamy tutaj podane wyjaśnienia, na przykład czym się różni ekstrakt od syropu, co to jest odwar, napar, macerat i tak dalej. I mamy też na końcu taki zielony notatnik i jest pokazana budowa rośliny, korzeń, liść, łodyga. Mamy wyjaśnione, jak są osadzone liście na łodydze, pokazane kwiatostany, jest też miejsce na notatki, a na końcu jest też taki spis wszystkich ziół w tabelce i jest napisane, co zbieramy z tego zioła, kiedy. Podane są różne uwagi dotyczące tych ziół i jeszcze występowanie, tak żebyśmy już mieli cały komplet informacji. Łuciko, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
2: A nie wiem, czy oglądaliście, a o tym słyszeliście. Mama tak trafiła, że jest taka bajka, tajemniczy ogród.
0: A tak, i tam bohaterka nie zna się może na ziołach, ale bardzo dobrze zna się na kwiatach i ona prawdziwe czary w tym ogrodzie robi. Komu byś poleciła tę książkę?
2: Tym, co lubią rośliny.
0: A tym, co nie lubią?
2: Też.
0: Bo mogą wtedy polubić?
2: Mhm.
0: No, tak mi się wydaje. A czy to jest dobra książka na wakacje?
2: Bardzo.
0: My na pewno będziemy do niej wracać, bo Łucja bardzo lubi takie przyrodnicze, roślinne opowieści. Mnie się też bardzo spodobała i bardzo Państwu polecamy. Pięknie wydany Zielniczek od Wydawnictwa Literackiego. A my się już z Państwem żegnamy. Życzymy udanych wakacji. Za tydzień wracamy z propozycjami podróżniczymi. Przypominamy, żeby pić dużo wody, bo ma być teraz bardzo, bardzo gorąco. Ada?
2: Łucja.
0: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
2: Pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Pa, pa.
1: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: To był oczywiście Sting na antenie Radia Rodzina. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie aktualnie przebywa on w Polsce, ale ja nie o tym chciałam teraz powiedzieć, a chciałam o czymś innym. Otóż już niedługo jubileuszowa 10. rolkowa pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy z Wrocławia, a mówiąc już niedługo, mam na myśli 27 czerwca, dokładniej godzinę 7 rano spod kościoła świętego Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie. Wyruszą pielgrzymi, którzy będą kierowali się w kierunku ulicy Wyszyńskiego, Mostów Warszawskich, potem koło Korony i dalej przez Psie Pole i w kierunku Kiełczowa, gdzie zatrzymają się na postój około godziny 8. Tutaj przewodnik pielgrzymki mówi, o czym będą głoszone przez niego konferencje, które będą miały miejsce właśnie podczas tej pielgrzymki, a przewodnikiem jest ksiądz Jerzy Babiak.
1: Od samego początku łączymy tematykę z tematami duszpasterskimi Kościoła. Ten rok rzeczywiście uczniowie misjonarze i to jest ten temat przewodni. Każdego dnia będziemy podejmowali różnego rodzaju, można powiedzieć, stronę bycia uczniem misjonarzem i w pierwszym dniu temat będzie dotyczył powołania. Każdy z nas ochrzczony jest powołany do tego, żeby być misjonarzem. W drugim dniu będziemy zajmować się naszą osobistą relacją z Jezusem, a więc zjednoczeniem. Kolejny, trzeci dzień to uczeń, który świadczy, tak? Wiara nie konsumowana dla siebie, ale wiara, którą się dzielimy w nadziei i z miłością jesteśmy dla innych. No i ostatni dzień o szczęśliwym misjonarzu, bo to nie jest przymus, to jest przestrzeń wolności i poznają ich po radości i dlatego też o tej radości będziemy mówili.
0: A radośnie pielgrzymi wjadą do Częstochowy, na Jasną Górę 30 czerwca. Tam pielgrzymka zakończy się mszą świętą, a my już teraz serdecznie zachęcamy do towarzyszenia pielgrzymom, chociażby podczas trasy, żeby wyjść, powitać ich na trasie, jeżeli będą przejeżdżali przez wasze miejscowości, ale także do modlitwy, do towarzyszenia im właśnie duchowo, czyli po prostu poprzez modlitwę. Więcej szczegółów o pielgrzymce znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina w zakładce Kościół.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jedenasta 37 na zegarach, więc coraz to większymi krokami zbliża się 11:45, a więc godzina rozpoczęcia intencji przed modlitwą południową. Już teraz możecie wysyłać swoje intencje SMS-ami na numer 7148. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam bardzo serdecznie do wspólnej modlitwy, ale też przypomnę, że od 11:45 będziecie mogli dzwonić do nas na numer 71 322 20 22.

11.45 już na zegarach, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina 71 322 20 22. To numer telefonu, na który możecie zadzwonić cały czas. Czekamy na wasze intencje SMS-owe 71 48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Wtedy na pewno ona do nas dotrze. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy i do składania intencji.

0: Mamy pierwszego radiosłuchacza na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę o modlitwę i łaski Boże za stawienicę Mateńki Bożej Szkaprężnej z Góry Karmej dla mojej żony Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzę Bożą dla mojej kochanej wnusi Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radio Rodzina. Życzę wiele łas Bożych za modlitwę za stanie świętego Krzysztofa, za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Aszkotę, pani z parafii Smolec, za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem panią bardzo wdzięczny i pamiętam o paniach w codziennej modlitwie. Nie zawiodę, naprawdę mam za co dziękować, bo dzięki własnej rozwadze i opiece świętego Krzysztofa w ciągu 50-letniej pracy zawodowe jako kierowca udało mi się dojechać szczęśliwie do emerytury. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina, szczególnie panią w tej chwili, która przyjmuje intencje, oraz wszystkich, którzy nas puchają, dziękując Panu Bogu za jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon i za intencje, które oczywiście polecamy w modlitwie.

0: Jest z nami pierwsza radiosłuchaczka. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałabym się pomodlić do Matki Bożej nieustającej pomocy o zdrowie dla mnie, męża, rodziny, dzieci oraz za księdza Patryka, siostry zakonne oraz za księdza Witolda oraz panią Marię, pana Piotra, pana Roberta i papieża Leona. Szczęść wam Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Polecamy ją oczywiście w modlitwie.

Pomódlmy się w intencjach, które nadchodzą do nas drogą SMS-ową. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. Proszę o błogosławieństwo Boga dla nich oraz dla tego miejsca. Proszę o modlitwę za zmarłych Władysława, Stefanie, Stanisława, Kazimierza i zmarłych z rodziny Culic.

Proszę o spokój duszy i łaskę nieba dla świętej pamięci taty i dziadka Jana. Z okazji imienin w tej intencji prosi syn Tomasz z dziećmi Joanną i Sebastianem.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas od złego, błogosław, wprowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosieńki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała, nie chorowała. O Boże, błogosławieństwo, prowadzenie dla Marty, Jakuba, mojego męża Marka, mojego brata, mojej mamy, wszystkich bliskich mojemu sercu. Szczególnie dzisiaj chcę podziękować, Mateczko, za cały rok dobrej nauki dla moich dzieci, szczególnie dla Zosieńki. Chcę podziękować za tych wszystkich nauczycieli, którzy tyle serca włożyli, za tych wszystkich, którzy ukończyli dzisiaj rok szkolny, o bezpieczne wakacje dla nich. O to, by nauczyciele też odpoczęli, naładowali swoje akumulatory na przyszły rok, o to, żeby wszystkie dzieciaki bezpiecznie wróciły do domu po wakacjach, ale przede wszystkim byśmy teraz odpoczywali i nie zapominali o Panu Bogu. Mateczko, otaczaj nas płaszczem Twojej opieki. Modlitwę chcę polecić. Niektórzy prosili mnie o modlitwę, ale przede wszystkim proszę za wszystkie rodziny, by mogły tu w spokoju żyć, wychowywać, kształcić swoje dzieci, za naszą ojczyznę, by była bezpiecznym domem. Proszę Cię, Mateczko, o zakończenie wojny na Ukrainie, by Ukraińcy mogli do siebie wrócić i by zawsze pamiętali o tym, o tych naszych dobrych, otwartych sercach i domach. Proszę Cię, Mateczko, również w tych wszystkich intencjach, które nasze w sercu może tak krótko nie do ogarnięcia, ale proszę Jezu, Ty się tym zajmij i dodawaj mi siły każdego dnia na te wszystkie przeciwności, jakie nas spotkają. Również chcę prosić w intencji tych, którzy nam nie pomagają, by przynajmniej nie przeszkadzali. Również polecam pracowników i słuchaczy Radia Rodzinna i życzę Bożego błogosławieństwa. Panem Bogiem, szczęść Boże.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon i za intencje. Pozdrawiamy serdecznie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Małgorzata. Chciałabym, żeby się wszystkim podziałowałem na swojej depresji. Mówię, że w siebie, w Boga, w animacie, bo nie ma tej chorób psychicznej, tak człowiek ją wysunie, bo chciałabym też powiedzieć, sobie Boże, dla całej rodziny zagranych pracować ojca mnie z szwasterstwa, dziecko Antoni i poprosić, żeby się do mnie też, bo stęskniłam się za nim. Bardzo fajnie był z pasterzem. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za intencję, którą oczywiście polecamy w modlitwie.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia.

rodzina, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Jest akt oskarżenia w sprawie niegospodarności w spółce zbrojeniowej. Senat opowiedział się za ustawą zakazującą patostreamingu. Dziś zakończenie roku szkolnego. Nauczyciele domagają się podwyżek. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Dwaj byli członkowie zarządu zakładów mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach staną przed sądem za niegospodarność. W latach 2018-2019 mieli narazić spółkę na straty przekraczające 4 miliony złotych. Według śledczych zawierali niekorzystne umowy, informuje Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji.
1: Zawierali m.in. niekorzystne umowy oraz porozumienia. Reprezentując spółkę, zawarli m.in. umowę poddzierżawy jednej z hal z wyposażeniem i terenem, pobierając za to zbyt niski czynsz. Doprowadzili także do sprzedaży bez uzyskania zgody walnego zgromadzenia maszyn i urządzeń poniżej ich faktycznej wartości.
0: Akt oskarżenia trafił już do sądu w Sosnowcu, a oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Senat opowiedział się za ustawą zakazującą patostreamingu. Regulacja powstała w wyniku połączenia dwóch projektów, jednego autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, drugiego Koalicji Obywatelskiej. Teraz czeka na podpis prezydenta. Nowelizacja kodeksu karnego zakłada, że za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające, można dostać karę do 3 lat więzienia, jeżeli wspomniane treści będą przedstawiały jeszcze osobę poniżej 18 roku życia. Kara ta wzrośnie i może sięgnąć nawet 5 lat więzienia. Polskie koncerny energetyczne chcą wspólnie angażować się w pomoc Ukrainie. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy prezesi PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
2: Chcemy być gotowi w tym czasie, kiedy ukraińscy koledzy z sektora energetyki poproszą nas o pomoc przy odbudowie, przy rekonstrukcji, przy transformacji energetycznej.
0: Podkreślał prezes Enei Grzegorz Kinelski. Koniec roku szkolnego, a dziś związkowcy z nauczycielstwa polskiego nie wykluczają zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku nauczyciele zarabiali więcej o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Ćwiek.
3: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
0: Tylko w województwie łódzkim w tym roku na emeryturę planuje odejść ponad 420 nauczycieli, a powodem są m.in. niskie zarobki.
3: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej. Planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej. Planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
0: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek.
4: Reklama.
5: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
4: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
9: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
8: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
9: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

Czas na prognozę pogody. Tutaj bez zmian, czyli upały. W tej chwili mamy 29 stopni. Odczuwalna temperatura to nawet stopni 34. Wiatr nam nie pomaga, nie chłodzi dodatkowo, tylko 9 km na godzinę. To jeszcze nie wszystko. Dziś możemy spodziewać się 33 stopni. Apogeum, sobota i niedziela. Przypomnijmy, sobotę 37, w niedzielę niestety temperatura podskoczyła. Nawet 42 stopnie mają się pojawić. Idziemy na jakiś rekord dziwny. Dzień dobry, Maciej Staniak z tej strony mikrofonu w Radiu Rodzina. 20 minut po godzinie 12 Mela Koteluk dla nas zaśpiewa i zagra.

Ja chyba całe życie będę się uśmiechał przy tej piosence, bo ja tam pół swojego życia słyszałem, jesteś serem, białym żołnierzem. Nie wiedziałem, dlaczego on jest serem, ale skoro tak słyszałem i artysta śpiewa, no to tak mi zostało. 34 minuty po godzinie 12. Nie wiem, czy wiecie, ale pracodawca może skorzystać z takiego prawa i w związku z upałami skrócić czas pracy. No teraz ręka do góry, który pracodawca u was tak zrobił. Niektórzy jednak skorzystali, szczególnie urzędnicy, ponieważ prezydent chociażby miasta Legnicy do 14.30 powiedział, że mają pracować, później niech idą nad wodę albo na basen, niech sobie jak ludzie poodpoczywają. I bardzo dobrze, podobnie w Jeleniej Górze również prezydent podjął taką decyzję. No i nie mają nic do powiedzenia, no niestety, choćby chcieli, muszą krócej pracować. Ja mam jeszcze lepszy pomysł, ja mam całą masę dobrych pomysłów, nie wiem czemu nikt z tego nie korzysta. Otóż uważam, że jak temperatura przekracza 35 stopni, to powinno być tak odgórnie zarządzone, że jest siesta. Od 14 do 18 nic nie jest czynne, wszystko jest pozamykane, idziemy do domów, na wały, na Dodrę, posiedzieć, podpoczywać, gdzieś w cieniu sobie na kocu w parku posiedzieć, a nie w pracy dzisiaj na przykład do 20 siedzieć. No przecież to skandal. No. Kto może tych nie odpoczywa, ci, którzy pracują, to po wodę też od czasu do czasu sięgnijcie.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka. To także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
2: Już w ten weekend rozpocznij wakacje z Radiem Rodzina. Na dobry początek mamy dla słuchaczy weekendowy pobyt w Karpaczu w willi Winterpol. Słuchaj nas w sobotę i w niedzielę i odkryj letnie uroki perły Karkonoszy. Z Radiem Rodzina i Winterpol Karpacz.

0: Daj do na antenie Radia Rodzina. 12 minut do godziny 13. Teraz zapraszam na podróż w czasie, muzyczną podróż w czasie, czyli już przed nami kalendarium muzyczne. Przyjrzymy się, co działo się w muzyce na przestrzeni lat 26 czerwca.
1: Czerwca 1976 roku pochodzący z Liverpoolu zespół The Real Thing zdobył pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii piosenką You to Me Are Everything. Była to pierwsza grupa złożona z czarnoskórych muzyków, która umieściła swój singiel na szczycie brytyjskiego zestawienia. Był to jednak jedyny wielki hit tej formacji. W Stanach Zjednoczonych dotarł zaledwie do 64

1963 roku urodziła się Harriet Wheeler, wokalistka grupy Sundays. Brytyjska grupa powstała w 1987 roku.

26 czerwca 1956 roku w Kalifornii urodził się Chris Isaak, wokalista, kompozytor i aktor. Jego piosenka Wicked Game z 1990 roku dotarła do pierwszej dziesiątki hitów po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.

W 1972 roku urodził się Garou, kanadyjski piosenkarz i multiinstrumentalista. Jego mocny i pełen emocji głos znany jest z musicalu Dzwonek z Notre Dame, gdzie wcielił się w postać tytułową, oraz ze słynnego duetu z Céline Dion.

26 czerwca 1982 roku amerykańska wokalistka Charlene wprowadziła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy swój jedyny przebój I've Never Been To Me. Piosenka została nagrana 6 lat wcześniej i wydana ponownie przez wytwórnię Motown w 1982 roku. W tym czasie Charlene mieszkała już w Anglii, porzuciła show biznes i prowadziła cukiernię we wschodnim Londynie.

0: Mamy najnowsze dane o stanie poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Upały we Francji odchodzą, ale przybywają do Polski. Będzie też o zwrotach za niewykorzystany bilet kolejowy właśnie w trakcie upałów. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Noc minęła spokojnie. Stan rannych osób po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny, mówi dyrekcja placówki. Wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym 19-latek zaatakował nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału.
1: Nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony.
0: Mówił o stanie poszkodowanych Artur Ploch, lekarz prowadzący w szpitalu w Jastrzębiu. Jak podała policja, w chwili ataku w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju 19-letni napastnik był pod wpływem środków odurzających. Przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy usłyszy zarzuty. Upały nadal we Francji. 2/3 terytorium kraju pozostaje w strefie wysokich temperatur. Wiele osób wypoczywa nad wodą. Nie wszyscy robią to rozważnie. I właśnie dlatego w ostatnich dniach odnotowano we Francji aż 55 utonięć. Na szczęście Francję upały opuszczają, ale zagoszczą w Polsce. W najbliższy weekend miejscami termometry w naszym kraju mają pokazać około 40 stopni w cieniu. Mamy też dobre wiadomości dla pasażerów, którzy w czasie zbliżających się upałów chcieliby zrezygnować z podróży koleją. Mogą zwrócić bilet bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Dotyczy to głównie przejazdów krajowych. Tłumaczy Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity. To właśnie przewoźnik wprowadził taką awaryjną możliwość.
2: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
0: Nawet tych, które kupowane były jako absolutnie bezzwrotne.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Katowicach miała miejsce inauguracja rządowego programu Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. Zakłada on edukację prawną, przeciwdziałanie oszustwom finansowym i telefonicznym oraz walkę z cyberprzestępczością. Obecny na spotkaniu w katowickim Pałacu Młodzieży inspektor Michał Pudło z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przytaczał dane.
4: Oszustw internetowych notuje się w rocznie około 80 tysięcy. Suma strat przestępczości stwierdzonej oscyluje w przeszłości 600 milionów złotych, także straty są ogromne, ale to są tylko oszustwa internetowe. Jeszcze mamy wiele innych zagrożeń, które nazywamy cyberprzestępczością.
0: A duża część ofiar oszustów to właśnie seniorzy. Program zakłada cykl szkoleń dla seniorów z notariuszami, rzecznikami praw konsumenta oraz mundurowymi. Powstał także poradnik wraz z wykazem numerów, pod którymi można szukać pomocy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenę.

0: Zmiany kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
1: No i lata się rozkręciło na dobre 4 minuty, prawie 5 po godzinie 13. Dzisiaj mamy piątek, 26 dzień czerwca. Jak ktoś może, to nad wodę niech jedzie i się chłodzi. 31 stopni w tej chwili odczuwalna, to nawet 35. Delikatny wiatr, brak chmur. A to dopiero początek upałów, można powiedzieć, bo 37 niewyobrażalne jutro i absurdalny kosmos, 42 stopnie w niedzielę. Poniedziałek też 32. Ojej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
4: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
5: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
2: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

0: 13 minut po godzinie 13, to tak zwane urodziny godziny. Teraz w Radiu Rodzina czas na przegląd prasy katolickiej oraz po przerwie też nadchodzących wydarzeń. Zapraszam serdecznie.
1: Dziś w Kościele.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piątkowe popołudnie zachęcam bardzo serdecznie do wysłuchania przeglądu prasy Tygodnika Katolickiego Niedziela. A temat naszego numeru to Gdy Bóg Przebacza, czyli chcemy pochylić się nad sakramentem pokuty i pojednania. I rozwijamy ten temat na stronie 10 i 11. Rozliczenie z grzechów czy sakrament uzdrowienia i pojednania, spotkanie z bezwzględnym sędzią czy z przebaczającą miłością. O tym, jaki jest sens powiedzi i co warto o niej wiedzieć, zanim się do niej przystąpi, w artykule Zanim uklękniesz w konfesjonale na stronie 10 oraz 11. Idziemy troszkę dalej. W dziale Kościół. Lepiej być irytującym niż nieistotnym. To nawiązanie do zmarłego kardynała Camillo Ruiniego i wraz z jego śmiercią kończy się pewna epoka w historii Kościoła. Więcej na stronie 7. Temat, który został wyjaśniony już wieki temu, ale wciąż wraca. Kult Boga czy obrazów? Skoro Bóg sam ukazał się w postaci człowieka, to można tę postać przedstawić w obrazach lub rzeźbach. Nie dla wszystkich jednak jest to jasne. Więcej na stronie 14 i 15 po raz kolejny wyjaśniamy ten problem. Jak słuchać papieża? To kolejny temat, który podejmujemy w dziale Kościół. Posłuszeństwo wobec papieskiego nauczania nie oznacza zawieszenia rozumu. Czym jest zatem nieomylność papieża i jak należy mieć do niej stosunek? Więcej na stronie 22 i 23. A teraz idziemy krok dalej, też w dziale Kościół. Schizma w Kościele? Lefebryści wbrew przestrogom Stolicy Apostolskiej zdecydowali się w imię głoszonej wyższej konieczności dokonać 1 lipca święceń kolejnych biskupów. Taki akt bez zgody papieża oznacza w Kościele schizmę czy zerwanie jedności kościelnej. Oczywiście ten stan wyższej konieczności to jest w cudzysłowie, ale nie będziemy tutaj tego już rozważać. Ja zachęcam, niedawno ten temat pisałem też i felieton, jest on na stronie Niedzieli. Więcej na stronie 24 i 25 w kontekście schizmy w Kościele. I jeszcze sięgamy do rozmowy z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Jan Paweł II przypominał Ukraińcom o chrześcijańskich korzeniach. Tutaj w rozmowie z Grzegorzem Polakiem arcybiskup lwowski opowiada o tych takich relacjach Jana Pawła II na Ukrainie sprzed 25 lat, jego pielgrzymce. Zachęcam do lektury. A teraz przejdźmy do naszego dodatku wrocławskiego. I w naszym dodatku wracamy jeszcze do 13. rocznicy ingresu arcybiskupa Józefa Kupnego i promocji lektorów i ceremoniarzy, też ministrantów Słowa Bożego i ceremoniarzy, które miało miejsce w katedrze wrocławskiej niedawno. Na stronie 2 patrzymy z perspektywy też i życia i śmierci, bo wspominamy księdza Romana Sucheckiego, niedawno zmarłego. Na stronie 3 700 lat parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny i świętego Marcina w Strzelcach. Odbyły się tam uroczystości. Piszemy o nich i pokazujemy też obraz kościoła, który się nie starzeje. Na naszej rozkładówce mamy temat taki podsumowujący, bo mamy pierwszy rok szkolny, w którym była jedna godzina katechezy. Zapytaliśmy katechetów różnych szkół o ich opinię, o tym, jak im się uczyło po tym zmniejszeniu godzin. Więcej w bardzo ciekawym materiale na stronie 4 i 5. I na 6 stronie 3 wydarzenia z terenu archidiecezji wrocławskiej, które miały miejsce w minionym czasie. Z całego serca dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina, sympatyków, czytelników Tygodnika Katolickiego Niedziela. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina. Wiecznie jestem.

0: inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi, Konrad Jurga. Witam Was bardzo serdecznie. Czy zdarzają Wam się czasem takie trudniejsze relacje w rodzinie? Że nie możecie się ze sobą porozumieć, że ktoś Was nie rozumie, że ktoś ma względem Was jakieś oczekiwania. No, takie trudności nie spotykają tylko Was, spotykają nas wszystkich. Warto jest zaczerpnąć wiedzy, wyjechać w miejsce, które pozwoli nam na nowo uzupełnić bagaże naszej wiedzy na temat tego, jak budować silne i mocne relacje. Szczególny temat, który pojawi się w odcinku, dedykowany jest dla matek i córek. Zapraszam serdecznie. Wejść za zasłonę i odkryć oblicze Ojca. To wyjątkowy czas, sesja w milczeniu, na to, aby na nowo odkryć oblicze Ojca. Gdzie? W sobie. Żeby zobaczyć, jaki tak naprawdę ja noszę wewnętrznie obraz Boga. Wyjątkowy czas, wyjątkowe miejsce od 3 do 5 lipca w Rytwianach, Złoty Las. Sesja spotkań z Bogiem Ojcem. Zapraszam wszystkich serdecznie do tego spotkania. Do zobaczenia. Matka i córka. Więzi czy więzy? Wyjątkowe rekolekcje połączone z warsztatami, które są dedykowane szczególnie tym, którzy chcą na nowo odkryć relacje matki i córki, córki i matki. W jaki sposób? No w taki, który pozwoli od nowa zbudować siebie bez trudów i obciążeń, które dotychczas wnosimy w tę relację. Organizatorzy zapraszają od 3 do 5 lipca do Gdańska na wyjątkowy czas. Na czas poświęcony na odbudowanie relacji matki i córki. Dodatkowo informują, że nie zachęcają, żeby w tym czasie na jednych warsztatach, właśnie na tych rekolekcjach uczestniczyła i matka, i córka. Dlaczego? No dlatego, że najpierw uleczyć relacje, czy uleczyć problemy, które wynikają w nas, musimy sami ze sobą, a dopiero później z drugim człowiekiem. Zapraszam bardzo serdecznie. Początek. Wielka improwizacja, czy jednak plan Boży? Człowiek powstał z prochu, czy jest wynikiem ewolucji milionów lat? No, na to pytanie może nie odpowiemy sobie na festiwalu Początek, Festiwal Życia Początek w Kokotku, ale z pewnością będziemy mogli zaczerpnąć na nowo dla siebie inspirację do tego, żeby wejść z nową siłą w wiarę. Przez 7 dni będziemy rozważać 7 dni stworzenia świata. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie od 6 do 12 lipca do tego wyjątkowego miejsca. Początek, Festiwal Życia w Kokotku. Zapraszamy. Inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi, nasz gość specjalny, ojciec Piotr Wiśniewski ze Zgromadzenia Ojców Redemptorystów. Szczęść Boże, witam Cię bardzo serdecznie, Ojcze.
1: Szczęść Boże.
0: Ojcze, to na początek chciałbym się zapytać, kim jesteście jako redemptoryści? Jaki macie charyzmat?
1: Jako redemptoryści mam charyzmat nade wszystko głoszenia Bożego Słowa, obfitego odkupienia, tego daru, który Bóg przynosi dla każdego człowieka, czyli daru życia wiecznego. Bóg, który przychodzi do człowieka z darem miłości, która jest miłością oddania całkowitego, ta miłość na krzyżu, która jest tą miłość, którą spotykamy w Eucharystii. Mamy głosić miłość Bożą i to pragnienie Boga chce być z wami zawsze. Tak najprościej powiedzieć. Głosić odkupienie.
0: Bardzo dziękuję, Ojcze, za przybliżenie tego charyzmatu, ale wiem, że zbliżacie się w najbliższych dniach do wyjątkowego święta, do jubileuszu. Czy możesz nam parę słów powiedzieć na temat tego miejsca, w którym Ty jesteś, w którym Cię widzimy? Jakbyś mógł opowiedzieć parę słów na ten temat?
1: Jesteśmy obecnie w Bardzie. To jest szczególne miejsce, w którym Matka Boża przychodzi do człowieka w cudownej figurce, o której mówimy, jest matką uśmiechniętą, matką przynoszącą radość, ale nade wszystko matką przynoszącą i ochraniającą naszą wiarę. Od ponad 1000 lat, bo tyle figurka ma lat w sobie, ponad 1000 lat, tutaj gromadzą się pielgrzymi i ten rok jest szczególny, bo obchodzimy 60. rocznicę koronacji figurki Matki Bożej Barskiej. Ta figurka jest figurką, jak wspomniałem, ponad 1000-letnią, a więc mającą początek, jest u początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich, czasy piastowskie, więc możemy sobie wyobrazić, że to miejsce już od tak wielu wieków jest miejscem, w którym przychodzą pielgrzymi.
0: To teraz, ojcze, zbliżamy się do tego jubileuszu, o tym właśnie, o którym wspominasz. Co przygotowaliście na ten jubileusz? Czy możesz nam przybliżyć i tym wszystkim, którzy potencjalnie chcieliby z tobą się spotkać i odwiedzić to miejsce?
1: Oczywiście. Nasz jubileusz jest przygotowany dla wszystkich tych, którzy chcą się pomodlić, ale także doświadczyć trochę kultury na wysokim poziomie oraz zapoznać się też z historią Matki Bożej Barskiej. Rozpoczynamy nasze wydarzenie od niedzieli 28 czerwca, a kończymy w niedzielę 5 lipca 2026 roku oczywiście. I na początek zapraszamy na msze święte w niedzielę, które będą nas wprowadzać w to wydarzenie, jakim jest 60. rocznica koronacji. Ale również w niedzielę zapraszamy na barskie lato organowe, które też jest wpisane w to nasze uroczystości. 2 lipca o 19:30 z Bazyliki wyjdziemy w procesji z figurką Matki Bożej Barskiej na dróżki kaplic różańcowych, które są nieopodal naszej Bazyliki. W sobotę 4 lipca czeka nas szczególny też koncert, bo koncert zespołu Arka Noego. Ten koncert będzie odbywał się w Bazylice.
0: Do kogo kierujesz zaproszenie, ojcze?
1: Kieruję do wszystkich tych, którzy pragną spotkać się z Matką Bożą. Kierujemy do tych, którzy odkrywają taką potrzebę zobaczenia, że ich wiara jest piękna, ale chcą jeszcze umocnić tą wiarę, bo Matka Boża umacnia wiarę. Tych wszystkich, którzy wiedzą, że w ich rodzinach czy w otoczeniu, w tej bliskości ich jest wielu ludzi, którzy tę wiarę utracili. Matka Boża jest strażniczką wiary, więc chcemy, aby to ona otworzyła serca tych ludzi na spotkanie z Bogiem.
0: Ojcze, bardzo Ci dziękuję za przybliżenie całego spektrum rzeczy związanych z jubileuszem. Moim i Państwa gościem był ojciec Piotr Wiśniewski ze Zgromadzenia Ojców Redemptorystów. Ojcze, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Szczęść Boże i z Panem Bogiem.
1: Bardzo dziękuję też i serdecznie jeszcze raz zapraszam Barta u Matki Bożej, strzeżniczki wiary świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen. Dziękujemy. Szczęść Boże. Jak widzicie, można odetchnąć, pojechać na specjalne sesje, które w milczeniu wprowadzą nas na nowo w tryb życia w pełni. Możemy również zacząć od nowa, chociażby początkiem. To, co powinniśmy robić albo gdzie ewentualnie pojechać, to tak naprawdę kwestia tego, co my mamy w sercu. Inicjatywa katolicka.pl pokazuje szereg różnych wydarzeń, które Wy możecie wybrać w dogodny dla siebie sposób. Zachęcam wszystkich serdecznie do odwiedzenia portalu i do zobaczenia. Cześć!

kościele. Dziś w kościele.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

Tu od razu tylko dodam, dla niektórych, szczególnie jakiegoś młodszego może pokolenia, że kurara to nie jest piosenka jakiejś kurze, która robi sobie raj, kurarara, tylko kurara to taka silna neurotoksyna. To Indianie używali właśnie do zatruwania swoich strzałek, jak tam strzelali, czy do zwierzaków, czy do kogoś innego. Tak, i to właśnie tam tą strzałkę, tą kurarą i tą neurotoksyną zatruwali. Bardzo skuteczna sprawa. Wczoraj opowiadałem i zachęcałem do tego, bo w końcu wakacje już dziś rozpoczęte, szkoła się skończyła. Wczoraj wspaniały koncert na statkach na Odrze przy Dunikowskiego. Zupełnie za darmo. Piękna rzecz, nic tylko żyć w tym mieście i korzystać. A dzisiaj, Boże bardzo, 3-dniowy festiwal pasi brzucha, ale będzie też coś dla ucha, jak to zwykle na takich festiwalach, oraz praktycznie dla całych rodzin, dla dzieciaków również mnóstwo atrakcji. To oczywiście na Partynicach. Dziś od 17 już można na swojego brzucha tam paść. I to się wszystko ładnie zaczyna. Między innymi na scenach zobaczymy przez te 3 dni, słuchajcie, 5-2 Dębiec. Leroy dzisiaj zagra. Oczywiście kończy się to wszystko Silent Disco. Jutro między innymi Mezo, Bass Astral również też się tam pojawi. Czy Poparzeni Kawoł 3 oraz zespół ADHD. Moi ulubieńcy, proszę bardzo, to w niedzielę 16:45. No i mówię, jest masa atrakcji, wstęp jest wolny. Przez 3 dni tej pięknej spiekoty będzie można tam chwilkę, mam nadzieję, również odpocząć.

0: Od jutra ceny maksymalne paliw będą wyższe. Kolejna kopalnia zakończyła wydobycie. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozważa protest. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł. Benzyny 98 6,70, a diesla 6,17. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w porównaniu z dzisiejszym dniem ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe. Dziś zakończenie roku szkolnego ku uciesze uczniów, którzy już planują swój wypoczynek.
1: Ja się bardzo cieszę, będę jeździć na baseny.
2: Będą wakacje i będę miał urlop.
3: A co będziesz robił w trakcie tego urlopu?
2: Będę gdzieś się wybierał i będę też na pewno czytał książki.
3: A szkoła jest fajna czy nie?
4: Fajna.
3: To czemu się cieszycie, że się kończy?
4: Bo przynajmniej jest wolne jakieś.
5: Cieszę się, że jest koniec, bo będą na pewno fajne wakacje.
0: Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestu w sprawie podwyżek. To skutek wczorajszego spotkania z resortem edukacji, bo zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału związku Marek Ćwiek.
6: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
0: Początkujący nauczyciel zarabia około 4000 zł na rękę, a dyplomowany około 5000. Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć 30 czerwca. Po 122 latach kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie. Na powierzchnię wyjechała wczoraj ostatnia tona węgla, a uroczystość odbyła się przy dźwiękach orkiestry górniczej.
7: No co, smutek nam pozostaje, nic więcej. No. Kopalnia Bielszowice nie powinna być zamknięta, no i tyle. No. To są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle. No.
8: Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę.
9: Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą.
0: Część pracowników skorzysta także z jednorazowych odpraw pieniężnych w wysokości 170 tysięcy złotych. Część wybierze się na świadczenie przedemerytalne, tak zwane urlopy górnicze. Nawet 500 lat może zająć odbudowanie przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów. Po naradach, m.in. z naukowcami, leśnicy zdecydowali, że większość objętego pożarem terenu pozostawią. Dadzą przyrodzie czas, by sama spróbowała się odbudować, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
10: W pierwszych wypowiedziach mówiłem, że przez 100 lat tam życie nie wróci. Naukowcy mówią, że ta ziemia jest zdegradowana i wróciła do mniej więcej 500 lat wstecz. Tak jest uboga. Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
0: Jak dodaje zastępca nadleśniczego z Józefowa Adam Kraczek, na pogorzelisku widać jednak oznaki życia.
11: Co dzisiaj widziałem? Widziałem dwie sarny na pożarzysku. Troszeczkę jesteśmy nawet pozytywnie mocno zaskoczeni tym, że odbija dosyć intensywnie borówka czernica. Tutaj już widać takie przyrosty kilkucentymetrowe tej borówki czernicy. Ptaki słychać na okrągło. To nie jest tak, że ich tam nie ma. Także tutaj myślę, że powoli, jak w jakimś aspekcie ta przyroda wraca.
0: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew. Twierdzą, że ich stan jest dobry i że będą mogły być wykorzystane na przykład w meblarstwie.
12: Radio Rodzina. Rodzina.
13: Reklama.
14: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
13: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funguję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
14: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
13: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
15: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz

0: Wiesz, tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
1: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Reklama.
3: 6 minut po godzinie 14, piątek, 26 dzień czerwca, 32 stopnie na termometrach, a ma być jeszcze jeden stopień więcej. Chłodniej zrobi się koło 22, wtedy temperatura spadnie do 23 stopni, za to jutro i pojutrze absolutne upały. I tutaj na poważnie trzeba do tematu podejść. 37 stopni w sobotę, w niedzielę być może rekord upałów w Polsce, 42.
4: Number, please.
5: 605.
4: One moment.

Tak, Siegłówka, kiwa w rytm muzyki fun. Nowin Criminals na antenie Radia Rodzina 20, prawie 5 minut po godzinie 14. No i stało się, jest. Mówiłem o tym wczoraj, że dziwadło nas zadziwi i proszę bardzo, przepraszam bardzo, to jest dziwidło oczywiście, no ale takie dziwne dziwidło. Dziwidło olbrzymie, to okaz w ogrodzie botanicznym, który można było podziwiać i który nagle postanowił sobie zakwitnąć, nic tego nizowego. Właśnie widzę tłumy ludzi, którzy odwiedzają, robią sobie zdjęcia. Kolejka nawet jest, żeby to dziwidło zobaczyć. Też pokazuję tutaj właśnie filmik. No ale na pewno warto. Tylko proszę pamiętać tylko o tym, że zapach może was zaskoczyć, ponieważ dziwidło olbrzymie, nazwane też śmierdzielem albo śmierduchem, serio, jest bardzo unikatową rośliną. Po pierwsze, w ogrodach botanicznych jest rzadkością, tak. Po trzecie, jak już zakwitnie, no właśnie, to tak jakby mięso się zepsuło i w ciepłym powietrzu sobie długo leżało i to niezbyt i fajny zapach jest, no ale zobaczyć warto. Ci wszyscy, którzy kochają kwiatki, to na pewno powinni się ustawić w tej kolejce. A swoją drogą dziewczyny właśnie poszły nagrać troszeczkę materiału o dziwidle. Pewnie zapach też nagrają, mam nadzieję. Albo przynajmniej opowiedzą o nim.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18:10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Już w ten weekend rozpocznij wakacje z Radiem Rodzina. Na dobry początek mamy dla słuchaczy weekendowy pobyt w Karpaczu w willi Winterpol. Słuchaj nas w sobotę i w niedzielę i odkryj letnie uroki Perły Karkonoszy. Z Radiem Rodzina i Winterpol Karpacz.
0: Autopromocja.

0: 15 minut przed godziną 15, teraz powiemy o pewnej kostce, która stała się kością niezgody. Chodzi o kostkę na ulicy Pomorskiej. 2 lata po zakończeniu przebudowy niestety kostka uległa. W torowisku nie wytrzymała obciążenia, zapada się, a magistrat przyznaje, że przyjęte rozwiązanie od samego początku było dość ryzykowne. Chodzi o nawierzchnię kostki kamiennej, która jest ułożona wzdłuż torowiska tramwajowego. Ona pęka, zapada się na oczach mieszkańców, można powiedzieć, i chcemy to naprawić. Oczywiście mówią przedstawiciele wrocławskich inwestycji.
1: My chcemy to po prostu naprawić. Naprawić w odpowiedni sposób, zastosować nawierzchnię, która jest przystosowana do przyjęcia tego typu obciążeń, czyli tramwaju i autobusu w jednym miejscu. Warto podkreślić, że autobus elektrycznego, czyli cięższego niż standardowy. W związku z powyższym chcielibyśmy zabetonować to torowisko, mówiąc wprost, natomiast zrobić to na przykład w presecie, czyli zaimitować w tamtym miejscu kostkę brukową i uwaga, w betonie, który ją będzie odzwierciedlał, czyli nie klasyczny beton, który znamy, tylko tak, aby ten kamień, który tworzy strukturę betonu, był odsłonięty i można było imitację kostki, ten ślad historyczny zobaczyć w tamtym miejscu.
0: Bo tutaj tak naprawdę, dodajmy, jest konflikt, który w tle trwa między inwestorem a wykonawcą i wojewódzkim konserwatorem zabytków.
1: Przeszkodą tego typu działania jest dzisiaj wojewódzki konserwator zabytków. On do tej pory nam nie uzgodnił, pomimo tego, że to trwa już od miesięcy, tego typu remontu. On uważa, że kompromis w postaci kostki brukowej, która jest zastosowana, granitowej, staroużytecznej, to jest coś, z czego powinno się miasto cieszyć, inwestor i mieszkańcy. No tylko jak pokazuje życie, nie da się w dzisiejszych możliwościach technicznych przeprowadzić z zastosowaniem staroużytecznej kostki tego typu inwestycji. To nie jest kostka specjalnie przygotowana na te inwestycje, cięta na miejscu, tylko kostka, która już była wykorzystana, jest wyeksploatowana, czyli ma różne kąty i tak dalej, jest ułożona w tamtym miejscu. Siłą rzeczy, pomimo tego, że wykonawca zastosował rozwiązania, które miały to wzmocnić, nie wytrzymały czasu.
0: No i pytanie teraz oczywiście, kto za to wszystko zapłaci?
1: Tutaj są 2 tory działania. Część pieniędzy od wykonawcy mamy jako zatrzymaną jako gwarancję, ale na tą naprawę w innym standardzie tych pieniędzy nie wystarczy. Stąd wchodzimy jakby drugą ścieżką, że tą różnicę pokryjemy z budżetu miasta, natomiast będziemy dochodzić swoich roszczeń drogą sądową już bezpośrednio od wykonawcy. Będziemy dochodzić, aby to wykonawca zapłacił za to wszystko. Mamy również ekspertyzy. Profesora Szyszko zleciliśmy taką. To jest inżynier budownictwa, drogowiec, który wskazał wprost w swojej opinii po przeprowadzonych badaniach i analizie, że jedynym skutecznym rozwiązaniem jest właśnie beton, o którym rozmawiamy. Natomiast kostka brukowa nie ma prawa się w tamtym miejscu utrzymać.
0: Do tematu oczywiście będziemy wracać, zresztą dziś po godzinie 16 troszkę szerzej o tym temacie, więc zapraszam wszystkich zainteresowanych na 16:10 mniej więcej do Radia Rodzina.

0: Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: tego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Nożownik z Jastrzębia w prokuraturze. Rusza akcja Bezpieczny Autokar. Za chwilę sprawdzimy też, co dzieje się na piłkarskich boiskach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Szok, strach i niedowierzanie. Takie emocje wciąż towarzyszą personelowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju po wczorajszym ataku nożownika. 19-latek zranił dwie pacjentki, ordynatora i pielęgniarkę, zanim został obezwładniony. Jak przyznaje jeden z lekarzy, Artur Ploch, w szpitalu panuje duży stres.
1: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas.
0: 19-letni nożownik Damian B. był pod wpływem narkotyków. Jak informuje policja, nie był wcześniej karany. Z ostatnich informacji podanych przez prokuratora rejonowego Jacka Rzeszowskiego wynika, że w prokuraturze rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju wszczęto śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 4 osób. Nożownikowi grozi od 8 lat do dożywocia. Upały nie tylko w Polsce. 2/3 niemieckich szpitali nie ma klimatyzowanych sal dla pacjentów, a filharmonicy berlińscy poluzowali strój przed sobotnim koncertem plenerowym. Muzycy wystąpią bez marynarek. Niemcy mierzą się z falą upałów, która dzisiaj może przynieść rekord temperatury do 41 stopni Celsjusza.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Nadzoru Drogowego oraz policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. I tak będzie do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
3: Każdy może poprosić, organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
0: W ubiegłym roku w czasie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. W trasę nie wyruszyły 23 autokary.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Holandia-Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej mundialu. Awansował do niej także Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz na ten temat.
4: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Nie zagraliśmy najlepiej, ale też nikomu nie mogę zarzucić braku zaangażowania czy tego, że nie dał z siebie wszystkiego. Pierwszej, również nie mającej znaczenia porażki doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę.
0: A teraz czeka na nią Maroko.
5: Można by było powiedzieć, chciałbym, żeby Zefirek zapowiedział deszcz w pogodzie, a tu deszczu nie ma, a temperatury tylko będą rosnąć. W tej chwili mamy już 32 stopnie na termometrach, 33 za chwilkę się pojawił, więcej już dzisiaj całe szczęście ów nie będzie. Temperatura spadnie od 22, możemy spodziewać się, czyli już jak słoneczko zajdzie, 23 stopnie, wtedy zrobi się przyjemnie. Sobota i niedziela bardzo upalne, 37 i proszę sobie wyobrazić, w niedzielę aż 42 stopnie.
6: Reklama.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
13: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
14: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
15: Reklama.

To Basia, Drunk of Love. No tak, można powiedzieć, pijana z miłości. Miłość jest ślepa, inaczej 44 minuty po godzinie 15. Teraz temat upałów. Tutaj wiele rzeczy powiedziane i będzie jeszcze powiedziane na temat bezpieczeństwa, bo ono jest bardzo ważne. Przypominamy, żeby się nawadniać, żeby, jeżeli macie problem z taką wysoką temperaturą, nosić parasolki, kapelusze, filtry, zawsze mieć butelkę wody, ale też czujnie obserwować innych, czy ktoś nie zasłabł, nie potrzebuje pomocy, czy siedzi na ławce i wszystko z nim w porządku. Także pamiętajmy o tych samochodach, zarówno ze zwierzakami, jak i nie dzieciakami, albo kimś po prostu, kto utknął i być może zasłabł też w aucie, więc oczy szeroko otwarte. Każdy ma prawo gorzej się troszeczkę poczuć, lepiej o tym pamiętać. A i miseczkę z wodą, z kamyczkami. Mój syn tak patrzy, mówi, co ty tato przyniosłeś na ten balkon? Ja mówię, no miseczkę z kamyczkami, a po co? Wie, żeby się pszczółka sobie usiadła na kamyczku, mogła sobie podejść i się wody napić, albo inne tam latające stworzonko, które też dostępu do wody w taki upały może mieć ograniczony, więc jakąś miskę przed dom wystawić. Ktoś tam pewnie z tego chętnie skorzysta, nas to nic nie kosztuje, a komuś zrobi się dużo przyjemniej. Sami doskonale przecież wiemy, jak to jest, jak chce się bardzo, bardzo pić, nie ma się gdzie napić. Taka miska z wodą to czasami ratowanie życia wręcz. A teraz o rekordach, bo to też zawsze jest ciekawe. Najwyższą temperaturę odnotowaną we Wrocławiu to rekord padł 8 sierpnia 2015 roku. To było 38,9 Celsjusza. To była najwyższa do tej pory temperatura. Przypomnijmy, w Polsce najwyższa temperatura to 40,2. To był tam bodajże 1921 czy 3 rok. Natomiast w dalszym ciągu synoptycy przewidują nam na niedzielę 42 stopnie, więc jest szansa, żeby pobić dwa rekordy. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, no ale wszystko na to wygląda, że będziemy mieli jakiś rekord w niedzielę. A jeszcze po godzinie 16 opowiem wam dokładnie, jak przeprowadza się takie pomiary, bo to nie to, że termometr za okno i już. A tymczasem Dawid Podsiadło nam umili o falach piosenką Czas.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Leon XIV rozpoczął konsystorz. Woprowcy apelują o rozwagę nad wodą. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataków na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. 19-latek, który zaatakował, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Semik.
2: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
1: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz oddziału gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku.

0: tysięcy, w których zginęło ponad 1000 osób, mówi Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
1: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich.
0: Kierowcy jadą za szybko, nie ustępują pierwszeństwa i tracą koncentrację. A wraz z początkiem wakacji służby mundurowe i ratownicze po raz kolejny apelują o rozsądek podczas letniego wypoczynku. Prezes Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Zwierzyna przyznał, że każdego roku najwięcej ludzi tonie w miejscach niestrzeżonych. Jak przyznał, akcje poszukiwawcze i ratunkowe mogłyby ułatwiać zabieranie pod wodę odpowiedniego sprzętu.
2: Aby nie dopuścić do tego, żeby osoby zanurzyły się pod wodę, taka boja daje nam szansę na uratowanie życia. No i niezmiennie kamizelka czy kapok, o które apelujemy od tylu czasów. Polacy, dajcie nam szansę was uratować, miejcie kapok albo bojkę SP.
0: Jak poinformował szef śląskich WOPR-owców, w całym kraju rocznie tonie od około 400 do 500 osób.
3: Na termometrach 32, pewnie gdzieniegdzie nawet i 33 stopnie, czyli dzisiejsze apogeum. Wiatr nas nie chłodzi, wieje z prędkością do 10 km na godzinę. Na chmury też nie ma co liczyć, trzeba sobie jakoś pomagać samemu. Temperatura spadnie, ale dopiero o 22, wtedy będziemy mieli 23 stopnie i szykujmy się na tę największą pałę. Jutro 37, niedziela to absolutne maksimum, czyli 42 stopnie.
4: Reklama.
5: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

0: To taki bardzo letni, ciepły kawałek George Michael, Mary J. Blige. 13 minut po godzinie 16, pora na naszą popołudniową rozmowę. Będzie to wiceprezes wrocławskich inwestycji, więc oczywiście będziemy podsumowywać działania inwestycyjne, jak żeby inaczej, które są prowadzone we Wrocławiu. No i też o tą nieszczęsną Pomorską, gdzie się kostka zapadła i jest kostka niezgody. No dobrze, to w takim razie o tym wszystkim już teraz na naszej antenie. Zapraszam serdecznie.
1: Ze mną w studiu jest Bartosz Nowak, wiceprezes wrocławskich inwestycji.
2: Dzień dobry.
1: Na początek pytanie, o które chyba wszystkie wrocławskie media ostatnio proszą, czyli co się dzieje obecnie z ulicą Pomorską, bo wyremontowana 2 lata temu, świętowaliśmy przecież, znowu kwalifikuje się do naprawy. Chodzi o nawierzchnię, chodzi o kostkę, która nie wytrzymała obciążenia. Opowiedzmy, co się wydarzyło i jakie będą następne kroki.
2: My chcemy to po prostu naprawić. Naprawić w odpowiedni sposób, zastosować nawierzchnię, która jest przystosowana do przyjęcia tego typu obciążeń, czyli tramwaju i autobusu w jednym miejscu. Warto podkreślić, że autobus elektrycznego, czyli cięższego niż standardowy.
1: Tak, bo tam jeździ linia K.
2: Dokładnie tak. W związku z powyższym chcielibyśmy zabetonować to torowisko, mówiąc wprost, natomiast zrobić to na przykład w presecie, czyli zaimitować w tamtym miejscu kostkę brukową i uwaga, w betonie, który ją będzie odzwierciedlał, czyli nie klasyczny beton, który znamy, tylko tak, aby ten kamień, który tworzy strukturę betonu, był odsłonięty i można było po prostu tą imitację kostki, ten ślad historyczny zobaczyć w tamtym miejscu. Natomiast przeszkodą tego typu działaniu jest dzisiaj Wojewódzki Konserwator Zabytków. On do tej pory nam nie uzgodnił, pomimo tego, że to trwa już od miesięcy, tego typu remontu. On uważa, że kompromis w postaci kostki brukowej, która jest zastosowana, granitowej, staroużytecznej, to jest coś, z czego powinno się miasto cieszyć, inwestor i mieszkańcy. No tylko jak pokazuje życie, nie da się w dzisiejszych możliwościach technicznych przeprowadzić z zastosowaniem staroużytecznej kostki tego typu inwestycji. Dlaczego mówię staroużytecznej, to warto podkreślić, ponieważ to nie jest kostka specjalnie przygotowana na te inwestycje, cięta na miejscu, tylko kostka, która już była wykorzystana, jest wyeksploatowana, czyli ma różne kąty i tak dalej, jest ułożona w tamtym miejscu. Siłą rzeczy, pomimo tego, że wykonawca zastosował rozwiązania, które miały to wzmocnić, nie wytrzymały czasu. Oczywiście my jakby znaliśmy ten problem, że będzie to trudne do wykonania. No niestety konserwatora nie udało się do tego przekonać już na etapie realizacji. Teraz chcielibyśmy naprawić to, ale w sposób skuteczny, czyli móc korzystać z miasta w pełni, tak aby tamtędy jeździł i tramwaj, i autobus, i mieć ten ślad historyczny, czyli tą imitację kostki w tamtym miejscu.
1: Czy za naprawę ulicy Pomorskiej zapłaci wykonawca?
2: Tutaj są dwa tory działania. Część pieniędzy od wykonawcy mamy jako zatrzymaną jako gwarancję, ale na tą naprawę w innym standardzie tych pieniędzy nie wystarczy. Stąd wchodzimy jakby drugą ścieżką, że tą różnicę pokryjemy z budżetu miasta, natomiast będziemy dochodzić swoich roszczeń drogą sądową już bezpośrednio od wykonawcy. Także co do zasady, na końcu będziemy dochodzić, aby to wykonawca zapłacił za to wszystko. Do czego dążę? Dążę do tego, że my mamy również ekspertyzy profesora Szyszko, zleciliśmy taką, to jest światowej sławy inżynier budownictwa, drogowiec, który wskazał wprost w swojej opinii, ekspertyzie po przeprowadzonych badaniach i analizie, że jedynym skutecznym rozwiązaniem jest właśnie beton, o którym rozmawiamy. Natomiast kostka brukowa no nie ma prawa się w tamtym miejscu utrzymać. I my też słyszymy taki medialny argument konserwatora zabytków, że za granicą się udaje, w Polsce się nie udaje. Uwaga, sprawdziliśmy to. Konserwator ewidentnie nie sprawdził tego, co mówi.
1: Jakieś przykłady poprosimy.
2: Przykłady Pragi lub Wiednia, Drezna również. W żadnym z tych miast nie jeździ po torowisku w ten sposób wykończonym autobus. Uwaga, w Wiedniu jest specjalny urzędnik od utrzymania kostki brukowej w odpowiednim stanie, z którym jesteśmy w kontakcie, i też się dziwi, że konserwator w Polsce nie chce dopuścić, jakby nie rozumie życia miasta versus oczekiwań mieszkańców co do szybkości, jakości, bezpieczeństwa podróżowania w tamtym miejscu. No i też wskazuje, że nie stosują tego typu rozwiązania, czyli w czynnym torowisku, po którym jeździ autobus, nie stosują wykończenia torowiska tego typu kostką brukową. Także...
1: Jak rozumiem, jakiś pad nastąpił, który już wiele miesięcy się utrzymuje. No, ale jesteście gotowi wejść na drogę sądową z wykonawcą?
2: No tutaj jest taki problem, że gdybyśmy teoretycznie bez uzgodnienia konserwatorskiego, my możemy wejść na plac budowy i rozpocząć tę pracę, ale niestety konserwator może wstrzymać i nałożyć karę na prezesa Zarządu Wrocławskiej Inwestycji, kwotę 500 000 zł. Więc niestety mamy związane ręce, nawet gdybyśmy to chcieli zrobić, no bo uwaga, mieszkańcy na to czekają. My chcemy za to zapłacić i wejść w spór sądowy z wykonawcą, bo inaczej też nie można. Nie da się po prostu wykazać błędu, nie płacąc za to wszystko, bo można czekać w nieskończoność, aż sąd nakaże wykonawcy naprawę, tak?
1: To projekt przebudowy też wykonał... Wykonawca, dlatego,
2: tak, to
1: że
2: był w systemie projektu i buduj, czyli wykonawca sam zaprojektował to, co wykonał. Mówiąc
1: według waszych założeń.
2: Tak, nasze założenia są bardzo proste. W OPZ-cie wpisuje się, że to ma być torowisko. Wbrew pozorom, opis przedmiotu zamówienia opierał się na uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. My nie mogliśmy zastosować nic innego, bo wykonawca również wtedy by nie wszedł na plac budowy, bo nikt nie podejmie takiego ryzyka, gdzie jest w powietrzu kara o wysokości 500 000 zł. Nie stać nas na to, po prostu. W sensie to jest bezpośrednio na mnie lub na prezesa nałożona kara, nie na miasto, nie na spółkę. Także tutaj nikt nie podejmie tego typu decyzji.
1: To co w najbliższych tygodniach czy miesiącach jeszcze w tym temacie przed nami?
2: Ekspertyzę, o której mówimy, przesłaliśmy do konserwatora zabytków. Dokładnie dzisiaj, w środę, prezes Piotr Paś widział się z wojewódzkim konserwatorem zabytków, tylko że w innej sprawie. Zahaczył o Pomorską, konserwator powiedział, że no nie ma o czym rozmawiać. Zapytał, czy już zapoznał się z tą rozmową i konserwator trywialnie bardzo powiedział, przeczytam w mediach. Jakby nie miał ochoty z nami rozmawiać na ten temat i myślę, że wydaje mu się, że po prostu jest wszystkim we Wrocławiu, tak? Bo
1: no lekceważy
2: media, opinię publiczną i swoich partnerów i myślę, że to nie jest dobry krok. To
1: a byliby państwo gotowi się spotkać, gdyby jakieś medium zaprosiło do udziału w takiej szerszej dyskusji?
2: Oczywiście, że tak, Pychak kroczy zawsze przed upadkiem. To my z pokorą jakby prosimy, piszemy, dzwonimy, chcemy. Ściana nie jest po stronie wrocławskich inwestycji. Ściana jest gdzie indziej. Jeżeli ktoś uważa, że kompromis już jest na budowie, no to ten kompromis nam się nie sprawdził i nie sprawdzi. I czasami, albo nawet nie czasami, tylko w niektórych życiowych kwestiach trzeba się słuchać ekspertów, tak?
1: Przypomnijmy, zapadła się kostka w torowisku wzdłuż ulicy Pomorskiej. Kiedy można spodziewać się wejścia ekipy, która zaczęłaby ponownie remont? Ile to wszystko mogłoby kosztować?
2: Tak naprawdę my jesteśmy gotowi z dokumentacją i z projektem. Kwestia ogłosić postępowanie. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić mniej więcej w 30 dni.
1: Później, a za jaką kwotę?
2: Później w 2 tygodnie. Wykonawca jest w stanie wejść ekspresem na budowę, bo jesteśmy w dość luksusowej sytuacji, są wakacje. No i to jest kwestia później tygodni. Jesteśmy w stanie to szybko wykonać, ale beton potrzebuje wiązania. W związku z powyższym to torowisko byłoby dalej nieczynne dla autobusów, ale tramwaje byśmy puścili po kilku tygodniach, po tym okresie, gdzie beton by przeszedł pierwszy etap dojrzewania, mówiąc wprost. Także my jesteśmy ze wszystkim gotowi. Ile by to kosztowało? Mamy wstępny kosztorys. Ja nie będę teraz o tym mówił celowo, ponieważ kiedy ogłosimy postępowanie przetargowe, to chcielibyśmy, aby to rynek zweryfikował, ponieważ nas, ja mogę powiedzieć wprost, nas na to stać. Później stać nas na to, aby w procesie udowodnić, co się zadziało, że nie można było tego wszystkiego zrobić na początku, później i dlaczego wykonawca powinien...
1: Czyli rozwiązania z zastosowaniem,
2: tak,
1: betonu.
2: Poczuć, dlaczego wykonawca też powinien poczuć się do winy i sfinansować jakby naprawę. No jest za to odpowiedzialny, my mamy te gwarancje, więc na pewno to zostanie zatrzymane. Gwarancje nie wystarczą na pewno na zmianę tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o te koszty, to myślę, że tutaj rynek, my jesteśmy bardzo dobrze tutaj skalkulowani i rynek wstrzeli się w naszą wycenę. Tutaj na dużym spokoju mogę zapewnić, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. Jakby wykonawcy też dobrze wiedzą, że ta praca jest do wykonania i część tych, którzy działają na wrocławskim rynku, na pewno też już gdzieś w tych swoich takich wstępnych kosztorysach są w tym wszystkim, tak? No bo wiadomo, że ta praca wisi w powietrzu. To jest, żeby była jasność, to jest kwestia tylko decyzji konserwatora. On dzisiaj daje nam uzgodnienie, tak naprawdę za dwa dni mamy postępowanie. To nie ma o czym rozmawiać, tak? My jesteśmy w pacie jednej osoby w tym momencie, tak? To zawsze jest ocena opinii publicznej.
1: Na pewno będziemy się przyglądać tej sprawie.

0: Kolejny temat. Niedaleko od Pomorskiej jest trwająca inwestycja, mianowicie przebudowa węzła Dibuła i Drobnera. Całość nabiera kształtów, opowiedzmy o szczegółach.
1: Tak naprawdę wyszliśmy z tej ziemi, co było istotnym elementem w tej zamkniętej części budowy, ponieważ teraz zaczynamy już betonować torowisko. Te prace trwają i można je obserwować. Są to prace etapowo, bo sekcja się wylewa po prostu betonu przed montażem torowiska. To też warto podkreślić, jak bardzo zaawansowany jest projekt w miejscu, gdzie pracujemy. Bo tam, gdzie dzisiaj jeżdżą samochody, to już za moment, będziemy o tym informować, będziemy znowu wchodzić pod ziemię, tak aby wybudować to wszystko na nowo, ale ten rys ulicy już dzisiaj widać, ponieważ mamy obrzeża jezdni, są osadzone krawężniki, więc to pokazuje, jak daleko są zaawansowane prace, bo krawężnik czy obrzeża jezdni to jest już warstwa wykończenia na tym etapie. Od tego kolejne warstwy konstrukcji, tak aby móc układać masę bitumiczną, ale to pieśń przyszłości. Także tu to tempo prac jest iście imponujące, ono, mogę powiedzieć optymistycznie, ono wyprzedza ten harmonogram, który zakładaliśmy, no ale to tylko świadczy o tym, jak dobrze ta praca jest poukładana. Jeżeli komuś chce się pracować też na budowie, bo to warto podkreślić, że jeżeli jest dobry wykonawca, dokumentacja jest przygotowana i przewiduje niektóre opcje otwarcia dla konkretnych robót. Mówię tu o tym, że nie zawsze w takim kontrakcie, szczególnie w centrum Wrocławia, da się przewidzieć wszystkie zagrożenia pod ziemią, stąd my zostawiamy pewną przestrzeń dla nas do negocjacji wykonawcy, do zlecenia dodatkowej pracy, no bo siłą rzeczy nie da się zrobić odkrywki na 6,5 metra, a tak głęboko schodziliśmy w tamtym miejscu, a mamy historyczny rys miasta, który nie zawsze jest zdefiniowany na tych współczesnych dokumentach, ta karta historii Wrocławia jest częściowo również nieznana, szczególnie ta pod ziemią, gdzie my różne rzeczy również po wojnie wykonywaliśmy. Mówię, my ci, którzy przyjechali tutaj do Wrocławia zaraz po wojnie i to miasto wskrzeszali, zmieniali i tak dalej, aż do dzisiejszego dnia, kiedy to wszystko no, nabiera nowego sznytu, no bo to skrzyżowanie tak naprawdę to będzie zupełnie nowa przestrzeń w ścisłym centrum miasta.
0: Z nowym układem skrzyżowania.
1: Z nowym układem drogowym, z nowym zintegrowanym przystankiem autobusowo-tramwajowym, z nowymi nasadzaniami zieleni. To jest to, co zobaczymy, a to, co już wybudowaliśmy, a czego nie widzimy, to są nowe branże sieci, które na pewno przez kolejne dziesiątki lat będą służyć mieszkańcom miasta.
0: Proszę powiedzieć tak od kuchni, kto odpowiada za wyznaczanie ścieżek dostępu do mieszkań, usług? Kto odpowiada za tą organizację? I jeżeli mieszkańcy mają jakieś potrzeby, uwagi, gdzie mogą to zgłaszać?
1: Projekt organizacji ruchu zastępczego, bo tak to się nazywa, przedstawia wykonawca. My go akceptujemy po uwagach i po akceptacji Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. To jest ten wydział, gdzie steruje się de facto ruchem w mieście. To tam powstają oprogramowania dla sygnalizacji świetlnej, priorytety. To tam układa się cały ten potok ruchu dnia codziennego miasta Wrocławia. Czyli to wszystko, co my otrzymujemy już jeżdżąc, chodząc po mieście, to jest wynik tego, jak miasto to zaplanowało i robią to rzeczywiście eksperci w Wydziale Inżynierii Miejskiej. Są to naprawdę topowi inżynierowie ruchu, którzy zarządzają, no de facto z miasta codziennie korzysta milion osób. Także mówimy to o gigantycznej skali i wyzwaniu układania ruchu w mieście. Jeżeli my mamy tam ponad 600 tysięcy zameldowanych mieszkańców w mieście, no to te około 350 tysięcy lekką ręką licząc do miasta przyjeżdża, wyjeżdża, z miasta korzysta. Jeżeli ktoś ma uwagę, to tak naprawdę jeżeli do nas zgłosimy, ją uwzględnimy i zmienimy, to i wrocławskie inwestycje, i Wydział Inżynierii Miejskiej, to są zawsze dobre adresy, bo my mamy na pewnym zakresie to możemy działać.
0: No Rada Osiedla też tutaj widzę, aktywnie działa.
1: Bardzo dobrze działa ta Rada Osiedla i to nie ma z tym najmniejszego problemu. Zresztą my współpracujemy to nie od dzisiaj i nie od wczoraj, tylko to są jakby dobre standardy wypracowane od lat.
0: To na koniec już, domykając ten temat, na kiedy jest planowane zakończenie inwestycji?
1: Tak naprawdę wykonawca miał te 18 miesięcy na wykonanie tego zadania, ale już dzisiaj wiemy, że to będzie zdecydowanie krócej. Nie chciałbym uprzedzać faktów, jak szybko uda nam się to zrobić, ale pamiętajmy o tym, że wykonawca też ma tam wyższe wynagrodzenie za szybszą realizację tą przed tym terminem. Także
0: ale możemy bezpiecznie powiedzieć, wiosna 2027?
1: Może szybciej.

0: Przenosimy się teraz do Leśnicy, gdzie powstał Park and Ride. Mieszkańcy tej zachodniej części Wrocławia zyskali nowe miejsce, które ułatwi codzienne podróże. Pytanie tylko, czy 66 miejsc, bo tyle właśnie powstało, to wystarczająca liczba na nowym parkingu?
1: To jest liczba maksymalna, jaką można było zmieścić w tym terenie. To jest teren pomiędzy funkcjonującym układem drogowym a czynną linią kolejową, więc siłą rzeczy nie dałoby się ani jednego, ani drugiego przebudować, bo też są budynki. Także mówiąc bardzo poetycko, wycisnęliśmy jak cytryna. Ponieważ też zachowaliśmy tam zieleń występującą, to trzeba brać wszystkie współczynniki, komponując tego typu nową inwestycję, czyli funkcjonującą tam zieleń, to gdzie ta nieruchomość jest zlokalizowana, jaki ma wymiar wzdłuż i wszerz i co ją ogranicza.
0: To tam jest stacja kolejowa Leśnica, ulica Rubczaka. Teren zostanie udostępniony mieszkańcom w lipcu.
1: Dokładnie.
0: Czyli już został.
1: Teren został udostępniony, on też jest otwarty, to wynika bezpośrednio z umowy o dofinansowaniu, tak aby można było z tego korzystać szeroko i de facto chodzi o promocję miejsca w pełni, tak aby mieszkańcy się przyzwyczaili do tego miejsca. Można tam bezpiecznie zostawić samochód i dalej podróż kontynuować koleją do centrum lub odwrotnie z centrum na rogatki miasta. Myślę, że doskonała inicjatywa i tutaj też Rada Osiedla i radni miejscy również chwalą tego typu rozwiązanie i my się w te głosy wpisujemy. Za pochwały dziękujemy i oczywiście jesteśmy gotowi na więcej. Podwijamy rękawy i działamy dalej.
0: Widziałam takie komentarze w sieci, czy nie można było zrobić parkingu z poziomami, żeby tych aut jednak zmieściło się więcej na nieruchomości?
1: Teoretycznie można by było to zrobić, tylko też warunki zabudowy, czynna linia kolejowa i tak dalej. To są te ograniczenia, o których mówimy. Tutaj miasto podjęło taką decyzję, my jesteśmy tymi rękami, które tą pracę wykonują i wykonaliśmy ją jak najlepiej potrafiliśmy.
0: Wartość inwestycji wyniosła blisko 3,4 miliona złotych. Realizacja została wsparta środkami unijnymi, a proszę opowiedzieć nam o technologii, bo tam ciekawe rozwiązania zastosowano.
1: Gospodarowanie wodami opadowymi na miejscu, rozszczelniając nawierzchnię, która jest warstwą wykończenia de facto tego parkingu, to są rozwiązania pro-eko. My mówimy już dwufazowe. Pierwsza faza to są te zielone, oczywiście drzewa, krzewy. Zostawiliśmy tą zieleń, którą można było, czyli chcieliśmy to co tam funkcjonowało już, to zostało, dosadziliśmy co można było i uzupełniliśmy. Natomiast jest ta druga faza, o którą walczymy we Wrocławiu, promujemy i pokazujemy, że można, czyli faza niebieska tych działań pro-eko. I to jest to, że pojawiają się muldy chłonne, pojawia się rozszczelnienie nawierzchni i to wszystko pozwala nam gospodarować wodami opadowymi na miejscu. Biorąc pod uwagę to, że mieliśmy najzimniejszy i najbardziej suchy maj w ostatnich latach, że czerwiec pewnie i te rekordowe temperatury końcówki i teraz początek lipca, no to jednoznacznie pokazują, że my potrzebujemy takie rozwiązania projektować.
0: A wszystko po to, żeby wspierać koncept transportu zbiorowego we Wrocławiu. My spotkamy się za miesiąc, żeby podsumować kolejne inwestycje. Na dzisiaj dziękujemy. Bartosz Nowak, wiceprezes instytucji, był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo, ukłony i życzę wszystkim dobrego dnia.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Kiss.
1: No to oczywiście pocałunek od księcia Prince na antenie Radia Rodzina. 7 minut i będziemy mieli godzinę 17. Przed nami zespół Jazu, tutaj ciekawostka, bo może nie wszyscy wiedzą, każdy zna ten utwór akurat, też jak absolutny klasyk, że tam na klawiszach za muzykę był odpowiedzialny członek Depeche Mode. On po prostu sobie stwierdził, że już ma dosyć normalnie Depeche Mode, grania z Depeche Mode na samym początku kariery, co prawda, i on zakłada swój własny zespół, wziął wokalistkę, no i tak powstało Jazu, którego sobie już teraz na naszej antenie posłuchamy. To wszyscy znają, prawda?

0: Europa pogrążona w upałach. Za chwilę także ostrzeżenie przed nową metodą cyberoszustów. Przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej Mundialu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazać ponad 40 stopni Celsjusza. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. Tomasz Orchowski.
1: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia, nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dzisiaj 40 stopni Celsjusza zapowiadano w Niemczech. Alert upałowy obowiązuje też w Czechach.
0: Wysokie temperatury mogą cieszyć podczas urlopu, ale potrafią być udręką w czasie pracy. W związku z upałami okręgowy inspektor pracy w Katowicach Piotr Kalbron przypomina.

0: Transport Autostrada Małopolska.
1: Cyberprzestępcy rozsyłają do użytkowników telefonów komórkowych wiadomości zawierające informacje o rzekomym mandacie oraz link prowadzący do strony internetowej. Celem oszustów jest wyłudzenie danych osobowych, danych kart płatniczych oraz haseł dostępowych. W wiadomościach często pojawiają się krótkie terminy płatności oraz sugestie dotyczące możliwych konsekwencji prawnych, mające skłonić odbiorców do szybkiego działania. Przypominamy, nie wysyłamy tego typu wiadomości SMS.
0: W żadnym wypadku nie należy klikać w przesłany link internetowy.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją mundialu. Stawką meczu między Francją i Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
3: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
0: A więcej od nich 5 goli ma tylko Leo Messi.
4: Na dzisiaj super mecz Hiszpania z Urugwajem, ale o 2 w nocy. No jak ktoś nie idzie do pracy, to jeszcze może jakoś się obudzi i w stanie obejrzy, a ja jak jutro idę znowu do pracy, to ciężko będzie. Ale o pogodzie. 33 stopnie miały być, 33 stopnie zostało osiągnięte. Więcej dziś nie będzie. Na szczęście można powiedzieć, ochłodzenie dopiero po zachodzie słońca, wtedy temperatura spadnie na 23 stopnie. Jutro 37, oj, a w niedzielę 41.
5: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
10: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.

0: Genialna płyta w ogóle, cała Perfectus tą piosenką, ale w koło jest wesoło, 14 minut po godzinie 17. Teraz czas na oblicza Wrocławia. Dziś bardzo dobry temat. Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, także czas czasami dla niektórych wyjątkowej duchowej podróży. Czym jest pielgrzymkowanie? Czym jest pielgrzymka? Czym różni się od zwykłej wycieczki? No i dlaczego coraz więcej osób wybiera właśnie taką formę odkrywania świata i wiary? Oczywiście to będzie opowieść o miejscach, które inspirują, pozwalają spojrzeć na historię i wiarę z nowej perspektywy oraz informacje też o tym, jak przygotować się do takiej pielgrzymki i pielgrzymowania i który szlak wybrać na początek. O tym wszystkim w rozmowie opowie nam nasz gość. Zapraszam serdecznie.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Zakończenie roku szkolnego, wielka radość, no i też i wielkie planowanie, jak tu spędzić ten czas takiego rozluźnienia. Ci, co pracują, na pewno jakieś urlopy planują, ale też i osoby w wieku dojrzałym, no inaczej spędzają ten czas, mimo że nie ma tej aktywności takiej zawodowej, może w pełnych obrotach. I częstym wyborem są pielgrzymki. O tych pielgrzymkach chcemy dzisiaj porozmawiać. Podróżowanie, zwiedzanie świata właśnie przez pryzmat trochę pielgrzymkowy taki, a pomoże nam w tym dzisiaj Elżbieta Węgrzyn, gościni dzisiejszej audycji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać już i o różnych podróżach. Jest to taka pasja, Pani Elżbieto, chyba? Podróżowanie?
3: Tak.
2: Tak jest. Dlaczego mielibyśmy wybrać pielgrzymkę? Dlaczego Pani wybiera pielgrzymkę? Rozmawialiśmy we wcześniejszych audycjach. Proszę poszukajcie, drodzy Państwo, o podróżowaniu po całym świecie, ale to bardziej wycieczkowo rozmawialiśmy. Jak Pani na to patrzy? Czym różni się pielgrzymka? Dlaczego Pani pielgrzymki też wybiera?
3: Pielgrzymki zawsze pomagają mi jakby odkrywać na nowo miejsca znane mi z Ewangelii, z Pisma Świętego i takie też decyzje od czasu do czasu podejmuję, oprócz tych wyjazdów takich stricte turystycznych.
2: Jest to na pewno inne zwiedzanie, inne podróżowanie. Wymaga ono na pewno większego wysiłku. Czy pani się jakoś przygotowuje do tego? Nie pytam o wysiłek intelektualny albo religijny, tak, żeby się przygotować do takiej podróży, ale czy na przykład fizycznie?
3: Znaczy, wydaje mi się, że w tej chwili to już nie, dlatego że ja staram się być aktywna przez cały czas. No i w związku z tym nie mam większego problemu. Dzięki Panu Bogu zdrowie jakoś dopisuję jeszcze, więc... Nie ma z tym większego problemu. Najgorszym problemem mogą być upały.
2: Okej. Okay. A jeżeli chodzi o przygotowanie takie przed pielgrzymką, pani się też przygotowuje? Czyta coś więcej? Zagląda do przewodników? A może też i religijnie patrzy jakieś konteksty?
3: Raczej tak. Staram się coś tam przynajmniej troszeczkę poczytać, żeby mieć taki ogólny ogląd na to, gdzie będziemy. Natomiast więcej już na miejscu, kiedy jestem. To tam zazwyczaj mam jakiś przewodnik ze sobą i wtedy zaglądam, uzupełniam jakby to, co jest nam przekazywane przez przewodnika czy przez biblistę.
2: Zdradźmy już, na jakie tematy się dzisiaj umówiliśmy. Dzisiaj wybraliśmy do polecenia, do opowiedzenia o Egipcie, Jordanii i o Turcji. Żeby zachęcić, bo za chwileczkę zagłębimy się w te podróże, która z tych trzech lokalizacji jest najbliższa Pani sercu?
3: Jordania.
2: Dobrze, zaraz za chwileczkę będę pytał dlaczego. Ale od Egiptu zacznijmy. Pielgrzymka do Egiptu, no nie wiem, czy oczywista dla każdego. Szlakiem świętej rodziny i kościoły ojców pustyni. Co tutaj jest zachwycającego? Czy rzeczywiście jest to tak udokumentowane, że można podróżować szlakiem świętej rodziny?
3: Można, w tej chwili już można. Ja właściwie na tą trasę trafiłam tak zupełnie przez przypadek. Bardziej zainteresowały mnie te klasztory ojców pustyni, ponieważ jeżdżę do Tyńca i tam kiedyś byłam na rekolekcjach związanych z ojcami pustyni. I pamiętam, tak sobie marzyłam, mówię, kurczę, fajnie by było tam kiedyś pojechać, zobaczyć, jak to teraz wygląda. Nie minął rok, jak zdarzyła się okazja, że mogłam pojechać i pojechałam. Natomiast przyznam, że Szlak Świętej Rodziny to było dla mnie odkrycie. Ja sobie zupełnie nie zdawałam sprawy. Mało się o tym u nas mówi. W Piśmie Świętym też jest niewiele na ten temat, prawda? No ja sobie tak wyobrażałam, jak większość ludzi, z którymi potem rozmawiałam, no że byli w Egipcie jakiś tam czas, potem wrócili, ale cały czas miałam w oczach Górny Egipt, nie? Czyli północną część Egiptu, tą najbliższą. Okazuje się, że oni wedle tradycji koptyjskiej wędrowali dość daleko na południe, trochę wędrowali, trochę płynęli jakąś tam łodzią, No i w tej chwili ta trasa jest zgłoszona, nie wiem, czy już jest uznana, bo tego nie sprawdzałam, ale jest zgłoszona do UNESCO jako szlak taki kulturowy i szacuje się, że ona będzie na 3,5 tysiąca kilometrów.

0: Egipt zaskoczył, jak słyszymy. Dzisiaj rozmawiamy o pielgrzymkach, o wyborze takim wakacyjnym, trochę połączone pielgrzymki ze zwiedzaniem, zobaczeniem nowych miejsc na świecie. Szlak Świętej Rodziny, tutaj pani wspomniała, że panią zaskoczył. Jak podróżuje się w kraju, gdzie chrześcijaństwo nie jest religią dominującą?
1: Znaczy, ja byłam w roku 2022, czyli bezpośrednio po COVID-zie. To była taka, no, trochę nietypowa sytuacja ze względu na te różne jeszcze obostrzenia, które wtedy były. Myśmy polecieli samolotem, natomiast tam już dalej na miejscu to autokarem. No i te przebywanie drogi przez pustynię to takie, no, dość... wrażenie robi dziwne. W autokarze mieliśmy wtedy i przewodnika egipskiego, taki był wymóg, i kogoś z policji. Natomiast były odcinki, gdzie towarzyszyła nam eskorta wojskowa przed i za autokarem, ze względu na to, że nieco wcześniej, pamiętam w którym roku, zdarzył się wypadek napadu na...
0: Tak, są takie przypadki.
1: Tak, są takie przypadki.
0: No dobrze, to jest pewne ryzyko, które tak, się oczywiście podejmuje, bo przecież cały świat podróżuje. Jasne. I są
1: oczywiście,
0: ludzie zwiedzają.
1: Tak, wszędzie może się
0: ale też pytam w kontekście religii islamu, który dominuje w Egipcie. Czy nie jest to problem? Jest to, no, zdaję sobie sprawę, że Egipcjanie doceniają walor taki, że przyjeżdżają turyści, tak?
1: Tak.
0: Czy jest to rzeczywiście tak to zorganizowane?
1: Znaczy, nie było, ja nie odczuwałam żadnego problemu, żadnego dyskomfortu. Ja myślę też, że rządowi egipskiemu zależy na turystach. I w związku z tym te miejsca są pod szczególną ochroną tam wszędzie. Więc żadnych jakichś niesympatycznych zachowań ze strony muzułmanów nie było. Zresztą w niektórych miejscach muzułmanie też przychodzą i też trzą te miejsca. Także to jest takie trochę, trochę dziwne.
0: Tak. Tak, to jest taki obraz, no, relacja z miejsca, że tak to powiem, tak. Bo w mediach to różnie jest przedstawiane. Dlatego też tym bardziej się cieszę, że o tym dzisiaj rozmawiamy. Inny kraj, który dzisiaj wybraliśmy do audycji, to Jordania. Dlaczego taki kierunek? Dzisiaj może, bo dosyć ryzykowny, tak, bo to jest rejon dosyć zapalny teraz, ale też, no, dosyć wyjątkowy chyba, jeżeli chodzi o pielgrzymkę.
1: Tak, ja kiedyś byłam w Ziemi Świętej, czyli ta część Izrael-Palestyna, i wtedy miałam możliwość połączenia tego z Jordanią, ale stwierdziłam, że wolałabym do Jordanii pojechać oddzielnie. No i niestety dość długo czekałam, bo 4 razy podchodziłam do tego wyjazdu i zawsze był odwołany. W tym roku się udało, w lutym tego roku. No, miejsca związane z Pismem Świętym, z Biblią, przede wszystkim ze Starym Testamentem mi się tak kojarzyła ta Jordania. No i rzeczywiście, bo i pustynię mieliśmy możliwość zobaczenia i byliśmy na Górze Nebo, z której Mojżesz widział Ziemię Obiecaną, czyli to robi takie niesamowite wrażenie. Poza tym w północnej części Jordanii byliśmy w miejscu, z którego pochodził prorok Eliasz, w Tiszbe, więc no, to były takie miejsca, o których się czyta w Piśmie Świętym, i zupełnie inaczej widzi się to później.
0: Okej, ale jak dobrze trzeba znać Pismo Święte? Czy przewodnik to na takiej pielgrzymce pomaga zrozumieć te miejsca?
1: Tak, mieliśmy genialnego świeckiego biblistę, który bardzo ciekawie mówił, znał świetnie Pismo Święte, a więc odwoływał się do konkretnych miejsc. Natomiast też mieliśmy muzułmanina, który... Też był przygotowany, on w ogóle studiował w Polsce i przez rok pracował w Polsce, także świetnie znał język polski i uzupełniał pewne rzeczy. Zresztą on nam załatwiał możliwość odprawiania mszy świętej w bazylikach, które są pod opieką muzułmanów, więc to też było takie...
0: Czyli to jest też ważny aspekt, kiedy ma się dobrych przewodników i lokalnych ludzi. Co najbardziej zachwyciło w Jordanii? Nie mówię już o tych miejscach, pani wspomniała, też odnosząc je do Pisma Świętego, do Biblii. Czy krajobrazowo coś panią zachwyciło?
1: Krajobrazowo pustynia. To miejsce wyjątkowe. To jest głównie pustynia skalista, nie taka jak zazwyczaj sobie wyobrażamy, że piasek i tyle. Tam nie. Natomiast piasek też oczywiście jest i rośliny, które się akuratnie wtedy pojawiły, niewielkie wprawdzie, ale malutkie roślinki kwitnące, podobne do naszej macierzanki, więc to robiło takie wrażenie. Poza tym, no, ta cisza, ten spokój, to też robi ogromne wrażenie.

0: Przenosimy się do Turcji, pielgrzymka, 7 kościołów apokalipsy, brzmi bardzo zachęcająco. Czy to było takim głównym motywem przyciągającym?
1: Tak, zdecydowanie tak. Poza tym jeszcze tam było, no tak turystycznie dla mnie, Pamukkale, który bardzo chciałam zobaczyć. Udało się pogodzić jedno z drugim. Ja sobie zdawałam sprawę, że... No, że z tych kościołów to niewiele pozostało, prawda? Pozostały miejsca, no i większe bądź mniejsze fragmenty ruin, które tam zostały zachowane. Też trzeba pamiętać, że to jest teren sejsmiczny, a więc...
0: Ryzyko duże jest ryzyko tych zniszczeń.
1: Zniszczeń i, no i to widać. Natomiast no, jak się wędruje przez te miasta starożytne, to takie człowiek odnosi... No, trochę dziwne wrażenie, przynajmniej ja tak to odbieram, świadomość, że 2000 lat temu prawie tu byli chrześcijanie, tędy wędrowali, zachowane są w niektórych miejscach ulice dawne, więc to robi ogromne wrażenie.
0: Tutaj też na pewno jest to bardzo mocno osadzone w Biblii,
1: tak.
0: Dlatego też jest i taki tytuł tej pielgrzymki, 7 kościołów apokalipsy, ale również jest w programie, chyba nie w każdym, ale myślę, że warto tego szukać, to dlatego też o tym wspomnę, Wyspa Patmos.
1: Tak, zazwyczaj jest taka możliwość, to też zależy od sezonu, że można popłynąć promem na wyspę Patmos, no i zobaczyć miejsce, gdzie wedle tradycji została napisana Apokalipsa świętego Jana. Jest tam grota, w której została napisana, jak twierdzi tradycja. Jest fantastyczny, prawosławny klasztor świętego Jana Teologa, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, z kapitalnymi ikonami, z starodrukami, a więc no, mimo że tam są tłumy ludzi i to takie, no dla mnie to nie jest komfortowe, ale jednak warto tam pójść, odczekać, jeżeli trzeba i wejść i zobaczyć to, zupełnie inaczej się przeżywa.
0: Dobrze, na ile te wszystkie przeżycia, o których pani mówi, te wszystkie miejsca, na ile one są autentyczne? Czy nie podejmuje pani takiej refleksji, będąc tam, na ile to jest przygotowana atrakcja turystyczna dla osób wierzących, a na ile jest to rzeczywiście realne?
1: To znaczy w niektórych miejscach pewnie tak. W Egipcie miałam takie największe jakieś wątpliwości, no bo w tej tradycji koptyjskiej, jak mówią, że prawda, tu na skale odciśnięta jest ręka Pana Jezusa, który podtrzymał głaz mający spaść na łódź, no to ja tak na to trochę sceptycznie.
0: Okej, krajobrazowo czytamy rzeźba krajobrazu opisana w Piśmie Świętym,
1: tak,
0: no na tak, pewno to, się nie przesunęła
1: tak,
0: góra.
1: Tak, tak.
0: To, więc to jest bardzo duże prawdopodobieństwo.
1: Tak.
0: Czy też te obiekty archeologiczne, ruiny na pewno też są dobrze opisane przez naukowców.
1: Tak, oczywiście.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Pani Elżbieto, muszę wrócić właśnie do Egiptu, do kościołów Ojców Pustyni. Powiedziała Pani, że to Panią tak trochę zainspirowało właśnie do Egiptu. No to jest chyba też jedno z moich marzeń. Jak to wygląda? Proszę nam opowiedzieć, bo to musi być coś fascynującego. I czy Ojcowie Pustyni wciąż tam jeszcze są? Czy są pustelnicy, którzy tam żyją?
1: Są mnisi, którzy tam żyją, koptyjscy. My odwiedziliśmy 3 klasztory, świętego Pawła, świętego Antoniego Wielkiego i świętego Makarego. Ja bardziej z tego, co słyszałam, co czytałam, sobie kojarzyłam właśnie w górach klasztory i to jest świętego Pawła i świętego Antoniego. Natomiast Makarego jest bardziej na północy i tam już jest właściwie teren
0: płaski.
1: Taki płaski dosyć.
0: Ale pani mówi, że to są kościoły, to nie są jaskinie.
1: To nie są jakieś
0: katakumby wybudowane w skałach.
1: To są klasztory, których częścią jest grota, jest jaskinia, w której ponoć mieszkał. Mnóstwo relikwii. Tam relikwie są wyeksponowane zupełnie inaczej niż u nas. Kości okryte ekapami. I to można zobaczyć. I pisze na przykład Święty Makary i 9 męczenników, nie? Przykryte taką kapą. No więc zupełnie inaczej jak u nas.
0: Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejsza audycja jest taką, no takim ziarenkiem do tego, żeby zainspirować Państwa do poszukiwań. To jeszcze na sam koniec też muszę zapytać, jakie plany są, bo poszukiwania poszukiwaniami. Co przed nami, Pani Elżbieto? Co przed Panią? No, może tak powiedzmy?
1: Najbliższy plan to jest Asyż ze względu na rok świętego Franciszka. No i chęć odwiedzenia Umbrii. Całej, to może przesada, ale dużej części, bo dotąd byłam tylko w Asyżu. Natomiast jeżeli się uda, to jesienią będzie Cypr.
0: Ale pielgrzymkowo czy turystycznie?
1: Tak, pielgrzymkowo.
0: To mnie pani zaskoczyła teraz, to już nie zdradzamy, jaki to jest kierunek pielgrzymkowy. Myślę, że do tego jeszcze będzie okazja wrócić, może właśnie bliżej końca roku. No za dzisiejsze inspiracje bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, szukajcie, no na pewno też zbierajcie, bo to trzeba się przygotować do takiej pielgrzymki. No, może zrobimy też oddzielną audycję o finansowaniu takich rzeczy. A dzisiaj dziękuję za te inspiracje naszej gościni, a była Elżbieta Węgrzyn. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Radio Lecina.
1: Kudowa Zdrój 88.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Szymon Hołownia zabiega o szefowanie klubem Polski 2050. Lekarze przypominają, warto przygotować się do urlopu. W upały zadbajmy także o zwierzęta. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Były lider Polski 2050, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia chce zostać szefem klubu parlamentarnego Polska 2050, dowiedziała się Państwowa Agencja Prasowa. Rozmowy na ten temat mają być kontynuowane na kolejnym posiedzeniu klubu w przyszłym tygodniu, a decyzja ma zostać podjęta jednomyślnie przez cały klub. Hołownia miał także powiedzieć wprost, że jego celem jest to, by klub Polski 2050 wszedł do klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przed nami wakacje, dla wielu oznacza to wypoczynek za granicą. Nikt nie chce, by jego podróż skończyła się w szpitalu. Dlatego lekarze apelują, by przygotować się do urlopu, by nie kończyło się to tylko na rezerwacji hotelu. Dobre rady dla podróżnych ma dr Agnieszka Dziewięcka.
1: Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy potrzebujemy aktualizacji szczepień, szczególnie jeśli wybieramy się do krajów tropikalnych. Warto wyrobić kartę EKUS w przypadku podróży po Europie oraz dokładnie przeanalizować zakres ubezpieczenia. Ważne jest także odpowiednie przygotowanie apteczki i zabranie zapasu leków przyjmowanych na stałe.
0: Dobrze jest także sprawdzać zalecenia dotyczące profilaktyki dla poszczególnych krajów. Kilka minut przygotowania może oszczędzić nam mnóstwo czasu i pieniędzy oraz pozwoli dobrze spędzić upragniony wyjazd.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Panujące upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla psów i kotów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najbardziej gorąco, apeluje Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
3: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
0: A co na to sami właściciele czworonogów?
4: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.

0: grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
1: To jeszcze tylko uzupełnię. Magdalena Frech zacznie turniej od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabillo.
2: Cztery minuty po godzinie 18:00. Teraz o pogodzie niestety. Rzuciłem okiem na termometry. 32 stopnie się utrzymują w tej chwili, bardzo gorąco. Nie ma chmurki, pod którą można by się było schować w cieniu. Temperatura w nocy spadnie, całe szczęście, do 14. Może ktoś wyniesie koc i pośpi sobie gdzieś na balkonie. Jutro i pojutrze jeszcze cieplej. Trudno sobie wyobrazić, że w niedzielę prawie 10 stopni więcej niż dziś. Sobota 37, niedziela 41 stopni.
3: Radio Rodzina.

0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w ten gorący piątek, w pierwszy dzień wakacji. Ada
1: i Lucja.
0: Mama
2: i córka.
0: O czym dzisiaj będziemy opowiadać?
2: O zielniczku.
0: I co to takiego?
2: Taka książka o roślinach.
0: Czy to jest ciekawa książka?
2: Bardzo.
0: Ja się bardzo zdziwiłam, że to jest taka ciekawa książka, bo ja nie jestem jakąś wielką fanką roślin, ziołolecznictwa i w ogóle kiepsko się znam na ogrodzie. Ale ta książka mi się bardzo spodobała. A co tobie się w niej spodobało?
2: No, że tam są różne przepisy na nalewki różnych roślin. A jeśli nie umiecie rozpoznać roślin, to możecie się wykąpać w płatkach róży.
0: To jest nasz pomysł chyba, który wpiszemy na wakacyjną listę marzeń do spełnienia.
2: No.
0: Ale w tej książce są przepisy nie tylko na nalewki, bo nalewki to są dla dorosłych, prawda?
2: No.
0: Są też na różne syropy, na maści różne i na takie rzeczy z ziół, które mogą nam pomóc. No dobrze, a jakie my mamy bohaterki w tej książce?
2: Adelkę, babcię Prymulkę i powiedz te trudne imię tej jeszcze innej najstarszej dziewczynki.
0: Ta dziewczynka ma na imię Katka. Ciężko pewnie ci zapamiętać to imię, dlatego że to jest czeska książka. No i nie znasz nikogo, kto miałby na imię Katka, ale Adelka to już łatwiej.
2: No.
0: A ten zielniczek to nie jest taki zielnik, który może się kojarzyć Państwu z takimi pracami, jakie się robiło na przyrodę albo na biologię, że mamy liść albo coś więcej niż liść, podpis i ewentualnie jakiś opis danej rośliny, tylko tutaj mamy taką międzypokoleniową, piękną opowieść. Lucja, co ci się najbardziej podobało w tej opowieści? Już nie tylko chodzi mi o same rośliny, ale w ogóle powiedziałaś dzisiaj, że mogłabyś mieć taką mamę albo babcię, jak ta babcia Prymulka. To dlaczego tak myślisz?
2: No bo oni mają taki magiczny ogród i moja mama się tak nie zna na roślinach, a ja bardzo lubię rośliny i no tak, po prostu mi się podoba, że chciałabym zrobić te różne napary z roślin i w ogóle super książka.
0: Taką płukankę do włosów z pokrzywy też byś chciała zrobić?
2: Tak. Tylko muszę się zastanowić nad tym, bo muszę pomyśleć, czy nie szczypię.
0: Trzeba mieć odpowiednie rękawiczki, żeby się nie poparzyć pokrzywami, prawda? Ale powiem ci, że po przeczytaniu tej książki, tu z nami jest też Łucji młodsza siostrzyczka, która też bardzo chce opowiadać, że po przeczytaniu tej książki tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście chciałabym te rośliny trochę bardziej poznać. No pewnie się nie stanę taką Prymulką i nie będę miała aż takiej wiedzy, ale myślę, że może w naszym ogrodzie też się jakieś magiczne rośliny pojawią.
2: A chyba wiem, dlaczego ta Prymulka się tak nazywa, ta babcia. Bo w tym była roślina, która nazywała się Prymulka i tak sobie myślę, że ta babcia też była trochę jak ta Prymulka.
0: Czyli jaka?
2: No już nie pamiętam, ale no było tam trochę roślina Prymulka.
0: Bo to nie jest tak łatwo wszystko zapamiętać, bo tych roślin jest tutaj sporo, ale co zapamiętałaś? Jakie właściwości jakichś roślin albo co ci najbardziej po prostu zapadło w pamięć?
2: Na przykład, że czosnek niedźwiedzi jest taką rośliną, co jak niedźwiedzie wybudzą się z zimowania, to szukają czosnku niedźwiedziego, a jak już ją znajdą, to się nią napychają.
0: A pamiętasz, które kwiatki na łące można zjeść?
2: Stokrotka.
0: Okej, a czy tutaj znajdziemy tylko informacje o tych roślinach i o ich właściwościach, czyli na przykład na co nam pomagają? Czy też się dowiemy, kiedy i jak je zbierać?
2: No. I też, tu jest też ta dziewczynka, co o tym opowiada, jest też, ona mówi, no, że nie tylko o tym, że na przykład co można ugotować i wszystko.
0: Czy można zrywać tych roślin tyle, ile się chce, czy są jakieś zasady, których powinniśmy przestrzegać?
2: Tak, są zasady, bo nie można zrywać korzenia, ale o ile one nie przyszły właśnie po korzeń.
0: Bo czasami jest potrzebny korzeń. No ale czemu nie można zrywać tyle, ile się chce?
2: Bo te rośliny mogą być czasem trujące.
0: Ale też chodzi o to, żeby szanować naturę i nie zabierać więcej niż wykorzystamy, prawda? Że trzeba mieć umiar.
2: No, a nie, że się myśli, że po prostu nigdy nie wiadomo, ile się może przydać.
0: Tak. A myślisz, że te przepisy, które są podane w tej książce, właśnie na przykład na jakieś napary, maści, nalewki, syropy, na jakieś krople, to są raczej proste przepisy czy trudne?
2: Czasem proste, czasem trudne.
0: Lepiej je robić z rodzicami albo z babcią lub dziadkiem?
2: No.
0: Ale ja muszę jeszcze tutaj powiedzieć, że ta książka była konsultowana z doktorem Pawłem Kubicą, który jest farmaceutą, więc wszystkie te informacje, które są tutaj zawarte i właśnie te przepisy, to właśnie spojrzał też na nie takim naukowym okiem. To, co mi się tutaj spodobało, to jest to, że ta książka jest podzielona na pory roku i te zioła są dopasowane właśnie do różnych pór roku i to jest właśnie taka opowieść, przez którą sobie idziemy przez te wszystkie miesiące. No i ma przepiękne...
2: ilustracje.
0: Dlaczego one są takie przepiękne?
2: Bo są bardzo kolorowe, a te dziewczyny to są trochę dziwne.
0: Dlaczego są dziwne?
2: Bo w tych wielkich przyrodzie to one wydają się takie malutkie jak wróżki.
0: A, to prawda, są tak przedstawione jako takie maleńkie postaci. No, ilustracje są rzeczywiście przepiękne, takie bajkowe, magiczne, rzeczywiście jak z jakiegoś tajemniczego ogrodu. Fajne też jest to, że mamy tutaj podane wyjaśnienia, na przykład czym się różni ekstrakt od syropu, co to jest odwar, napar, macerat i tak dalej. I mamy też na końcu taki zielony notatnik i jest pokazana budowa rośliny, korzeń, liść, łodyga. Mamy wyjaśnione, jak są osadzone liście na łodydze, pokazane kwiatostany, jest też miejsce na notatki, a na końcu jest też taki spis wszystkich ziół w tabelce i jest napisane, co zbieramy z tego zioła, kiedy. Podane są różne uwagi dotyczące tych ziół i jeszcze występowanie, tak żebyśmy już mieli cały komplet informacji. Łucyko, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
2: A nie wiem, czy oglądaliście, a o tym słyszeliście. Mama tak trafiła, że jest taka bajka, tajemniczy ogród.
0: A tak, i tam bohaterka nie zna się może na ziołach, ale bardzo dobrze zna się na kwiatach i ona prawdziwe czary w tym ogrodzie robi. Komu byś poleciła tę książkę?
2: Tym, co lubią rośliny.
0: A tym, co nie lubią?
2: Też.
0: Bo mogą wtedy polubić?
2: Mhm.
0: No tak mi się wydaje. A czy to jest dobra książka na wakacje?
2: Bardzo.
0: My na pewno będziemy do niej wracać, bo Łucja bardzo lubi takie przyrodnicze, roślinne opowieści. Mnie się też bardzo spodobała i bardzo Państwu polecamy. Pięknie wydany Zielniczek od wydawnictwa literackiego. A my się już z Państwem żegnamy. Życzymy udanych wakacji. Za tydzień wracamy z propozycjami podróżniczymi. Przypominamy, żeby pić dużo wody, bo ma być teraz bardzo, bardzo gorąco. Ada?
2: Łucja.
0: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
2: Pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Pa, pa.
1: Papa.

Kasia Kowalska na naszej antenie, 35 minut po godzinie 18. Ja obiecałem i teraz wracam do tego, powiedziałem, jak mierzy się taki prawidłowy pomiar meteorologiczny, bo to nie jest tak, że jak mamy na przykład rekord gorąca upału we Wrocławiu, tam bodajże 38,9, tak jak mówiłem, i to nie jest tak, że w jakimś instytucie tam pan profesor mówi: Helena, tam zobacz za okno, ile tam, o ile jest, ojej, dobra, no to mamy rekord. To nie do końca tak wygląda, wręcz przeciwnie, muszą być kilka przynajmniej zasad spełnionych. I tak, uwaga, wysokość, na której ma być umieszczony termometr, musi znajdować się dokładnie 2 metry nad powierzchnią ziemi. Dalej jest ważny warunek cieniu i wentylacji. Urządzenie umieszcza się w takiej drewnianej lub plastikowej osłonie, w takiej klatce chroniona przed promieniami słonecznymi, które nagrzałyby sam czujnik, oraz deszczem, jednocześnie umożliwiając swobodny przepływ powietrza. Klatka powinna być ulokowana nad naturalną nawierzchnią trawiastą, z dala od nagrzewających się budynków czy asfaltu, żeby pomiar był jak najbardziej wiarygodny, niezależny od dodatkowych czynników. Urządzenia na profesjonalnych stacjach stosuje się termometry elektroniczne oraz specjalne termometry minimalne i maksymalne dobowe. Tak to mniej więcej musi wyglądać. Jakieś widziałem z daleka, taka biała skrzyneczka faktycznie na patyku sobie stoi. No i z niej zczytuje się te wszystkie dane. Czego się człowiek nie nauczy nawet od upałów, proszę bardzo. Czy padnie rekord w niedzielę? Pożyjemy, zobaczymy. Rekord Polski to, przypomnę, 40,2 stopnia Celsjusza, we Wrocławiu 38,9, tutaj, jeśli dobrze pamiętam. Na godzinę 19 audycja już praktycznie gotowa. Dziś pomyślałem, że co mi w duszy gra, że dziś zaprezentuję taką muzykę wakacyjną. To znaczy wakacyjną, ale taką, jak usłyszymy na basenie, jak gdzieś wyjeżdżamy na jakieś all inclusive i tam łupię jakieś takie remiksy po prostu, albo taki wakacyjny vibe, żeby był w tym wszystkim. Kilka takich rzeczy udało mi się znaleźć, remiksów, które faktycznie gdzieś mi w duszy grają i są całkiem przyjemne, więc mam nadzieję, że jak najmniej mówienia, jak najwięcej ciepłej, słonecznej, wakacyjnej muzyki na zakończenie, no też naszej takiej muzycznej ramówki Radia Rodzina, bo od poniedziałku już wchodzimy na ramówkę taką wakacyjną, trochę luźniejszą, gdzie będziemy właśnie mniej mówić, więcej grać. O, na przykład właśnie takie kawałki Gorillaz.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Poczucie własnej wartości. Pewien uczeń do tego stopnia ufał swojemu mistrzowi, że po wezwaniu jego imienia przeprawiał się przez rzeki, idąc po powierzchni wody. Mistrz, ujrzawszy to na własne oczy, powiedział do siebie: ile musi być we mnie świętości i mocy, skoro samo wezwanie mojego imienia czyni takie rzeczy? Sam rzucił się więc do rzeki, wołając: ja, ja! I utonął. Ojciec Laboisier pewnego dnia wykrzyknął w obecności biskupa Busseta: jesteście największym kaznodzieją wszechczasów. Biskup Busset beznamiętnie odpowiedział: już mi to powiedział diabeł. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

A ja też od jutra dopiero zacznę, się wezmę za siebie. Kasia Stankiewicz, 10 minut przed 19. Dziś o drugiej w nocy. No niestety, Hiszpania z Urugwajem. Super mecz się zapowiada, naprawdę bardzo bym chciał obejrzeć, ale powiem i zdradzę troszeczkę pewien mały sekret. Otóż zakochałem się w tych skrótowych transmisjach. One trwają 12-10 minut mniej więcej. Ileż ja bramek dzisiaj zobaczyłem? No chyba 12 po prostu. Obejrzałem 20 minut, czyli dwa skróty meczy. W jednym tam było 2-2, w drugim chyba 3-2. Tyle bramek to ja dawno nie widziałem w tak krótkim czasie. To fascynujący sport jest. Jak się ogląda 90 minut, tam nawet z tym hydration break to trochę więcej, to jakoś tak to fascynująco nie zawsze wygląda. A te skróty to po prostu genialna sprawa. No ale wiadomo, jak te mecze druga, czwarta, trzecia są, no to jakoś trzeba to nadrobić. Co fajne, nie zaglądam sobie najpierw w media społecznościowe, żeby nie znać wyniku, tylko oglądam, jakbym oglądał, tylko trochę jakby na przyspieszonym te najfajniejsze sceny. Tylko także polecam tym wszystkim, którzy też nie dają rady oglądać tych meczy do końca albo zaczynać ich w ogóle, więc te skróty, genialna sprawa. A teraz taka właśnie słoneczna muzyka pojawi się na naszej antenie. Zapowiedź jakby przedsmak tego, tych remiksów, które będą nam towarzyszyć po godzinie 19:00.

0: Nożownikowi ze szpitala w Jastrzębiu grozi dożywocie. Ratownicy górscy ostrzegają, upałom mogą towarzyszyć burze. Uczniowie rozpoczęli wakacje. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prokuratura rejonowa w Jastrzębiu-Zdrowiu przedstawiła zarzuty siłowania zabójstwa 19-latkowi, który wczoraj ranił 4 osoby w szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju, mówi prokurator rejonowy Jacek Grzeszowski.
1: Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności od 8 lat do dożywocia włącznie. Odniosły obrażenia 4 osoby, dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz. Przy czym stan zdrowia jednej z pacjentek jest określany jako ciężki, co do pozostałych osób jako stabilny, niezagrażający życiu. Zbyt wcześnie jest, żeby się wypowiadać szerzej na temat obrażeń stanu zdrowia.
0: Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się również do winy. Jak słyszeliśmy, grozi mu dożywocie. Wiadomo także, że w chwili zdarzenia był on pod wpływem narkotyków. Rozpoczęły się wakacje. Czas wyjazdów i wypoczynku budzi radość uczniów. Nie brakuje jednak także tych, którzy za szkołą będą tęsknić.
2: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo nie narzekam, nie narzekam.
3: W sumie trochę smutno, w sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić, w sensie jak się wpadnie w rytm, to można zostać.
0: Tradycyjnie letnia przerwa potrwa w Polsce 10 tygodni do końca sierpnia. Nie wszyscy uczniowie mogą jednak liczyć na tak długi wypoczynek. Najkrócej wakacje trwają w Niemczech, tam 6 tygodni. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR Krzysztof Długopolski.
4: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tych zwrot. Jak najszybciej udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty. Na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamp.

0: Podczas pielgrzymki odbędzie się także konferencja poświęcona obecnym problemom w edukacji. Poruszane będą m.in. tematy roli nauczyciela oraz podmiotowości uczniów.
1: Pięć minut prawie po godzinie 19:00. Upał nie daje za wygraną. Wciąż na termometrach 32 stopnie. Temperatura spadnie wtedy, jak słońce się schowa. Możemy liczyć na 23 stopnie mniej więcej o godzinie 22:00 dopiero. Jeśli chodzi o troszkę mniejszą temperaturę, no to około 16-15 o 3-4 w nocy. Jutro i pojutrze Armagedon, jeżeli chodzi o pogodę, bo temperatury będą sięgać 37-41 stopni.
2: Reklama.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
4: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
3: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
4: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
5: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
6: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
8: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
2: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

No to od razu zapraszamy do audycji Co mi w duszy gra. Maciej Staniak, witam serdecznie. 8 minut po godzinie 19. No właśnie, co mi w duszy gra, jeżeli chodzi o wakacje? No tutaj można było różne tematy poruszać, ale postanowiłem pójść trochę na łatwiznę i pomyślałem sobie, żeby zapewnić wam w taki upalny, ciepły dzień już jak najbardziej wakacyjny, bo przecież dzieciaki ze szkoły już nie wróciły i przez 2 miesiące tam nie wrócą na pewno. Pomyślałem, że taki wakacyjny vibe, coś, co dzieje się na każdym praktycznie basenie, jeżeli go odwiedzamy, pod tytułem All Inclusive, czy to Turcja, czy Tunezja, czy Grecja, czy Majorka, czy Hiszpania, czy Włochy. Gra sobie taka muzyczka, zwykle są to jakieś remiksy, jakieś bum, bum, bum, bam, bam, bam. Ja nie przepadam konkretnie za taką muzyką, może jakoś bardzo, bardzo, bardzo, ale okazało się, że całkiem sporo takiej muzyki, która gdzieś mi tam w duszy gra, rozpoznawalnej, czy też zremiksowane kawałki, które świetnie się do tego nadają, są całkiem też można wyszperać fajną muzykę. No to, żeby nie być gołosłownym, zaczynam od staruszków. Musiałem od tego zacząć, od Sunshine Reggae i In the Summertime Mungo Jerry, bo to są dwie piosenki, które zdecydowanie mnie kojarzą się

wakacjami. One odbiegają stylistycznie od tego, co będzie działo się później, ale mówię, musiałem od nich zacząć, bo zawsze gdzieś jadąc samochodem do rodziny na wieś, to te utwory się pojawiały, czy też jak tylko było cieplutko, to już gdzieś też w radyjku te dźwięki leciały. Co ciekawe, teraz po latach się dowiedziałem, że zespół Laid Back to jest nie wcale z Jamajki zespół jakiś, tylko to jest dwóch kolesi z Danii. Zespół założony w Kopenhadze, tak naprawdę. A samo Laid Back oznacza takiego człowieka, który jest wyluzowany, zrelaksowany, luzacki po prostu. No to proszę bardzo, teraz dwa staruszki, ale kojarzące się z latem.

To prawda, że już przy takiej piosence to już można wakacje jak najbardziej zaczynać. No to teraz łupniemy, można powiedzieć, klasyk, bo Boba Marleya remiksowano na wszystkie możliwe sposoby i też jak najbardziej pasuje do takiej wakacyjnego właśnie vibe'u miłych doświadczeń i przyjemności i błogiego nic nie robienia. A później będzie utwór, który ja nawet tutaj nie będę wymieniał wykonawców, którzy to remiksują, kompletnie nic mi to nie mówi, ale utwór gdzieś jakoś tak jest po prostu we mnie. Słyszałem go kilka razy i zawsze mówiłem, o fajny, też taki miły utwór na lato. Nazwijmy go po prostu Bam Bam i za chwilkę wszystko będzie jasne, a później jeszcze wersja Lady od Mojo, też zremiksowana. Także zanurzamy się teraz w dźwięki remiksów i poczujemy się troszkę na wakacjach. A możemy się poczuć jak na wakacjach, bo sprawdziłem sobie pogodę dla Kairu akurat. Proszę bardzo, Egipt jutro i Kair 36 stopni. W niedzielę mają raptem 37, u nas ma być 41-42, więc na wakacje nie musimy już do Egiptu jechać. Egipt przyszedł do nas.

28 minut po godzinie 19 w Radiu Rodzina, w audycji Co mi w duszy gra wakacyjne, basenowe, takie nazwijmy to troszeczkę rytmy, które można słuchać w każdym miejscu, jak się jest gdzieś na wakacjach. Kolejne trzy utwory, bardzo proszę, już przed nami się pojawiają i przedstawiają. Pierwszy utwór jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ dawno, dawno temu, będąc w Londynie, taki nieszczęśliwie troszeczkę zakochany, usłyszałem utwór w jakimś pubie i postanowiłem do niego wejść i jakoś mną ten utwór zawładnął, posłuchałem tych słów, poznałem tam bardzo sympatycznych, miłych ludzi i wszystko stało się już przyjemniejsze i fajne. To zespół Ultranate i utwór Free, tam radzę sobie też ten powtarzający się refren wsłuchać. Kolejny utwór to też z takich, którym każdy ma wrażenie, że gdzieś przynajmniej raz słyszał, ale nie do końca wiadomo kto to gra, ale się przyjemnie słucha. Curaçao, tak to się nazywa, teraz popularna nazwa, jak kiedyś się mówiło Curaçao i też było dobrze, ale teraz już wiemy, że Curaçao, a później kolejny remix, tym razem Stromae Alors On Danse w takim plażowym remiksie. No to dalej plażujemy się i relaksujemy.

No i proszę bardzo, w takich remiksikach takie piosenki też zyskują troszkę nowe życie, można powiedzieć, ale jak najbardziej w wakacje się miło czegoś takiego słucha, leżąc sobie na leżaku, nawet jak się to co dzień nie gustuje koniecznie w takiej muzyce, ale na wakacje rządzą się swoimi innymi zupełnie prawami. Teraz kolejne trzy utwory, ja nawet nie próbuję tutaj Państwu opisywać, bo one się obronią same. Jeden, ten trzeci będzie chyba bardziej rozpoznawalny, a po prostu kolejne niech sprawią Wam taką wakacyjną radość i żebyśmy już wszyscy poczuli. Możemy się tak umówić po prostu, jako społeczeństwo, jako naród. Jest gorąco, powinniśmy mieć siestę, a nie mamy. Jak jest tak ciepło i fajnie i przyjemnie i są wakacje, troszkę sobie odpuścić, trochę sobie zluzować, trochę mniej od siebie wzajemnie wymagać, żeby każdy miał chwilę na oddech i na odpoczynek. Co wy na to?

tu wiadomo czasy. DJ musi sobie zmiksować dwa kawałki. 8 minut zostało mi malutko na to, żeby jeszcze zaprezentować parę takich wakacyjnych numerów, które przynoszą nas myślami, przynajmniej w ciepłe miejsca, piasek, plaża, szum fali, gdzieś tam właśnie sobie w jakiejś knajpce obok coś takiego pewnie leci. A że nie muszą być takie znane kawałki jak tutaj Stumbling, bo oczywiście tutaj nóżka leciała, bo wszyscy znamy. Znalazłem też taki utwór po włosku, ale do tyle mi się spodobał, że mówię, idealnie pasuje, dlaczego by nie po włosku. A dwa ostatnie kawałki są dość ważne, bo Gregory Porter to normalnie taki soulowo-jazzowy wokalista o przepięknej barwie głosu, wspaniały taki ciepły facet, ma się wrażenie, jak na niego się patrzy, że kocha to, co lubi, to, co robi, jak śpiewa prawdziwym całym serduchem. A na końcu utwór, który z kolei jak jadę samochodem właśnie w taki ciepły, słoneczny dzień, idealnie pasuje, choć mówię, na co dzień, no nie włączyłbym, ale w samochodzie, w słoneczny dzień Bob Sinclair jak najbardziej pasuje, więc myślę, że i do tego programu również idealnie się wkomponował. Na tym dalej słuchamy i czujemy się jak na wakacjach razem z Radiem Rodzina.

tried to break it. Heaven knows that I can't shake it.

0: No, szkoda wychodzić z tego basenu, tak fajnie się grało. Audycja ostatnia przed wakacjami, co mi w duszy gra, tym razem w wydaniu wakacyjnym właśnie dobiega końca. Taka muzyka znad basenu, która towarzyszyła nam cały czas, ale też warto, myślę, od czasu do czasu też takiej muzyki posłuchać. Także tutaj kończymy, wracamy sobie już spokojnie do ramówkowej muzyki z Radia Ram. 6 minut po godzinie 20 na naszych zegarach.
1: Oh, uno, dos, tres, cuatro.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Oho, oho, nawet dostałem tutaj maila z miasta, że Wrocław przygotowany i przygotowuje się na upały. Będą specjalne, oczywiście, jest specjalny plan działania w związku z tymi prognozowanymi, rekordowanymi upałami. Na przykład pojawią się kurtyny wodne, punkty z wodą pitną. W mieście działa, przypomnijmy, 14 zdrojów z bezpłatną kranówką. Też będą ustawione miski dla czworonogów. No ogólnie jest apel o to, żeby też szanować wodę w tych najbliższych dniach, bo to jednak może się okazać, że gdzieś komuś zabraknie, żeby nie podlewać trawników i ją po prostu troszeczkę pooszczędzać. No i oczywiście też będzie wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami i apel do was po prostu, tak jak my tutaj też w radiu apelujemy do mieszkańców o szczególną uważność, żeby w przypadku tych rekordowych upałów reagować, dzwonić po pomoc. Jeżeli ktoś leży nieprzytomny, sprawdzamy, czy podchodzimy, pytamy, czy ktoś się dobrze czuje, czy osoby starsze, czy dzieci, czy zwierzaki. Bo jeżeli wszyscy będziemy czujni, to będziemy też wszyscy bardziej bezpieczni. Ot, takie apel po prostu.

No i teraz już się z wami żegnam powolutku, ale mam taki dylemat, zastanawiam się, wracać do domu czy nie wracać. Tutaj mam klimatyzację, w domu nie ma. Tu bym się gdzieś położył na kanapce, nieraz się zdarzyło. I na jutro bym jak znalazł już od razu w pracy. No ale chyba jednak się skuszę. Domek to domek, swoje łóżeczko to jednak swoje łóżeczko. W nim się śpi najlepiej i najprzyjemniej. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Zapraszam gorąco albo chłodno, niech będzie. Zapraszam chłodno na jutrzejszy program i niedzielny. Będę starał się też umilać wam te upalne dni, jak tylko mogę. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Maciej Stajniak.

0: cieniste podwórza.
1: Tych cichych dramatów, sceny niezliczone gry.
2: Sił mi brak śnie od słonecznych czasach.
1: Tych wspólnie z tobą spędzonych.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Watykanie rozpoczął się konsystorz nadzwyczajny. Papież zaapelował do kardynałów o wsparcie w jego misji. Leon XIV przekazał pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. We Lwowie obchodzona jest 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Podczas rozpoczętego dziś w Watykanie konsystorza nadzwyczajnego kardynałowie wraz z papieżem dyskutują o głoszeniu Ewangelii w świecie, kwestii kultury potęgi i cywilizacji miłości, o encyklice Magnifica Humanitas oraz o wdrażaniu postanowień synodu. Wiara wyzwalająca od lęku, pokój jako obowiązek całej rodziny ludzkiej oraz posłuszeństwo rodzące jedność to trzy kierunki rozeznawania, które papież wskazał kardynałom.
2: Zasmakujmy dziś i zawsze zgody w posłuszeństwie, to znaczy w słuchaniu rozpoznającym dar słowa, które dla nas stało się ciałem. Przez to ćwiczenie Duch Święty ukierunkowuje nas, sam wskazując problemy i możliwości duszpasterskie, oczyszczając intencje i korygując to, co zbacza ze wspólnej drogi.
1: Papież zachęcił do prośby o dar pokoju.
2: Wojna nigdy nie jest godna człowieka i nigdy nie jest błogosławiona przez Boga, ponieważ Stwórca obdarzył nas rozumem i wolą po to, abyśmy rozwiązywali konflikty jako istoty ludzkie, a nie jak bestie.
1: Podczas przemówienia w auli Pawła VI Leon XIV prosił kardynałów, by wspierali go jak bracia.
3: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese.
2: Pomagajcie mi słuchać tego, co pojawia się w kościołach, rozpoznawać znaki nadziei, które często wzrastają w ciszy, ale także nie pomijać trudów, niezrozumienia i oporów, które mogą spowalniać drogę. Potrzebuję waszej wolności, waszej szczerości i waszej lojalności.
1: Ojciec Święty przekazał 100 tysięcy euro na pomoc ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Z apelem o duchową i materialną pomoc Wenezueli wystąpił do wiernych arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Pomoc można przekazywać poprzez Caritas. We Lwowie obchodzone są uroczystości 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Ich kulminacją będzie sobotnia msza święta w kościele świętego Jana Pawła II. Będzie ją celebrował arcybiskup Renato Boccardo, który z ramienia Watykanu organizował tamtą wizytę.
4: Kiedy teraz tutaj powtórnie przybyłem, od razu przypomniały mi się słowa, które Jan Paweł II bardzo często powtarzał: nigdy więcej wojny. Przypomniał, że jako reprezentant pokolenia, które doświadczyło okropności wojny, ma prawo apelować o zaprzestanie wojen, powiedział arcybiskup Boccardo, nawiązując do tragedii wojny na Ukrainie. Papież Polak przebywał we Lwowie od 25 do 27 czerwca 2001 roku.
1: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
5: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witam serdecznie, Janusz Mus, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

chodźmy spać. Nie ma na co czekać, wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną na znajomych drzewach.

zapatrzona w okna ekran, nie dostrzegasz nieba.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Mówi Tomek Makowiecki i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba.